na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem mieszkańcem.

0: słyszę drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery, o kontenery z mlekiem. I to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to wielkimi krokami zbliża nam się godzina 6. Przypomnę, jest sobota, 13 dzień czerwca. Dla nas dzień wyjątkowy, bo to właśnie dzisiaj o godzinie 11 startuje piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. I co prawda teraz spore zachmurzenie w kraju, ale w ciągu dnia będzie zdecydowanie lepiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A szczegóły są takie, że w sobotę w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie może popadać, miejscami nawet i burze będą występowały, a lokalnie spadnie grad. No i tak 15 litrów wody na metr kwadratowy, ale to na północy i północnym wschodzie, nawet gdzieś do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Podglądam sobie temperaturę, bo w tym momencie najcieplejszym miejscem w Polsce jest Kołobrzeg, 15,5 stopnia Celsjusza. Tak pokazuje termometr Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A co prawda w Suwałkach najchłodniej tylko 6 kresek powyżej zera. No, w ciągu dnia ta temperatura zdecydowanie urośnie, bo maksymalnie od 18 do nawet 22 stopni Celsjusza, a chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem około 16 kresek powyżej zera. No i tak wiatr słaby i umiarkowany.

0: umiarkowany. Co prawda może on być porywisty, ale pamiętajcie, jak wystąpią burze, no to wtedy te porywy będą jeszcze silniejsze i wiać będzie z prędkością do około 75 km na godzinę. I tak patrzę sobie na barometr, pokazuje mi 1001 hektopaskali. To ciśnienie delikatnie spadnie, bo w Warszawie w południe ma być 999 hektopaskali i potem przewidywany jest dalszy spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to cóż mi pozostaje powiedzieć? Lewa w górę. Dzień dobry, Patryk Kuniszewicz. Zapraszam.

0: Ewelina Lisowska i prorocze słowa zatrzymaj się. No właśnie jest weekend, może warto się zatrzymać. My oczywiście nie zwalniamy tempa, jeżeli wy jesteście w trasie, to chętnie wam towarzyszymy, ale spokojnie, wolno, do celu. Patrzę sobie na mapę pogodową, no i niestety wzdłuż A1 tak naprawdę pada deszcz i na zachód od niej, więc tam szczególnie na Śląsku uważajcie, w centrum kraju, gdzie niegdzie wokół Torunia i Bydgoszczy też możemy trafić na deszcz i dojeżdżając do Trójmiasta także gdzie niegdzie lokalnie może popadać. Kamil Olak.
1: Dzień dobry.
0: Razem ze mną, to on was będzie prowadził i co 20 minut raportował, jak wygląda sytuacja na polskich drogach. No to posłuchajmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kowal. W pobliżu Dąbrówki w nocy ciężarówka wywróciła się na jezdnię i na 214 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. To nie

0: Jedyne utrudnienie na autostradzie A1, dlatego że trwają kłopoty także w Łódzkiem, między węzłem Kutno Wschód a węzłem Kutno Północ. W pobliżu Dębiny na 248 kilometrze zderzyły się także w nocy dwie ciężarówki i nadal zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Województwo mazowieckie, tu z kolei problemy z płynną jazdą są na trasie S17 na odcinku Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki. Na 37 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery. Na miejscu jezdnia cały czas jest zwężona. Nie skończyły się także nocne utrudnienia na Krajowej 19 w województwie podlaskim na odcinku Bielsk-Podlaski-Siemiatycze. W pobliżu Andryjanki na 130 kilometrze droga cały czas jest zablokowana po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką i tam na miejscu policja i służby kierują na objazd drogami lokalnymi. Skończyły się natomiast 11 minut temu utrudnienia na Krajowej 22. Na pierwszym kilometrze tej trasy w Kostrzynie nad Odrą trwają prace związane z modernizacją przejazdu kolejowo-drogowego. W nocy ten przejazd był całkiem zamknięty, a od godziny 6 ruch jest sterowany tam ręcznie i odbywa się tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

Lewa w górę, a to oznacza, że dzisiaj będzie do godziny 11 tradycyjnie, jak to w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w każdą sobotę, o jednośladach. Ile ja mam dla was informacji, naprawdę, to są newsy i dotyczące tego, gdyby ktoś chciał kupić motocykl i go zarejestrować, ale będzie też sporo ciekawostek. Na razie to my się może zatankujmy na cały dzień i na cały weekend, dlatego że patrzę sobie właśnie na ceny maksymalne na rynku detalicznym oczywiście paliw. One obowiązują w okresie 13-15 czerwca, czyli dziś, jutro i jeszcze w poniedziałek. Minister energii wczoraj podał te nowe ceny maksymalne. No i niestety, no troszeczkę nam ta benzyna bezołowiowa 95 poszła w górę. A tankując oczywiście jednoślad, raczej po benzynę sięgamy, prawda? No było poniżej 6 zł, w ten weekend jest już powyżej 6,04 za litr. To jest maksymalna cena, jaką powinniśmy na stacji zapłacić. Za 98, gdyby ktoś chciał więcej oktanów, 6 zł 58 groszy za litr oczywiście. No i jeszcze dla tych wszystkich, co dieslem stoją, powiem, że olej napędowy 6 zł 40 groszy za litr. Dziś, jutro i rzecz jasna w poniedziałek. A tak przy okazji, co tam u was dobrego? No czekam oczywiście na informację zwrotną, czy przy tej pogodzie ryzykujecie i jednośladem gdzieś się wybieracie, czy czekacie do południa, bo potem może przestanie padać. Tymczasem cześć moje ulubione radio dla kierowców. Właśnie wjechałem na południową obwodnicę Warszawy i kieruję się na Gdynię, wracając do domu. Lecę sobie z 7, zakładam, że nic nie dzieje się. A jakby się działo, to dajcie znać. Czekam na trudne pytanie konkursowe, bo trzeba coś robić w trakcie tych 3,5 godziny jazdy. Pozdrowienia dla całej ekipy. Jadę od 4 rano.

Więc czekałem z utęsknieniem, aż ktoś się odezwie do mnie z waszego radia. No to odzywam się, a co do tej trasy, to tak sobie podglądam na S7, nic złego się nie dzieje. Więc wiesz, czego ja ci życzę. Szerokości i przyczepności.

0: Try Me.
1: No to spróbowaliśmy Jamesa Browna, a teraz co tam w aplikacji, co tam u was? Cześć PRK, pisze Paweł z Gubina. No dzisiaj w Gubinie na zachodzie plus 15, ale jest pochmurno, duszno i tak jest pięknie, bo jest weekend. Pozdrawia wszystkich pięknie i szerokości tym za fajerą i na dwóch kółkach życzy właśnie Paweł z Gubina. Faktycznie jest pięknie, my do Warszawy zapraszamy. Słuchajcie, kto tylko może, to do stolicy. Macie jeszcze dużo czasu, bo piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik startuje dopiero o godzinie 11, więc na pewno zdążycie. Ale tymczasem, jeżeli was zachęcam do jazdy, to też zaproponuję informacje drogowe. Co wy na to? Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trwają utrudnienia na autostradzie A1 w dwóch miejscach.

0: miejscach w Kujawsko-Pomorskim i w Łódzkiem. Na 214 kilometrze ciężarówka w nocy wywróciła się na jezdni i pomiędzy węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kowal zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Drugie miejsce na A1 z utrudnieniami to 248 kilometr między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Kutno-Północ. W pobliżu Dębiny zderzyły się dwie ciężarówki i jezdnia w kierunku Gdańska pozostaje zablokowana. Podobnie jak trasa S17 w województwie mazowieckim między Kołbielą a Garwolinem. W pobliżu Michałówki ciężarówka uderzyła w nocy w bariery i na 37 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina. Na autostradzie A1 na węźle Knurów zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Tam jest zwężenie jezdni w kierunku Gorzyczech, także spowodowane pracami drogowymi, które potrwają do jutra. Z kolei w Opolskiem na autostradzie A4 trwają prace między węzłami Krapkowice a Opole Zachód. W kierunku Wrocławia zwalniamy do 100 km na godzinę. Na autostradzie odnawiane jest oznakowanie poziome i ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To co u was na trasie, jak tam pogoda? Może ktoś potrzebuje, żeby sprawdzić mu dróżkę? To tylko dajcie znać. Skąd, dokąd, a ja się chętnie tym zajmę. Polecam się na trasie, rzecz jasna. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Tutaj możecie zgłaszać swoją trasę głosowo albo tekstowo. Ale pamiętajcie również o numerze telefonu 22 513 11 11.

Dzień dobry, panie Patryku, panie Kamilu, wszystkim państwu, zgodnie ze zwyczajem, lewa w górę! Czy mógłbym prosić o informację, jak tam dróżka na 7. odcinek Czosnów, Warszawa, bo będę musiał przejechać. Maroś z Warszawy pisze, ale to taka niedługa trasa, powiem szczerze, co mnie oczywiście cieszy. No w tym momencie aktualizuję sobie mapę, czyli co, 7 z Czosnowa do Warszawy, tak? Nic się nie dzieje. Nawet gdybyśmy jechali od Nowego Dworu, to tam jest czyściutko. I w Czosnów, tylko na światłach, prawda? Przepraszam, już teraz widzę roboty, czyli drogowców, którzy ustawili się właśnie za Czosnowem i na wysokości Palmir. To nie generuje utrudnień, ale jednak trzeba uważać, bo jakieś zwężki mogą być tutaj na tej trasie. I potem tylko na światłach w Dziekanowie Leśnym, w kierunku Warszawy, właśnie delikatne spowolnienie. A tak, trasa czyściutka, więc raczej przyjemnie niż mniej przyjemnie. A ja was oczywiście prowadzę na tej trasie i tak w kierunku Warszawy, to polecam, szczególnie, że dzisiaj piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, ale gdybyście podróżowali z zachodniej Polski, to uwaga, uwaga, bo tak, mamy nowy odcinek pomiaru prędkości, odcinkowy ten pomiar jest na S3 i działa od 2 miesięcy. Niektórzy zdążyli się już do niego przyzwyczaić. Jednak okazuje się, że staje się ten odcinkowy pomiar prędkości właśnie

województwie lubuskim rekordzistą. 4,5 tysiąca mandatów w 2 miesiące. To ja wam zwracam uwagę, że tam jest 120 dla motocyklistów, dla osobówek, a 80 dla ciężarówek. No i to jest właśnie w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, czyli węzeł Gorzów Zachód, Gorzów Południe. Raptem nieco ponad 4 km długości, ale ten odcinkowy pomiar prędkości działa 2 miesiące i tak notuje średnio co kilka minut przekroczenie średniej prędkości. No w końcu 4,5 tysiąca przypadków zarejestrowanych do tego momentu, co zresztą podał Główny Inspektorat Transportu Drogowego. I tak patrzę sobie, że zdecydowana większość zarejestrowanych przypadków, bo prawie 3,5 tysiąca, czyli blisko 80%, to są przekroczenia w przedziale od 11 do 20. Niby takie niegroźne, ale te 140 to, przypominam, obowiązuje tylko i wyłącznie na autostradzie.

0: No i jak tam wasz dzień? Wszystko okej? O proszę, proszę, kto tu się odzywa? Tomasz pozdrawia wszystkich i pisze: dzień dobry, dzisiaj trasa Rawicz-Pruszcz. To jest kujawsko-pomorskie. Na S5 piękne słońce, asfalt mokry po nocnych opadach. No wszystkim udanego weekendu i przyczepności. Rawicz-Pruszcz. No ja też nie widzę jakichś tam większych utrudnień na tej trasie. Poza właśnie warunkami atmosferycznymi, bo zwracam uwagę, tak przeglądam sobie mapę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pod kątem właśnie opadów, to wzdłuż A1-ki najbardziej pada, szczególnie na Śląsku i w centrum, czyli województwo łódzkie. Tutaj uważajcie, bo ten ulewny deszcz może wam w trasie towarzyszyć. Kujawy, Pomorze również i na Pomorzu też delikatnie, bo w ogóle dzisiaj w całej Polsce przelotnie może popadać, będą występowały burze, nawet z gradem, ale o szczegółach opowiem wam za 10 minut, czyli punkt 7. Bo teraz Kamil Olak i informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal są problemy z przejazdem na autostradzie A1 w Łódzkiem w stronę Trójmiasta. Chodzi o odcinek węzeł Kutno-Wschód, węzeł Kutno-Północ. Po tym jak w pobliżu Dębiny zderzyły się dwie ciężarówki, na 248 km jezdnia w stronę Gdańska jest zablokowana. Podobnie jest na Mazowszu na trasie S17 między Kołbielą a Garwolinem. W pobliżu Michałówki ciężarówka uderzyła w bariery i na 37 km jezdnia w kierunku Lublina także jest zamknięta. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia w Podlaskiem na Krajowej 19 na odcinku Bielsk-Podlaski-Siemiatycze w pobliżu Andryjanki. W obu kierunkach jedziemy już bez przeszkód. Droga była zablokowana na 130 km w obu kierunkach po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Od pół godziny prawie trwają sobotnie prace na autostradzie A4 między węzłem Opole Południe a węzłem Krapkowice. Służby zajmują lewy pas w kierunku Katowic.

0: i do 9 będą tam prowadzone prace porządkowe. Obowiązuje też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cm.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Zbliża się godzina 7. Ja tak sobie przeglądam jeszcze raz trasę Rawicz-Pruszcz, bo dopiero co było zgłoszenie, żeby właśnie na tej trasie tam troszkę bardziej się rozejrzeć. To Tomasz właśnie, życząc udanego weekendu i przyczepności, tą trasą podróżuje. No to Tomku, ja tak zastanawiam się tylko, którędy ty pojechałeś. Czy pojechałeś sobie tak przez Leszno i Kościan na Poznań, czyściutko oczywiście, czy przez Śrem i Kórnik, i tutaj też na trasie nic złego się nie dzieje. A S5, którą pewnie już teraz podróżujesz, tak samo. I Gniezno, i Żnin, i obwodnica Bydgoszczy, sprawdzam, ma się całkiem dobrze. Za to przed chwilą spłynęła taka informacja do nas w apce, że mamy dachowanie samochodu na drodze numer 45. To jest 189 km przy miejscowości Ostrówek. 4M z Volvo ostrzega. Więc uważajcie, 45, 189 km i tam prawdopodobnie doszło do zdarzenia w ruchu drogowym. A teraz jeszcze informacje związane z pogodą. Poczekajcie, tylko szybko sobie odświeżę dokładnie wartości na termometrze i widzę, że te bieguny ciepła i zimna trochę nam wędrują. Bo w tym momencie najchłodniej w Terespolu 9 stopni Celsjusza. Najcieplej w Legnicy 15 kresek powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A szczegóły dotyczące soboty są takie, że w Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie może popadać deszcz, miejscami to nawet i burze będą występowały, a lokalnie i grad może spaść. No i tak od 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, ale temperatura w ciągu dnia pójdzie w górę, bo 18 do 22 stopni Celsjusza, tak będzie na przeważającym obszarze kraju. I chłodniej tylko miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, około 16 stopni Celsjusza. Wiatr co prawda słaby i umiarkowany, choć momentami może być on porywisty. I tak w czasie

0: już te porywy będą osiągały prędkość do około 75 km na godzinę, chociaż widzę, że w górach nawet mocniej, bo w Sudetach do 80 km na godzinę. A ciśnienie? Teraz 1001, w południe w Warszawie 999 hektopaskali i niestety dzisiaj w ciągu dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę więcej informacji o jednośladach, ciekawostki motoryzacyjne związane z motocyklami. Lewa w górę, Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

0: Czy dobrze? Czy wszystko ok? Czy niczego wam nie trzeba? Gdyby coś trzeba było, to dajcie znać. W aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców my mamy taką zasadę, że rzeczy niemożliwe to od ręki, a na cuda trzeba chwilę poczekać. Zresztą na informacje drogowe nie musicie czekać. Te co 20 minut u nas na antenie. Punkt 7.10. Najświeższe wiadomości.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal problemy z przejazdem są na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłem Kutno Wschód a węzłem Kutno Północ. W pobliżu Dębiny w nocy zderzyły się dwie ciężarówki i wciąż na 248 km jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Podobne utrudnienia w Mazowieckiem na trasie S17 między Kołbielą a Garwolinem. W pobliżu Michałówki także w nocy, także ciężarówka uderzyła w barierę. Na 37 km zablokowana pozostaje jezdnia w kierunku Lublina. Po godzinie 7 zaczynają się prace na trasie S8 w Kobierzycach w województwie dolnośląskim. W związku z tym do godziny 16 będzie tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Z kolei na autostradzie A8 między węzłem Wrocław Zachód a węzłem Wrocław Psiepole w kierunku Warszawy także trwają prace drogowe. Zajęty jest lewy pas i wprowadzone zostało

0: ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Te prace będą trwały na autostradzie A8 do godziny 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To była reklama.

0: 18 minut po godzinie 7 rano. Co dobrego u was na trasie?
1: No i siemaneczko szanownym redaktorom. A Wojtas sobie wraca w tym momencie z Płońska do Gręzówki, do firmy. Także kończymy tydzień jazdy w tym tygodniu. Następny dopiero w poniedziałek. Wystartowałem z Płońska. W Płońsku to 13 stopni. Wprawdzie pada delikatnie. Nie jest to taka ściana wody, tylko sobie pada, ale... No niestety. Dalej zdarzają się tacy, co na dziennych. Także powtarzamy jak mantrę. Włącz światła mijania. No, także serdecznie pozdrawiam. A jak? No i oby do przodu. Kółka się kręcą, karawana dalej.
0: Wojtas, my ciebie też gorąco pozdrawiamy i dzięki za ten dobry humor i pozytywną energię. Jeszcze tak przy weekendzie, w sobotę, z samego rana. A z tego Płońska to przecież tak daleko do Warszawy nie jest, więc zapraszam z siódemką, bo od 11 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym. Oj, będzie się działo. Do późnych godzin popołudniowych, w zasadzie to nawet wieczornych, bo tam do 20 siedzimy. W związku z tym zapraszam gorąco, ale Wojtas wspominał o światłach mijania. My też cały czas jak mantra przypominamy, szczególnie dzisiaj. Wiecie, jest szaro, ponuro, spore zachmurzenie, gdzieniegdzie lokalnie deszcz może występować, będą i burze. Przełączmy się manualnie na światła mijania. Będzie zdecydowanie bezpieczniej. Zapomnijmy o światłach do jazdy dziennej. Ale... ja przestrzegam też wszystkich motocyklistów, którzy dzisiaj, korzystając z tej pogody, ruszyliby w teren, bo wyobraźcie sobie, co tam się wydarzyło w okolicach Piwnicznej Zdroju. Otóż, jak czytam na ścigacz.pl, odepchnął pieszego i uciekł. Krosowiec poszukiwany, no bo my wiemy, że krosami po lasach sporo się tutaj w tym temacie dzieje, no ale po lasach chodzą też piesi, no i czasami dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji. My wiemy o policyjnym dochodzeniu i poszukiwaniach sprawcy, ale może od początku. To się wydarzyło 7 czerwca, całkiem niedawno, na pograniczu Łomnicy i Wierchomli. Zmotoryzowana grupa na krosach jeździła po leśnych ścieżkach i łąkach. No i co? I dalsze wydarzenia są takie, z relacji świadków, że... jeden z motocyklistów miał odepchnąć przechodnia, który zwrócił mu uwagę, po czym odjechał, nie udzielając żadnej pomocy. No i tylko przypomnę, już nie wchodząc w szczegóły, że teraz sprawa toczy się jako wykroczenie z artykułu 161 Kodeksu Wykroczeń. Prowadzi to Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, a ja mówię tak troszeczkę ku przestrodze. Uważajmy na siebie wzajemnie, bo to, że poruszamy się jednośladem, że jesteśmy szybsi, zwracajmy uwagę na pieszych, szczególnie jeżeli wjeżdżamy w teren, gdzie może niekoniecznie powinno nas być. I wyobraźcie sobie,

Ja mam rozwiązanie tej sytuacji. Co byście powiedzieli na 3-kilometrowy nowy tor, gdzie można byłoby sobie polatać? Co prawda potrzeba jest 60 milionów złotych, ale o szczegółach, czy ten tor w ogóle powstanie i gdzie, opowiem wam za kilka minut.

0: No to zbliża nam się godzina 7:30. Kto tam potrzebuje sprawdzenia trasy? Dajcie znać skąd, dokąd, a chętnie i waszą dróżkę prześledzimy, tak żebyście uniknęli wszelkich utrudnień, a i o pogodzie dwa słowa opowiem, bo dzisiaj gdzieniegdzie może delikatnie popadać. No i uważajcie szczególnie teraz na trasie. A co tam na niej słychać? O tym więcej Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal nieprzejezdna jest autostrada A1 w kierunku Trójmiasta między węzłem Kutno Wschód a węzłem Kutno Północ. W pobliżu Dębiny w nocy zdarzyły się dwie ciężarówki i droga jest zamknięta na 248 km. Podobnie jest na trasie S17 w województwie mazowieckim między Kołbielą a Garwolinem. Po tym jak w pobliżu Michałówki ciężarówka uderzyła w bariery, na 37 km droga w kierunku Lublina pozostaje zamknięta. W województwie opolskim na autostradzie A4 trwają prace między węzłami Krapkowice a Opole Zachód. W stronę Wrocławia zwalniamy do 100 km na godzinę. Na autostradzie odnawiane jest oznakowanie poziome. Ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem. Prace także na autostradzie A4 między węzłem Opole Południe a węzłem Krapkowice. Tam służby z kolei zajmują lewy pas ruchu w kierunku Katowic. Do godziny 9 prowadzone są prace porządkowe i obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Drogowców spotkamy także na trasie S8 w Kobierzycach w województwie dolnośląskim. Do godziny 16 obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Pozostając na Dolnym Śląsku, autostrada A8, tu z kolei prace prowadzone są

0: między węzłem Wrocław Zachód a węzłem Wrocław Przypole. W kierunku Warszawy zajęty jest lewy pas i będzie też obowiązywało do godziny 15 ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja też upominam się o informacje od was płynące. Jak tam sytuacja u was na trasie, jaka pogoda, jakie natężenie ruchu. Oczywiście na informacje czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A tymczasem Wrocław Łódź, poczekajcie, już szybko sobie wpisuję i na bieżąco będę wam mówił, jak tam wygląda sytuacja na trasie. Dlatego, że właśnie o tę trasę się upominacie, a oto szczegóły, jeżeli chodzi o ten odcinek drogi. Bo jak czytam w aplikacji, wyruszamy z Wrocławia do Łodzi. Jak wygląda trasa? Cztery nogaje z Forda Kugi. Pozdrawiamy. No to ja szybko przemierzam tę trasę razem z wami i co? No i odśwież się, odśwież. S8. Czy czyściutko? Na razie nic złego na trasie nie widzę. Nawet tam w Oleśnicy nie widzę drogowców. W związku z tym chyba naprawdę bardzo miło i przyjemnie się jedzie. I tej szerokości i przyczepności wam życzę. Z Wrocławia prosto do Łodzi. S8. Czyściutko.

Dopiero co sprawdzałem trasę Wrocław-Łódź i nawet cały czas sobie patrzę na nią, naprawdę czyściutko, przyjemnie, S8 wygląda fantastycznie, a teraz dostałem informację, dziękujemy, córka Anielka powiedziała, że bardzo mili panowie pracują w radiu. Życzymy im miłego dnia, 4 nogaje z Forda Kugi. Super wam towarzyszyć na trasie. Ja też od razu bardzo gorąco pozdrawiam Anielkę, was także. I wiecie co? Tak sobie myślę, do Łodzi jedziecie, a przecież z Łodzi do Warszawy to jest rzut beretem. To może Anielka będzie zachwycona tym, co zobaczy na PGE Narodowym. Wstęp wolny, od razu mówię. I do godziny 20 dzisiaj piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. I dlatego was namawiam, zachęcam, warto się w stolicy dzisiaj pojawić. Zaczynamy od 11, więc gorąco, gorąco, gorąco raz jeszcze polecam i zapraszam. Choć tak patrzę sobie, jak do tej Łodzi jedziecie, to zdecydowanie bliżej będziecie mieli do Radomska. Wiecie, dlaczego teraz o Radomsku wspominam? Bo wyobraźcie sobie, dopiero co powiedziałem, że taka nowa infrastruktura motorsportowa się szykuje i to jest, mam nadzieję, ziści się, bo na razie wiemy tyle, że Radomsko może wzbogacić się o nowy tor, dlatego że na posiedzeniu w tamtejszym Urzędzie Miasta zaprezentowano wstępną koncepcję kompleksu, który miałby pomieścić nitkę wyścigową. Uwaga, będzie też strefa do driftu, będzie tor kartingowy, ale także to, na czym mnie by najbardziej zależało, czyli taki obszar doskonalenia techniki jazdy, czyli obszar treningowy dla kierowców chcących podnosić swoje umiejętności. I teraz, jeżeli ktoś zna Radomsko, to ten obiekt zaplanowano przy ulicy Żołnierzy Górników. To jest dosłownie obok autostrady A1. No, co prawda trochę będzie kosztował, bo budżet oszacowano na około 60 milionów złotych. No, ale mam nadzieję, że pieniądze się znajdą, uda się go, tę inwestycję rozpocząć, ukończyć, bo pierwsze elementy kompleksu mogłyby zostać oddane do użytku już nawet w 2029 roku, czyli no nie lada dzień, ale za 3 lata na wakacje, o ile w ogóle projekt przejdzie przez wszystkie etapy administracyjne. No i w tej sytuacji pozostaje nam tylko i wyłącznie trzymać kciuki.

0: No i teraz boję się zapytać. Tomek Lipiński, przed chwilą nie pytaj mnie. Kamil Olak obok mnie.
1: Pytaj. Pytaj? Chcesz. Chociaż może lepiej nie.
0: Pożyczyłbyś 200 zł?
1: Nie mam.
0: Do ostatniego.
1: Nie mam.
0: Dnia też. Miesiąca. Mm. Tak myślałem.
1: Musimy zapytać Wiktora, naszego realizatora.
0: Dobrze. Motoryzacyjnie.
1: No dobra.
0: Jak stanę na torach i złapię się trakcji, to pojadę jak tramwaj?
1: Ale z humorem ci dopisuję,
0: poczekaj. To jeszcze z innej beczki. Mm-hmm. Co tam słychać na drogach? Dasz znać?
1: Dam. No. Nie jest najgorzej, ale kilka utrudnień jest.
0: Oto szczegóły.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A problemy nadal są na autostradzie A1 w województwie łódzkim między węzłem Kutno Wschód a węzłem Kutno Północ. W pobliżu Dębiny jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Na 248 kilometrze zderzyły się w nocy dwie ciężarówki. Podobna sytuacja jest w Mazowieckiem na trasie S17 między Kołbielą a Garwolinem. W pobliżu Michałówki ciężarówka uderzyła w barierę. I jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana na 37 kilometrze. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Podlaskiem na Krajowej 19 między Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami. Przez Andryjanki przejedziemy już w obu kierunkach bez przeszkód. Droga była zablokowana na 130 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Na autostradzie A1 na węźle Knurów zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Do 14 czerwca jezdnia jest ponadto zwężona w kierunku Gorzyczek. Na trasie A8 z kolei między węzłami Wrocław Zachód a

0: węzłem Wrocław-Przepole w kierunku Warszawy pracują drogowcy. Zajmują lewy pas jezdni i z tego tytułu wprowadzono też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Te prace potrwają dziś do godziny 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i widzicie, do czego to doszło. Człowiek pracuje tutaj z ludźmi, spotyka się codziennie i nie pożyczą 200 zł. A was mam tylko co rano i proszę, Marcin z Michałowa odezwał się w aplikacji powitać. No ja mogę pożyczyć 200 jakby co. Pozdrawiam serdecznie. No dobrze, Marcinie. Dogadamy szczegóły, ale właśnie tak sięgnąłem głębiej do kieszeni. Coś tam się znalazło. Co prawda jakiś bilon, ale zawsze to coś.

0: To teraz patrzę sobie na termometr i widzę w tym momencie najcieplejszym miejscem w Polsce jest Wrocław. Prawie 16 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zakopanem, ale tu mam dobrą wiadomość. Wynik jest dwucyfrowy. 10 stopni 1 dziesiąta. Tyle właśnie teraz pokazują termometry na przeważającym obszarze kraju, takie 13-14 kresek powyżej zera. Z tym, że jak patrzę sobie na opady deszczu, to od Krakowa przez Kielce po Łódź, okolice Torunia, ale także i Trójmiasta, tutaj może padać, czyli trochę wzdłuż A1, trochę miejscami wzdłuż S7. Uważajcie kierowcy na trasie, bo dzisiaj niestety tego deszczu nie będzie brakowało. Będą też burze z gradem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Autoszczegóły, bo w sobotę 13 czerwca zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotny deszcz, miejscami burze, lokalnie grad, a spadnie od 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 18 do 22 stopni Celsjusza. Co prawda chłodniej będzie w rejonach podgórskich i nad morzem, bo tam około 16 kresek powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami porywisty. No a w czasie burz porywy wiatru do około 17.

0: 75 km na godzinę. I tak patrzę sobie jeszcze na to ciśnienie, bo 1001, ono się na razie utrzymuje przez ostatnie dwie godziny, jednak spadnie do 999 hektopaskali i ten trend się dzisiaj utrzyma, czyli przewidywany jest spadek ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja wam się kłaniam nisko. Patryk Kuniszewicz, lewa w górę.

0: Okrągła dycha, ale spokojnie, spokojnie, nie będę pożyczał 10 zł. Po prostu jest 10 minut po 8. To oznacza, że w polskim radiu kierowców czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy wciąż nie odwołali utrudnień w Kujawsko w województwie łódzkim na autostradzie A1 między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Kutno-Północ. Po tym jak w nocy w pobliżu Dębiny zdarzyły się dwie ciężarówki, wciąż na 248 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Na trasie S17 na Mazowszu problemy także nie minęły. Chodzi o odcinek Kołbiel-Garwolin. W pobliżu Michałówki ciężarówka także w nocy uderzyła w barierę i na 37 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina. Weekend to czas remontów, między innymi na autostradzie A8 w województwie dolnośląskim. Dziś do godziny 16 drogowców spotkamy między innymi na węźle Wrocław Południe, konkretnie na 6 kilometrze tej trasy. Wprowadzone będzie tam ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Na trasie A8 prace drogowe także między węzłem Wrocław Zachód a węzłem Wrocław Przepole. Na 10 km tej trasy ruch do godziny 15 odbywa się tylko dwoma pasami. Ponadto

0: drogowcy wprowadzili ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Znacznie dłużej, bo do 22 czerwca od dziś prace drogowe w województwie świętokrzyskim na krajowej 78 na odcinku Kije-Chmielnik na 219 km w związku z odnową oznakowania poziomego będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, a ruch będzie sterowany ręcznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: 19 minut po godzinie 8. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. To tak, po pierwsze, poprowadzę was na trasie, dajcie znać skąd dokąd jedziecie, a chętnie sprawdzę waszą drogę, różne warianty i zobaczymy, czy jakieś tam utrudnienia występują, czy to drogowe, czy pogodowe, więc polecam się na każdej trasie. Po drugie, wy też informujecie co u was, na przykład mamy informację od Wojtasa.
1: Wlatując do Warszawy siódemeczką od Łomianek, żadnych utrudnień. Na S8-ce żadnych utrudnień. Od Konotopy A2 południowa obwodnica Warszawy, żadnych utrudnień. I taki w tunelu, żadnych utrudnień i właśnie minąłem Wisłę i żadnych utrudnień. No dla mnie to się podoba. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dla mnie też się to podoba, żeby tak wszystkie trasy w Polsce wyglądały. Przeważnie tak w weekend jest. Ale uwaga, uwaga, dzisiaj może się korkować w ku PGE Stadionu Narodowego, bo tam piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. No i tutaj sugerowałbym zostawić gdzieś wcześniej samochód i choćby zbiorkowem się dostać, czyli komunikacją i transportem publicznym. I zapraszam, od 11 do 20 tam jesteśmy, więc będzie się działo, naprawdę warto, ale mam jeszcze jedną informację, bo to w końcu lewa w górę. Zajmujemy się jednośladami i gdyby ktoś teraz zmieniał samochód, motocykl, w ogóle kupował sobie jakiś nowy sprzęt, to pamiętajcie, że od 10 czerwca sporo się zmieniło. Koniec z odkręcaniem tablic. Ja wiem, że w motocyklu jest tylko jedna tablica z tyłu, zresztą w skuterze podobnie. Nie ma problemu, żeby ją odkręcić. Gdy kupujemy na przykład używany motocykl, no to do tej pory trzeba było iść do urzędu, tę tablicę przedstawić, czystą rzecz jasna. Pani naklejała nową naklejkę homologacyjną, potem z dokumentami wracaliśmy, przykręcaliśmy z powrotem. W samochodzie to jest o tyle trudniejsze, że tablice są większe i z przodu i z tyłu występują. No i właśnie, od 10 czerwca weszły w życie nowe przepisy i warto wiedzieć, że Ministerstwo Infrastruktury poszło nam na rękę. Pojawił się taki pakiet innowacji, między innymi związany z tym, że nie trzeba tych tablic odkręcać. Oczywiście, jeżeli chcecie je zostawić, bo dzisiaj można kupić motocykl w województwie

tym małopolskim, mieszkać na Mazowszu i mieć z przodu literkę K. Nikomu to nie przeszkadza, prawo też na to pozwala, więc jeżeli zastawiacie sobie tablicę, kupując nowy motocykl, nowy samochód, to wystarczy, że złożycie oświadczenie, że są one w nienaruszonym stanie, że są one czytelne i wtedy bez odkręcania idziecie, rejestrujecie, wracacie, odjeżdżacie. Tablice zostają na pojeździe. To takie jedno z ułatwień, które mamy od 10 czerwca tego roku, czyli w zasadzie od 3 dni, ale to nie koniec, bo przecież trzeba będzie jeszcze podatek zapłacić. Okazuje się, że będzie on mniejszy niż wcześniej, ale o szczegółach za kilka minut.

0: No, czy naklejki wróć. Chodzi o homologację rejestracji i to, że już nie musimy jej odkręcać, idąc do wydziału komunikacji, gdy kupujemy nowy motocykl. Wróć, nie nowy, używany. Albo używany samochód. To tak, tablice zostają na pojeździe, a my nie musimy nawet naklejki zdejmować, dlatego że naklejka homologacyjna. Jeżeli jest nienaruszona, tablica też jest czytelna, no to wtedy oczywiście zostaje na pojeździe. To tak dla Artura ze Skanii. A o tym podatku PCC za chwilę więcej opowiem, bo wcześniej Kamil Olak i najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w nich dobre wieści z województwa mazowieckiego i z trasy S17. Udało się częściowo odblokować tę drogę na odcinku Kołbiel-Garwolin. W pobliżu Michałówki w stronę Lublina jedziemy już jednym pasem jezdni. To, tak jak wspomniałem na początku, bardzo dobra wiadomość, dlatego że od wczesnego poranka ta trasa była w kierunku wschodnim zablokowana po tym, jak na 37 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery. Trwają natomiast poważne utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Droga w kierunku Gdańska nadal jest zamknięta między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Kutno-Północ. W pobliżu Dębiny w nocy zdarzyły się dwie ciężarówki, w związku z tym trwa blokada trasy na 248 kilometrze. Przypominam o remoncie na autostradzie A4 w województwie opolskim między węzłami Krapkowice a Opole Zachód. W kierunku Wrocławia zwalniamy tam do 100 kilometrów. Na autostradzie odnawiane jest oznakowanie poziome i ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem. Służby pracują także na trasie S8 w Kobierzycach, to województwo dolnośląskie, do godziny 16, także obowiązkowo zwalniamy do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy jeszcze od Tomka z Volvo informację.

Jest z S7 z Warszawy w stronę Radomia, 434 km. Uwaga na roboty drogowe. Zamknięty prawy pas, na razie bez korków, ale no tam mogą tworzyć się utrudnienia. Możliwe jest objechanie tego zjeżdżając wcześniej w prawo na Daltrozów. No to od Tomka z Volvo taka informacja. Pamiętajcie, S7 z Warszawy w stronę Radomia, 434 km. Tam pewne utrudnienia podyktowane robotami drogowymi.

nie wygładzamy dróg, ale z nami przyjemnie się jedzie. PRK. Polskie Radio Kierowców.

Widzę, że zainteresowało was to, co się zmienia w choćby podejściu do kupna sprzedaży samochodu, jeżeli chodzi o Ministerstwo Infrastruktury. Tak, 10 czerwca, przełomowa data dla wielu z nas, którzy no może często zmieniają, czy to motocykle, jednoślady, czy na przykład samochody. Wspomniałem, że koniec z odkręcaniem tablic. To się zmieniło 10 czerwca. To teraz jeszcze przybliżę wam szybko szczegóły, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo do tej pory każdy, kto rejestrował używany pojazd, musiał fizycznie odkręcić tablicę i zanieść je do urzędu. My to znamy, prawda? Tam naklejka nowa lądowała i potem trzeba było znowu te tablice przykręcać, jeżeli chcieliśmy te tablice zatrzymać. I do tej pory tak jest, chociaż od 10 czerwca obowiązek odkręcania i zanoszenia tablic do urzędu znika. Wystarczy tylko złożyć oświadczenie, że tablice są po pierwsze czytelne i mają nieuszkodzoną nalepkę legalizacyjną, więc jej też nie trzeba odklejać i naklejać nowej. Koniec z tą gimnastyką. To jest pierwsza zmiana. Tam, no już mogę wam wspomnieć, 30 czerwca jeszcze zmieni się opcja złomowania pojazdu. To znaczy, że już tych tablic nie będziemy musieli znowu zwracać do urzędu, tylko w stacji demontażu one będą utylizowane. Poza tym hak, to się jeszcze zmieniło. Motocyklistów to nie dotyczy, ale przy użytkownikach samochodów, jeżeli montujecie hak w swoim samochodzie, to już nie trzeba będzie jechać na specjalny przegląd po zamontowaniu haka. Jeżeli w tych dokumentach legalizujących ten hak, wszystko będzie ok. To urząd to uzna. Ale wspomniałem wam o jeszcze jednej bardzo ważnej zmianie. To znaczy podatek PCC od czynności cywilnoprawnych. No my wiemy, to jest raptem 2%, prawda? Ale jeżeli kupujemy maszynę, niech to będzie skuter za 2,5 tysiąca złotych, ojej, 14 dni na zapłacenie i bawienie się z urzędem skarbowym, no i właśnie znika. Znika ten obowiązek, to znaczy wróć, nie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ministerstwo Finansów po prostu podniosło próg zwolnienia i przy tych 2,5 tysiąca złotych wydanych nie trzeba będzie tego podatku płacić, bo jeżeli te zmiany wejdą w życie, a mają wejść jeszcze w tym roku, to zakup jednośladu, dotyczy to jednośladów, o wartości rynkowej nie przekraczającej 3 tysiące złotych, będzie wolny właśnie od tego zobowiązania. No i tak ktoś by powiedział, na ile to jest te 2% od 3 tysięcy. Ale pamiętajcie, że 14 dni jak minie, to potem mogą być z tego konsekwencje wyciągnięte, więc lepiej być zwolnionym i nawet mieć te, dajcie szybko policzyć, 60 zł? No, tyle chyba będzie, prawda? No właśnie, 60 zł w kieszeni. To zawsze będzie można zatankować. I to prawie, że do pełna.

0: To co tam u was na trasie? Pamiętajcie, że wymieniamy się informacjami, gdzie są utrudnienia, gdzie drogowcy na przykład jeszcze pracują, gdzie jest większe natężenie ruchu albo doszło do zdarzenia w ruchu drogowym. Na te informacje nieustannie czekamy od was, oczywiście w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, która jest bezpłatna, a tam pasażerowie. Wy to możecie w ogóle wszystko opisać, zdjęcie dołączyć, a kierowcom polecamy wiadomość głosową, naciskacie na mikrofon i macie minutę, żeby przekazać informacje z waszej trasy właśnie. Chyba że wolicie kliknąć w słuchawkę i wtedy łączycie się z numerem telefonu 22 513 11 11. A teraz kilka informacji drogowych od nas.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Najtrudniejsza teraz sytuacja jest w województwie łódzkim na autostradzie A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Kutno Północ. Po tym jak w nocy w pobliżu Dębiny zderzyły się dwie ciężarówki, wciąż na 248 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Poprawiła się natomiast sytuacja na Mazowszu na trasie S17 między Kołbielą a Garwolinem. W pobliżu Michałówki udało się odblokować jeden pas jezdni w kierunku Lublina. To bardzo dobra informacja, bo od wczesnego poranka na 37 kilometrze jezdnia w stronę Lublina właśnie była zablokowana całkowicie po tym jak ciężarówka uderzyła w barierę. Remont na trasie S8 stwarza kłopoty tego poranka zmotoryzowanym w obu kierunkach. Chodzi o odcinek Piotrków Trybunalski Tomaszów Mazowiecki. Na prace remontowe prowadzone są na wysokości Chorzącina. Ale to nie jedyne miejsce, w którym dzisiaj drogowcy będą spowalniać nas. Prace drogowe dzisiaj między innymi na trasie S7 w województwie pomorskim. Na 7 kilometrze tej trasy możliwe jest zwężenie pasa w obu kierunkach i prędkość do godziny 17 będzie ograniczona do 50 km na godzinę. Prace drogowe dzisiaj także na Krajowej 40 w Opolskiem na odcinku Głuchołazy Mochów na 4 kilometrze tej trasy. W związku ze sprzątaniem jezdni trzeba uważać na ekipy sprzątające. W związku z tym może być tam zajmowana częściowo jezdnia i wprowadzane ręczne sterowanie ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: O 11 zaczynamy, o 19 kończymy. Cały dzień naukowej przygody i doświadczania. To takie z życia wzięte. Tak, pod takim hasłem właśnie startuje dzisiaj piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Gorąco was zapraszam do Warszawy na PGE Narodowy. Dajcie znać, skąd jedziecie, to was na trasie poprowadzę, żebyście uniknęli wszelkich utrudnień. A, wstęp wolny. Także każdego zapraszam, bo gdyby wam potrzebna była kasa, na przykład na jakieś drobiazgi, przyjemności, suweniry ze stolicy, to słuchajcie, Wojtas ma świetny patent z pożyczaniem.
1: Drogi Patryku, chciałbym się odnieść jeszcze do tego i kwestii pożyczania pieniędzy, bo ty troszeczkę źle zacząłeś negocjacje handlowe, bo to trzeba było zacząć w ten sposób. Kamil, ty mi pożycz 200 zł, tylko ty mi nie dawaj tych 200 zł od razu, tylko ty daj mi tą 100 zł, a te 100 zł będziesz mi winien. A ja tobie jestem winien 100 zł, więc będziemy kwita. No i sprawa będzie rozwiązana. O, to takie ode mnie.
0: Pokrętna logika, ale kto mi pożyczy 200 zł? Ale nie od razu. Najpierw 100 zł, a stówkę będziecie mi winni i dalej już tę historię znacie. No dobrze, czas na prognozę pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No pięknie się robi, temperatura idzie w górę. W tym momencie najchłodniej, co prawda w Zakopanem, ale tam już 11 stopni Celsjusza. Najcieplej na Dolnym Śląsku, południowo-zachodnia część kraju, bo w Legnicy 17,5 kreski powyżej zera w ciągu dnia. No tak patrzę sobie cały czas na tę prognozę pogody. Aj, zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotnie może popadać deszcz. W całym kraju przelotnie, ale niestety zmokniemy, bo miejscami nawet i burze, lokalnie i grad jest dzisiaj możliwy, a tego deszczu spadnie od 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Szybko na szczęście wyschnie, bo dzisiaj od 18 do 22 kresek powyżej zera, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, bo tam około 16 stopni Celsjusza, a przy tym wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami może być on porywisty, no i oczywiście w czasie burz te porywy silniejsze do około 75 km na godzinę. Ciśnienie teraz 1000, w Warszawie w południe 990 hektopaskali i potem dalszy spadek ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No to jedziemy. Zapowiada się naprawdę bardzo fajnie spędzona sobota i mam nadzieję cały weekend. Tymczasem do 11:00 w PRK Polskim Radzie Kierowców lewa w górę. O jednośladach wyłącznie. Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

0: No to zbliża nam się godzina 9:10. Jakoś dzisiaj różne chochliki takie, patrzę na zegarek, inne godziny widzę. Ja wiem, bo ja czekam na 11:00.
1: I na piknik.
0: Oczywiście, piknik naukowy. Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Oj, zdecydowanie będzie się działo i na naszej antenie, i na wszystkich antenach Polskiego Radia. Także już teraz was gorąco zachęcamy. Jedziecie do Warszawy? No to dajcie znać skąd, a my was chętnie na trasie poprowadzimy. A tymczasem Kamil, więcej o utrudnieniach w ruchu drogowym w tym momencie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłem Kutno Wschód a węzłem Kutno Północ. Na wysokości Dębiny droga w kierunku Gdańska jest zablokowana. To wszystko po nocnym wypadku. Na 248 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. Utrudnienia nadal także w Mazowieckiem na trasie S17, ale znacznie mniejsze niż godzinę, dwie czy trzy temu. Pochodzi o odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki, także w nocy. Ciężarówka uderzyła w bariery i na 37 kilometrze zablokowana była jezdnia w kierunku Lublina. Ale od prawie godziny podróżujemy już tamtędy jednym pasem. A zwężenie jezdni daje się mimo wszystko kierowcom we znaki, dlatego że patrząc na mapy na wysokości Garwolina właśnie obserwujemy niewielki, ale jednak korek. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy krajowe i autostrady, nie powinna podróż przysparzać nam większych problemów. Także w granicach Warszawy na trasie S8 bez większych spowolnień i krajowa siódemka zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe ze stolicy nie powinna przysparzać nam większych kłopotów. Niewielkie spowolnienia są na wysokości Czosnowa w obu kierunkach. Powodem są prowadzone tam prace remontowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną.

0: gminą Olioc. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 19 minut po godzinie. No, 9 rano. Słuchajcie, teraz najważniejsze, co przed nami, bo do tej pory mieliśmy bardzo czystą sytuację na drogach w Polsce. Naprawdę niewiele się działo, ale ta sytuacja, no niestety, ale się zmienia. W związku z tym pojawiają się nowe utrudnienia w ruchu drogowym, o czym zresztą wy sami informujecie, zgłaszając w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No to dobrze, za chwilę usłyszymy tę informację, bo one mogą być cenne szczególnie dla tych, którzy gdzieś tam w kierunku Siedlec jadą.
1: Dokładnie, no niestety. Droga krajowa numer 63 w miejscowości Wiśniew na wysokości stacji Orlen. To jest pomiędzy Siedlecami a Łukowem. Najechanie samochodu typu bus na samochód typu osobowego. Jest wahadełko, straż na miejscu. Ruch w stronę Siedlec jest kierowany przez pobliską stację benzynową. Ruch w stronę Łukowa. Tutaj straż pożarna, strażacy kierują ruchem. Są utrudnienia, są spowolnienia. Uważajcie na siebie. Tutaj jest ewidentne najechanie na tył pojazdu, podczas gdy ten pierwszy chciał skręcić w lewo na stację benzynową. Także uważajcie na siebie, bo jest nieciekawie i jest troszeczkę ślisko po tym deszczyku, który tu nadal pada. Pozdrawiam serdecznie, Wojtas.
0: Jest i będzie z zachodu w kierunku wschodnim właśnie taki opad deszczu. Cały czas się przemieszczają i teraz najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Kielc, to jest województwo świętokrzyskie, ale także na wschód od Torunia i gdzieś w okolicach Trójmiasta, na południe od Olsztyna też delikatnie może padać i na północ od Warszawy, to już jest trasa S7. Uważajcie na siebie, te przelotne opady deszczu dzisiaj przez cały dzień mogą być i burze z gradem, więc to nie znaczy, że jednośladem nie mamy się wybrać, prawda? W jakąś nawet i krótką trasę, no bo patrząc na temperaturę od 18 do 22 stopni Celsjusza, to ja myślę, że temperatura jest zdecydowanie po naszej stronie. Gorzej z tym deszczem, ale ja mam do was konkretne pytanie, dlatego że w przestrzeni internetowej, to nawet ścigacz.pl się tym zajął, coraz więcej jest pytań o jazdę jednośladem bez kategorii A, czyli wyłącznie z uprawnieniami kategorii B. No i teraz wiemy, że jeżeli mamy co najmniej 3 lata prawo jazdy, to kategoria B już wystarczy, żeby usiąść na takim motocyklu, skuterze do 125 cm sześciennych. Oczywiście tam też musi być moc, która nie przekracza 11 kW, czyli 15 koni mechanicznych, bo stosunek mocy do masy wynosi maksymalnie 0,1 kW na kilogram. No to my to prawo znamy, ale w przestrzeni internetowej pojawiła się dyskusja o tym, czy by nie podnieść tej pojemności do 150 cm sześciennych. I na kategorię B, żeby można było przy zachowaniu tej mocy jeździć i takimi pojazdami. Pytanie dlaczego i skąd w ogóle ten temat? Otóż w wielu częściach świata, nawet i w Europie, ale także w Azji, no właśnie bardzo modne są jednoślady o pojemności właśnie 150 cm sześciennych. No i teraz, gdybyśmy mieli je sprowadzić tutaj, do nas, do kraju, wymagana jest kategoria A. Jednak niektórzy nie chcą tego robić, więc na B chcieliby i takiej maszyny doświadczyć. Co wy na to? Na początku, pamiętacie, w ogóle nie było mowy o tym, żeby ktoś z kategorią B mógł jeździć jednośladem. Kategoria A była wymagana. Teraz 125, jeżeli mamy od 3 lat prawo jazdy. Za moment może 150 cm sześciennych. Jesteście

0: Przyglądamy się cały czas mapom drogowym. Kto potrzebuje jakiejkolwiek trasy, żeby sprawdzić, to dajcie znać skąd dokąd, chętnie się tym zajmiemy. Ale tak patrząc ogólnie na mapę Polski, to naprawdę to jest bardzo przyjemna sobota, jeżeli chodzi o natężenie ruchu, gorzej z warunkami pogodowymi. I dochodzi do różnych zdarzeń w ruchu drogowym.
1: Dochodzi i za chwilkę powiem o nowym, które pojawiło się w województwie mazowieckim.
0: Zamieniamy się w słuch.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A wspomniane utrudnienie to Krajowa 50 na Mazowszu właśnie, między Sochaczewem a Wiskitkami. W pobliżu Bielic trwa wyciąganie ciężarówki z rowu i na 91 kilometrze droga w obu kierunkach została zablokowana. Służby kierują kierowców na objazdy drogami lokalnymi. Trwają poważne utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim w kierunku Gdańska. Droga jest zablokowana na 248 kilometrze. To pomiędzy węzłem Kutno Wschód, a węzłem Kutno Północ. W pobliżu Dębiny w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Objazd tego miejsca został wytyczony drogą krajową numer 92 przez Kutno, a następnie krajową 60 na powrót na autostradę A1. Nadal też problemy są na trasie S17 w województwie mazowieckim między Kołbielą a Garwolinem. W pobliżu Michałówki w nocy ciężarówka uderzyła w barierę i droga przez kilka dobrych godzin była w kierunku Lublina zablokowana na 37 kilometrze, ale od prawie dwóch godzin ruch odbywa się tam jednym pasem jezdni. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę spowolnienia i niewielki korek, który w tym miejscu w związku ze zwężeniem jezdni wciąż występuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja przypominam, zastanawiamy się, czy podnieść limit, jeżeli chodzi o pojemność, ze 125 do 150 cm sześciennych, jeśli chodzi o jazdę jednośladami bez kategorii A, wyłącznie na kategorię B. Co wy na to?

Mimo że prace nawet się nie rozpoczęły i na razie no, nie ma żadnych informacji, żeby Ministerstwo choćby Infrastruktury zajęło się podniesieniem mocy ze 125 cm sześciennych w zasadzie pojemności do 150 dla tych, którzy mają kategorię B i na przykład chcieliby jeździć jednośladem. No to w tej sytuacji dobrze by było rozważyć za i przeciw, bo jeżeli mamy kategorię B od 3 lat, no to wtedy przysługuje nam taki oto właśnie przywilej, że ten motocykl, jednoślad, ewentualnie może być to skuter z pojemności z pojemnością 125 cm sześciennych, może być przez nas używany. Oczywiście tam są też dodatkowe zasady, to znaczy ta stosunek mocy do masy wynosi maksymalnie 1/10 kW do kilogram, czyli może nie przekraczać 11 kW i mieć 15 koni mechanicznych. I teraz co wy na to, żeby podnieść to do 150 cm sześciennych, bo właśnie taka debata trwa w internecie. I tutaj czytam od Tomka z Warszawy. Oczywiście, że jestem za, ale zrobiłbym tak. 125 cm sześciennych, wtedy prawko kategorii B od 3 lat. Jeżeli ktoś ma dłużej, znaczy od niż 6 lat, to wtedy 150 cm sześciennych. Od 8 lat 250, od 12 500, od 20 800 cm sześciennych, a powyżej pojemności 1000. Prawo jazdy kategorii B od 30 lat. Tomku, ciekawe rozwiązanie, ale powiem ci szczerze, ja bym bał się dać komuś już nawet 500, kto do tej pory jeździł tylko i wyłącznie samochodem, nawet przez 12 lat i nagle dosiada maszyny, która ma, no nie wiem, 45, 60 koni, albo taką 600, która no tych koni potrafi mieć więcej. Co dopiero mowa o litrze, a nawet sportowym motocyklu, który już ma tych koni powyżej 100, a R1 to nawet 175. No i co wtedy? Tutaj bym kierował jednak na kurs. I to chyba właśnie kategorie i prawa jazdy. Z kolei kto inny pisze, że też jest za, jak najbardziej, za podniesieniem pojemności nawet do 200 cm sześciennych. Dlaczego? Chodzi o bezpieczeństwo bierne. Inaczej wyprzedza się ciągnik z dwoma przyczepami, 125, a inaczej na przykład, kiedy ma się pojemność 175. Po 3 latach użytkownik kategorii B ma jakieś wyobrażenie o poruszaniu się po drogach. A teraz ja mam pytanie, jaką wiedzę mają osoby urodzone przed 1996 rokiem, którym to przepisy pozwalają jeździć bez żadnych uprawnień, czyli nie uczęszczali na żadne szkolenia, może nie znają nawet znaków. Pozdrawia Konrad z Hyundai'a. Ciekawe, to ja czekam na wasze odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No i teraz Konrad jeszcze precyzuje, że chodziło mu o wszystkich tych, którzy urodzeni są przed 1996 roku i faktycznie mając tylko dowód osobisty, mogą jeździć takim pojazdem jednośladem do 50 cm sześciennych. Czyli po prostu zwyczajnie skuterem. I faktycznie żadnego prawa jazdy nie potrzebują. No to jest ciekawe, bo ja bym wszystkich, którzy mają ochotę na jednoślad, nawet jeżeli prawo im pozwala z kategorią B, wysyłał jednak na kilka godzin, choćby na placu, żeby poczuli, czym jest jednoślad, bo odkręcić manetkę każdy potrafi, ale wyhamować już nie każdy. Do tematu zaraz wrócimy, bo teraz wracamy na trasę, żeby sprawdzić, gdzie są utrudnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A najpoważniejsze są w województwie łódzkim na autostradzie A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Kutno Północ. Po tym jak w pobliżu Dębiny w nocy zderzyły się dwie ciężarówki, wciąż na 248 km jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Utrudnienia także w Mazowieckiem na trasie S17 między Kołbielą a Garwolinem. Na wysokości Michałówki ciężarówka uderzyła z kolei w bariery i na 37 km jezdnia w kierunku Lublina jest zwężona. Ruch odbywa się jednym pasem od 2 godzin. Wcześniej przez kilka godzin droga była w kierunku Lublina zablokowana. W województwie mazowieckim nadal problemy też na krajowej 50 między Sochaczewem a Wiskitkami. W pobliżu Bielic trwa wyciąganie ciężarówki z rowu i droga jest zablokowana w obu kierunkach na 91 km. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. Nadal na autostradzie A4 trwają prace drogowe między węzłem Opole Południe a węzłem Krapkowice. Służby zajmują lewy pas ruchu w kierunku Katowic i prowadzone są tam prace porządkowe. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Jest pytanie o trasę, a u nas jest zasada dziś pytanie, dziś odpowiedź.
1: Drogi Radyjko, a jak wygląda sytuacja na drodze z Dobrej Nowogarskiej do Szczecina? Trójką i szóstką, Sławek z X-Traila.
0: Sławku, to jest bardzo dobry wybór, bo już tak myślałem, że cię może na wojewódzką 144 do Chociwera poprowadzę, ale nie. Nawet 146 w kierunku Maszewa też jest dłużej. Rzeczywiście, lepiej jechać na północny zachód do Nowogardu, tu masz czyściutko na wojewódzkiej 144. S6, nic złego się nie dzieje i potem jak już wjedziesz na S3, no to oczywiście czyściutko aż do samego Szczecina, nawet na wjeździe nie korkuje nam się bardzo. To ja jeszcze tylko szybko sprawdzę, jak tam z pogodą, szczególnie jeżeli chodzi o deszcz. Nie powinno na trasie w ogóle padać. W tym momencie pada w okolicach Kielc, w okolicach Torunia, Olsztyna i Trójmiasta. No tam Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Też delikatny deszczyk może przejść. Szerokości, przyczepności dla ciebie na trasie, a dla całej reszty kolejne informacje pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ja wam mówię, że dzisiaj niestety zachmurzenie umiarkowane i duże tych chmur będzie przybywać, będzie przelotnie z nich padać, miejscami mogą występować burze, lokalnie nawet i grad. No i tak spadnie 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a temperatura maksymalnie od 18 do 22 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16 kresek powyżej zera, a wiatr przy tym słaby i umiarkowany, choć miejscami może być porywisty, no i kiedy będą występowały burze, to dużo silniejsze porywy, do 75 km na godzinę. Ciśnienie, ono teraz ma 1000, będzie miało południe 999 hektopaskali, ale potem przewidywany jest dalszy spadek ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to co? Lewa w górę, chociaż dzisiaj słuchajcie na tych jednośladach, ale też i samochodem osobowym, nawet i komunikacją zbiorową. Zapraszam was do Warszawy, do stolicy, na PGE Narodowy, bo tylko dzisiaj, tylko u nas. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Startujemy o 11:00, ja też się tam wybieram, i świętujemy taką przygodę z nauką do 19:00. Zapraszam, lewa w górę, Patryk Kuniszewicz.

0: zastanawiamy się, co z tym prawem jazdy kategorii A. Czy ono jest w ogóle potrzebne? No, dlatego, że dzisiaj mając kategorię B, można już jeździć 125, prawda? Mając kategorię B oczywiście od 3 lat. Są pomysły, żeby podnieść to do 150 cm sześciennych. No i wasze pomysły, żeby tak z liczbą lat i doświadczenia można było odblokowywać kolejne pojemności. No ja powiedziałem jasno, że chyba wszystkich wysłałbym jednak na kurs, nawet krótki, przyspieszony, żeby nauczyli się jeździć tym jednośladem. Ale Tomek z Warszawy pisze tak: jak się zdaje kategorię B, to nikt nie uczy jeździć samochodem, który ma 400 albo 800 koni, a przecież taki można kupić i się nim poruszać. No i tutaj trafiony, zatopiony. Będziemy pewnie do tej rozmowy jeszcze wracać. Na razie sytuacja na polskich drogach i Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż zablokowana jest autostrada A1 w kierunku Gdańska w województwie łódzkim na 248 km. Nie przejedziemy pomiędzy węzłem Kutno-Wschód a węzłem Kutno-Północ. Na wysokości Dębiny zdarzyły się w nocy dwie ciężarówki. Problemy nadal także na trasie S17 w Mazowieckiem pomiędzy Kołbielą a Garwolinem. Na wysokości Michałówki w kierunku Lublina jezdnia jest zwężona. To po tym, jak na 37 km w nocy ciężarówka uderzyła w bariery. W kierunku wschodnim poruszamy się tam tylko jednym pasem. Wcześniej droga była zablokowana. Na Mazowszu problemy także na Krajowej 50 między Sochaczewem a Wiskitkami. W pobliżu Bielic trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i na czas akcji droga została zablokowana na 91 km. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. Patrząc na mapy, w pozostałych miejscach naszego kraju, zarówno na autostradach, jak i drogach krajowych, podróż nie powinna przysparzać większych problemów. Sprawnie pokonamy A4 w okolicach Krakowa czy przed Wrocławiem. To takie dwa miejsca, w których najczęściej o tej porze borykamy się z spowolnieniami. Niewielkie spowolnienia obserwujemy na trasie S8, ale naprawdę niewielkie, zarówno przed mostem Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę na samym moście. Nie powinien być problematyczny także wjazd do Warszawy Krajową 7. Przy wyjeździe ze stolicy niewielki korek jest na wysokości mostu Północny.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Raport od Mariusza. Jedzie trasą S7 Płońsk-Kraków. No i potwierdza, że jest mokro na wysokości zjazdu na Szydłowiec, więc kierowcy uważajcie. Chociaż tam można zjechać na przykład na Autodrom Jastrzą i troszeczkę sobie poćwiczyć doskonalenie techniki jazdy. No dobrze, ale my jesteśmy w normalnej trasie. Wiecie co? Tak pomyślałem sobie. Lewa w górę. Dużo dzisiaj było o jednośladach. O tym, że nie trzeba tablic odkręcać, o pojemnościach, o tych wszystkich zmianach, które nas, motocyklistów, dotyczą. Ale my ogólnie w PRK, Polskim Radiu Kierowców, zajmujemy się motoryzacją i ją kochamy. I wiecie, tak pomyślałem sobie, trzeba się czymś pochwalić, bo jest czym. To znaczy, na pewno każdy kojarzy godło Teraz Polska, prawda? Ono jest przyznawane produktom i producentom, którzy wyróżniają się właśnie precyzją, jakością, no i są polskimi producentami, a to są polskie produkty. No i w 36. edycji konkursu Teraz Polska WZM otrzymał godło w kategorii produkt za serię rozpylaczy do układów wtryskowych w silnikach diesla typu Common Rail. To jedne z najbardziej wymagających technologicznie elementów współczesnej motoryzacji. Pracują pod ekstremalnym ciśnieniem, a ich jakość i precyzja mają bezpośredni wpływ na efektywność spalania, na osiągi silnika, ale także i ograniczenie emisji spalin. W związku z tym bardzo, ale to bardzo gorąco gratulujemy. Co na to Jacek Pużuk, prezes zarządu WZM?
1: W 75-letniej historii warszawskich zakładów mechanicznych zawsze kierowaliśmy się najwyższą jakością. Dzięki temu zdobyliśmy zaufanie wielu klientów na całym świecie. Dziś nasze produkty są dostarczane w 53 krajach globalnie. Potwierdzeniem tej jakości jest uzyskanie godła podczas 36. edycji konkursu Teraz Polska. To wielkie zaufanie, jakim obdarzyła nas kapituła oraz specjaliści, potwierdza, że dbanie o jakość ma sens.
0: No to jeszcze raz wielkie gratulacje, bo właśnie WZM obchodzi 75-lecie działalności w tym wyjątkowym momencie swojej historii. Otrzymuje jeszcze godło Teraz Polska. Naprawdę gratulacje.

0: No to wracamy do pojemności, kategoria B i co? Teraz 125 cm sześciennych, jeżeli mamy prawo jazdy od 3 lat, a może więcej? I dla kogo? Andrzej z Rzymu pozdrawia i pisze: witam całą ekipę Radia Kierowców. No moim zdaniem, jeżeli chodzi o jednoślady i zwiększenie pojemności jeżdżąc z kategorią B, to powinno być to uzależnione, ile czasu jest zarejestrowany na nas motocykl, na daną osobę. I w ten sposób, no, wykazujemy praktykę. Zdobywamy na przykład po roku coraz większe uprawnienia, czyli jeżeli mamy kategorię B, zaczynamy od 25, ale motocykl już mamy 2-3 lata, możemy iść w górę, nie robiąc kategorii A. Ciekawe podejście. Czy pozdrawia jeszcze raz Andrzej z Rzymu? Ja czekam oczywiście na wasze opinie. A tymczasem sytuacja drogowa na drogach w Polsce, rzecz jasna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal trudna sytuacja na autostradzie A1 w województwie łódzkim między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Kutno-Północ. W pobliżu Dębiny jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Na 248 kilometrze zdarzyły się w nocy dwie ciężarówki. Służby poinformowały, że utrudnienia potrwają dłużej niż wcześniej prognozowano, bo przynajmniej do godziny 20. Patrząc na mapy, nie powoduje to już na szczęście większych utrudnień w ruchu na autostradzie A1. Prawdopodobnie ze względu na to, że kierowcy są na bieżąco informowani o sytuacji w tym miejscu. Trwają kłopoty także na trasie S17 w województwie mazowieckim między Kołbierą a Garwolinem. W pobliżu Michałówki na 37 kilometrze ciężarówka uderzyła w nocy w bariery i jezdnia w kierunku Lublina jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Nie odwołano też wciąż kłopotów na Mazowszu, na Krajowej 50 między Sochaczewem a Wiskitkami. W pobliżu Bielic na czas akcji służb, które wyciągają ciężarówkę z rowu, droga jest zablokowana na 91 kilometrze i obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

W najlepsze. Rozmawiamy sobie o tym, o czym no, ludzie w internecie na wielu czatach już ten temat poruszają. Ministerstwo Infrastruktury też się temu przygląda i są takie zakusy, żeby podnieść tę pojemność ze 125 do 150 cm sześciennych. O to też wielu apeluje. Kiedy mamy kategorię B, żeby można było jeździć jednośladem. No i teraz uwaga od was taka. Sam jestem ofiarą przepisu o prowadzeniu motocykli 125 cm sześciennych na kategorię B. Nic lepszego rząd mi nie zafundował. 15 dni po wejściu w życie rozporządzenia kupiłem swoją pierwszą 125. Przez pierwszych 5 lat zwiedziłem całą Polskę. Poznałem dziesiątki świetnych ludzi, z którymi ciągle mam kontakt. Teraz mam już uprawnienia kategorii B i większy motocykl, bo 800 cm sześciennych. Wow! Ale lata poruszania się motocyklem nauczyły mnie bezpiecznego funkcjonowania na polskich drogach. 125 to świetne narzędzie na co dzień. Średnio rocznie przejeżdżałem 12 tysięcy kilometrów, no trzeba pamiętać, że jeździłem tylko, gdy pozwalała mi pogoda. No to jest przykład tego, że rzeczywiście można i że warto z tego przepisu korzystać. Ja się tylko zastanawiam nad tym bezpieczeństwem, bo jednak jazda samochodem trzymając kierownicę i będąc chronionym uczestnikiem ruchu drogowego i przesiadając się na jednośled, gdzie są dwa koła, nie ma gazu, jest manetka i tak dalej, no niesie to za sobą pewne ryzyko i tylko o tym myślę, to mam z tyłu głowy. Oj tam, z tymi latami rejestracji pojazdu. Teść miał na sobie zarejestrowaną syrenkę 15 lat temu, a kategorii B i tak nie posiadał. I co? Miałby za wysługę lat mieć prawo jazdy? Ta syrenka tylko po publicznych miałaby jeździć? No ja rozumiem, wiem, że z tą rejestracją na osobę, no to też nie pokazuje, ile mamy doświadczenia. Ja bardziej byłbym za tym, że jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby jeździć motocyklem, niech to będzie pojemność 125, albo podniesiemy ją do 150 cm sześciennych, żeby gdzieś tam był jakiś zapis, że jest zobligowany, no nie wiem, do 3 godzin na placu pod okiem instruktora nauki bądź doskonalenia techniki jazdy. Co wy na to?

0: Lollo.
1: No to mamy jeszcze 3 minuty do 10.50, a wtedy to najświeższe informacje drogowe, bo ja cały czas się polecam na trasie, mogę was poprowadzić, ale do stolicy. Dlaczego? No bo za niecały kwadrans, punkt 11, startuje piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jedno wielkie święto nauki i tak jak jeszcze nad ranem ta pogoda była niepewna, szaro, tak to się zrobiło, deszczowo troszeczkę, gwarantuję wam, że... Podczas pikniku będzie pogoda i no nie wiem, czy będzie świecić słońce, ale na pewno ma nie padać. Szczególnie nad stadionem PGE Narodowym. Dlatego zapraszam was bardzo gorąco, to właśnie tam się spotykamy. Punkt 11 i świętujemy, bawiąc się oczywiście nauką w każdej postaci. To takie z życia wzięte pod tym hasłem tegoroczny piknik do godziny 19. To co? Przyjeżdżacie? Tylko dajcie znać skąd, to was na trasie poprowadzę.

0: 10 minut pozostało do godziny 11. Czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczniemy od dobrych wieści. Drogowcy odwołali bowiem utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kowal. Po tym jak na wysokości Dąbrówki ciężarówka wywróciła się na jezdni na 214 km, jeden z pasów w kierunku Łodzi był zablokowany, ale od kilkunastu minut poruszamy się tam już całą szerokością jezdni. Trwają natomiast utrudnienia w innym miejscu A1 między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Kutno-Północ, niedaleko Dębiny. Na 248 km po nocnym zderzeniu dwóch ciężarówek jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana i tak ma potrwać przynajmniej taka sytuacja do godziny 20. Trwają też utrudnienia na Mazowszu na trasie S17 między Kołbielą a Garwolinem. W pobliżu miejscowości Michałówka ciężarówka uderzyła w barierę i na 37 km jezdnia w kierunku Lublina jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Na Mazowszu nie odwołano też utrudnień na Krajowej 50 między Sochaczewem a Wiskitkami. W pobliżu Bielic na 91 km trwa akcja służb, które wyciągają ciężarówkę z rowu i trasa w obu kierunkach jest zamknięta. Wytyczono objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli macie informacje związane z utrudnieniami w ruchu drogowym, może większym natężeniem ruchu, zdarzeniami, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a także pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Niecałe 5 minut pozostało do wielkiego otwarcia. O 11 otwieramy bramy i zapraszamy was na PGE Narodowe, a tam piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ja też, słuchajcie, już w blokach startowych. Za chwilę wsiadam i jadę tam, żeby doświadczyć tej nauki, ale na miejscu są już tak Mara Kowalska i Piotr Firan. No i jak tam pogoda?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jeśli chodzi o pogodę, całkiem przyjemnie. Może to dobrze, że nie ma aż takiego słońca, które by wystawiało nas na pewną ekspozycję. Jest trochę chmur, jest przyjemnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to ja powiem, że to jest dla mnie takie optimum. Nie wiem, Dagmara, jak dla ciebie?
2: Dla mnie brakuje tylko trochę słońca, ale jak widzę tę długą kolejkę przed jednym z wejść, a przypominam, że jest ich trochę więcej niż jedno, no to zdecydowanie robi mi się cieplej i goręcej. Bardzo dużo adeptów nauki, bardzo dużo ludzi, którzy chcą zobaczyć, co się zmieniło od zeszłego roku, i to nas niezwykle cieszy, bo w samej motoryzacji dzieje się tak dużo, że przez rok można by napisać ogromne tomiszcze, jakąś książkę.
1: No tak, za chwilę prognoza pogody u nas najnowsza. Jeśli chodzi o nasze stanowisko, to oczywiście zapraszamy. Brama numer 2. Tutaj mamy różnego rodzaju pojazdy. Zresztą o nich sobie jeszcze opowiemy. No i mam nadzieję, że też przyjdziecie i będziecie wsiadać i testować. Poza tym jest też taki plan, żeby Dagmara wybrała się do Centrum Plazmy. Czy wróci cała i zdrowa, czy nie?
2: Zobaczymy.
1: Miejmy nadzieję, że tak, ale może trochę w innym stanie skupienia. Jest dzisiaj dużo planów.
2: Wczoraj planowałeś, żeby podłączyć mnie do prądu. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy, bo energii to ja mam bardzo dużo. Jak połączymy ją z energią jeszcze dodatkową, no to nie wiem, co z tego będzie faktycznie, ale na pewno będziemy się tą energią tutaj u nas na naszym stoisku dzielić, więc zaglądajcie do nas, Polskie Radio Kierowców, na pikniku naukowym, 29. pikniku naukowym.
0: Fantastycznie.
2: No podpowiemy wam na przykład o tym, jak stworzyć silnik elektryczny i kolej elektromagnetyczną.
0: I to wszystko już za chwilę na antenie, to ja do was tak w takim razie pędzę, może trochę słońca przywiozę, was gorąco zapraszamy. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj i tylko dzisiaj od 11 na PGE Narodowym.

0: Na zegarze minęła 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sprawdzamy pogodę na sobotę. W wielu regionach kraju mamy dziś sporo chmur, choć nie brakuje też chwil ze słońcem.
0: To jednak dzień, kiedy warto mieć pod ręką parasol. W różnych częściach Polski pojawiają się przelotne opady deszczu, a miejscami również burze.
2: Największe prawdopodobieństwo burz synoptycy wskazują na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu oraz na Pomorzu. Lokalnie może pojawić się także grad.
0: Jeśli chodzi o temperaturę, to jest całkiem przyjemnie. Na Mazowszu, na Kujawach, Lubelszczyźnie czy w Wielkopolsce od 18 do 22 stopni.
2: Chłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat, tam około 16.
0: Podczas burz trzeba uważać przede wszystkim na wiatr. Porywy mogą dochodzić nawet do 75 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy nasze spotkanie z pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Widzę przed sobą uśmiechniętą Dagmarę.
2: Ta-dam! Witamy Was bardzo gorąco. Po raz pierwszy w tym duecie, w takim zestawieniu. Widzimy też już otwarte bramy, czyli idziecie do nas powolutku. Słuchajcie, ta kolejka sięga już ronda?
0: Waszyngtona,
2: no przecież.
0: Słuchajcie, wypuścili nas z budynku dzisiaj. Dagmara jeszcze się trochę nieswojo czuje chyba.
2: Tak, na razie jeszcze kawy nie wypiłam. Kawy, maczy, czy jakkolwiek by to nazwać. Ale słuchajcie, jesteśmy tutaj też od tego, żeby was troszeczkę wprowadzić w temat, jeśli nie możecie do nas przyjechać. No to będziemy wam opowiadać, co się tutaj dzieje, co się zmieniło od zeszłego roku, co w motoryzacji, co w transporcie. O tym wszystkim na naszej antenie do godziny 17.
0: Tak, piknik pod hasłem z życia wzięte. Zapraszamy Was wszystkich. Wstęp wolny, można doświadczać, sprawdzać. Przeprowadzać eksperymenty. Zapraszamy oczywiście do naszego stoiska. Dagmara mówiła, brama numer 2. Bardzo łatwo nas odnajdziecie, charakterystyczne barwy. Najbliższy czas do 17 spędzimy razem.

0: No i mamy 8 minut po godzinie 11.
1: Tak, stoi razem. Piękny wóz, mój drogi. Tak, bo my mówimy chórem, to już chyba troszkę wiecie i trochę już nas znacie. Ja patrzę na ten wóz, który stoi po twojej prawej stronie, Piotrku, i widzę duże zainteresowanie naszych odwiedzających, ale też widzę, że zamknęli panowie z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, zamknęli nam silnik bokser, bardzo pięknie brzmiący, choć się pewnie nie będzie można tego usłyszeć, ale zamknięty, bo zaczęło nam padać.
0: No właśnie, tutaj jeśli chodzi o kwestie związane z łącznością, jesteśmy na pikniku naukowym, Dagmara właśnie walczy z ocuchem, troszeczkę pada deszcz, ale to nie przeszkadza adeptom młodym, którzy chcą siedzieć za kółkiem i poczuć trochę więcej za kierownicą, żeby potestować. Jeśli chodzi o testowanie, to oczywiście czekamy, zapraszamy na piknik naukowy, a tymczasem 10 minut po 11, tak? Tak, siedzi sobie, tak. Mariusz Dąbrowski zdaje się, że jest tam po drugiej stronie w studiu. Halo, halo, słyszymy się, mam nadzieję, że tak.
2: No pewnie, że się słyszymy, z motoryzacyjnym pozdrowieniem oczywiście.
0: No to sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najświeższa historia z naszych dróg, Krajowa Trasa nr 63, odcinek Węgorzewo-Giżycko. W pobliżu miejscowości Pozezdrze na 26 kilometrze zdarzenia auto osobowego, który to samochód uderzył w łosia. Policja kieruje ruchem, ruch prowadzi wahadłowo. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 50 na odcinku Sochacze-Wiskitki w pobliżu miejscowości Bielice na 91 kilometrze. Tam wyciągano z rowu samochód osobowy. I ta droga była przez pewien czas zablokowana. Teraz 50 jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. Koniec utrudnień na drodze na autostradzie A1, odcinku węzeł Włocławek Zachód, węzeł Kowal w pobliżu Dąbrówki na 214 km, a tam przypomnę, że ciężarówka przewróciła się na jezdni. Zablokowany był jeden pas w kierunku Łodzi. To utrudnienie powstało w nocy, około 3:00. W tej chwili można powiedzieć, że już jest, że jedzie się bez jakichkolwiek problemów. I wciąż utrudnienie na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kutno Wschód, węzeł Kutno Północ w pobliżu Dębiny na 249 km, gdzie po zderzeniu dwóch ciężarówek dwie osoby zostały ranne i zablokowana jest jezdnia w kierunku Trójmiasta.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
8: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jesteśmy na Stadionie Narodowym. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapraszamy do naszego plenerowego studia, ale nie tylko, bo stoisk jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś chciałby dzisiaj podoświadczać nauki z różnych dziedzin, to tutaj ma najlepszą okazję do tego. A w naszym studiu dzisiaj pierwszy gość, doktor inżynier Wojciech Sosnowski z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, mamy tutaj w naszym studiu, można powiedzieć, to jest całkiem rozległa przestrzeń, kilka pojazdów, bo Państwo część swoich pojazdów przywieźli właśnie tutaj na Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Co to są za egzemplarze?
1: To przywieźliśmy część tylko pojazdów, ale rzeczywiście mamy pojazd spalinowy, taki pojazd terenowy, którym w tej chwili służy nam już właściwie tylko do zabawy. Dość często wyjeżdżamy na poligon oraz przywieźliśmy dwie jednostki elektryczne. Tam jedna, która jest też już projektem ukończonym, oraz nowy projekt pojazdu, który będzie napędzany, mam nadzieję, w najbliższej przyszłości wodorem. Też jednostka elektryczna. Projekt rozpoczęty w tym roku i planujemy do takiego stanu, że można będzie go uruchomić na przyszły rok, że to będzie skończone.
0: Panie doktorze, to może zacznijmy od tego pojazdu wojskowego. Pan mówił o poligonach. Jaka jest jego historia? Mam wrażenie, że barwna.
1: Barwna to pojazd początkowo uczestniczył w rajdach samochodowych i dość dużymi osiągnięciami. Natomiast jak znudzili się panowie rajdowcy, to my go przejęliśmy jako uczelnia i w tej chwili

0: I od chyba 5 lat studenci się zajęli modyfikacją i robią swoje przeróbki. Zaspawują tylny mechanizm różnicowy, odspawują i służy nam do takiej praktycznej nauki i badania na przykład osiągów silnika.
1: Jak długo powstają takie konstrukcje, które tutaj też zostały przywiezione?
0: Właściwie to mógłbym powiedzieć, że to się nigdy nie kończy, bo zaczęliśmy raz i to z każdym rokiem, kiedy przychodzą nowi studenci, to mają swoje nowe pomysły, chcą coś wprowadzać, jakieś modyfikacje. Oczywiście, tak jak mówiłem, od czasu do czasu mamy całkowicie nowy pomysł. To w tej chwili rozpoczynamy budowę, mamy ukończony projekt pojazdu już z takim silnikiem 30-konnym. To też nasz pomysł. To nie będzie ani buggy, ani go-kart. To taki nasz pomysł. I rozpoczynamy, tak jak mówiłem, w tym roku. Myślę, że od października wystartujemy. To projekt przewidziany na 1,5 roku.
1: Ile osób pracuje przy takim projekcie? I tak sobie myślę o tym, że to jest naprawdę niepowtarzalna okazja, będąc na studiach, żeby poeksperymentować, zobaczyć, jak działają rozmaite napędy, no i pójść z tą wiedzą dalej.
0: Ogólnie pracuje na stałe około 15 osób, ale to nie tak, że to codziennie, bo to my wszystkie te zadania wykonujemy w ramach koła naukowego. Studenci mają normalne zajęcia, muszą normalne zaliczenia wszystkich innych przedmiotów. Natomiast to jest taka praca po godzinach, powiedziałbym. Mamy też z różnych wydziałów studenci, nie tylko mechanicy, bo my jesteśmy zakładem mechaniki, ale tak jak tutaj mamy, dzisiaj przyjechali z nami studenci z fizjoterapii, można przyjść, nauczyć się na przykład chodzenia z kulami, tak, bo my też takie kierunki prowadzimy, ale też jest stoisko dla najmłodszych, gdzie koleżanki malują buzię dzieciom albo tatuaże. Także kilka tutaj jest z nami kół i my też tak współpracujemy w zależności. Ci studenci mają różne zainteresowania. Mają w swojej dziedzinie, ale też bawią się samochodami.
1: No dobrze, jeśli chodzi, wracając do samochodów, właśnie o tę konstrukcję, to co jest największym wyzwaniem? Nad czym studenci łamią sobie głowy zazwyczaj, kiedy powstają takie pojazdy?
0: Największym wyzwaniem to chyba jest czas. Bo tak jak mówiłem wcześniej, oni muszą, znaczy ja też mam, ja jestem wykładowcą, musimy wykonać te nasze zadania, które mamy statutowo do wykonania i ten czas jest najgorszym naszym wrogiem, tak? Bo to jest praca po godzinach, tak jak mówiłem, ciężko jest zebrać te grupy tak, żeby wszyscy mieli w jednym czasie. I co jeszcze? Jeszcze tak z mojego punktu widzenia to chyba jest tak, że nie ma co roku takich naboru, że wszyscy studenci interesują się mechaniką na przykład, znaczy samochodami w tym znaczeniu, bo w ubiegłym roku mieliśmy bardzo silną grupę 3D, drukarki, ale już ich samochody nie interesują, no i także to takimi falami przychodzi.
1: Od kiedy to wszystko trwa? Bo zdaje się 2018 rok, jakby zaczął się ten projekt i on nieprzerwanie ewoluuje, przychodzą nowi ludzie, odchodzą ci, którzy już, nie wiem, kończą studia albo zmieniają zainteresowania, ale to wszystko trwa.
0: No tak brzydko powiem, jestem ogniwem łączącym w całej tej zabawie, że od właśnie od 18 roku, później właśnie były jakieś z pandemią, były przerwy, ale my cały czas pracowaliśmy, ciekawostka taka, że przez cały ten czas zajmowaliśmy się swoimi tymi zadaniami i to rzeczywiście od kiedy objąłem opiekę nad kołem naukowym, to tak się to zaczęło. A studenci są chętni, mamy super studentów, takie grupy przychodzą naprawdę zainteresowani, mają bardzo ciekawe pomysły i cały czas to nam ewoluuje, a tu rzeczywiście tak jest, że tak, przychodzą i odchodzą, ale dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, spotkaliśmy naszego byłego studenta, który pracował z nami, jest zadowolony z tego, miło wspomina i mamy też kontakt z nimi. To nie jest tak, że ci skończyli studenci w 19 roku i już się z nimi nie spotykamy. Bardzo chętnie nas odwiedzają i to jest też, tak powiem, jest super.
1: No, jest właśnie super, dobrze to określa. Weryfikacja pomysłów, no bo może być tak, że ktoś wpada naprawdę na taki pomysł totalnie od czapy. Kto to przycina, ten żywopłot tak naprawdę? To pan jest?
0: Ja powiem tak, ja nie przycinam żadnych pomysłów. Ja się super też przy tym bawię, to drugi raz to słowo super, dlatego że ja czasami widzę, że niektóre pomysły dla mnie są, tak jak pan redaktor powiedział, od czapy, ale miło mi na przykład jest widzieć, jak oni sami dochodzą tego, uczą się na własnych błędach.

0: To jest to, co nas jako cywilizację chyba popycha do przodu. Nauka na własnych. Tutaj też moglibyśmy o błędach porozmawiać za chwilę, o tych nowych konstrukcjach, ale poczekam, aż oni to sami do tego dojdą.
1: Zapraszamy do Centrum Nauki Kopernik, Polskie Radio, piknik naukowy, nasze studio plenerowe właśnie przy okazji tej imprezy. Brama numer 2 od strony Ronda Waszyngtona. Możecie te konstrukcje na własne oczy zobaczyć. Doktor inżynier Wojciech Sosnowski z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: 11.30 na zegarach to czas na to, żeby wyjechać na nasze drogi i zobaczyć, co się na nich dzieje. Mariusz Dąbrowski jest w studiu Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, przyglądam się naszej drogowej mapie utrudnień. Pierwsze, co się rzuca w oczy, autostrady. Autostrada A1. Tu problemy są w północnej części autostrady, między Grudziądzem a Toruniem, w rejonie Lisewa. Spowolniony ruch z racji robót drogowych na kilkukilometrowym odcinku dla jadących w stronę Torunia. W rejonie Torunia na autostradzie A1 problemy są między Brzozą a Lubiczem, między Brzozą a Nową Wsią, między punktem poboru opłat. To też prace drogowców sprawiają, że dość trudno przejechać jest ten odcinek. Potem pełen spokój na jedynce. Na autostradzie A2 zarówno we wschodniej części, od Siedlec po Warszawę, żadnych problemów, i od Warszawy przez Łódź, Poznań, aż po granicę w Świecku, żadnych problemów. Co ciekawe, nawet na granicy w Świecku nie trzeba stać, no ale moi koledzy z redakcji mają swoje teorie na to, w jakie dni na autostradowych przejściach granicznych na granicy z Niemcami są kłopoty. Na autostradzie A4 problemy jedynie w rejonie Legnicy, dla jadących w stronę Legnicy, w stronę Wrocławia, niewielkie spowolnienie. Poza tym autostrada A1 Kutno Wschód, Kutno Północ w pobliżu Dębiny na 248 kilometrze. Tam przypomnę, to są jeszcze takie po nocy historie. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska. Jedzie się już, przepustowość została uruchomiona, także te problemy są dużo, dużo, dużo mniejsze. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki na 38 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w bariery. Nikt nie ucierpiał, zablokowana była jezdnia w kierunku Lublina, ale odblokowano jeden pas. I jeszcze droga krajowa numer 63, odcinek Węgorzewo-Giżycko w pobliżu miejscowości Pozezdrze, 26 kilometr. Tam zderzył się samochód osobowy, który uderzył w łosia. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No mamy troszeczkę przelotnych opadów deszczu na pikniku naukowym, ale słuchajcie, to tylko ubarwia całą tę imprezę. Ona z minuty na minutę coraz bardziej nabiera rozpędu. Jeśli chcecie doświadczyć, a z jakiegoś powodu nie możecie przyjechać do Warszawy, to oczywiście my będziemy na bieżąco opowiadać, jakie atrakcje tutaj się znajdują.
0: Deszcz podlewa nam naukę i tak jest też dobrze. Poza tym bardzo dużo osób bardzo młodych na naszym stoisku. To prawdopodobnie przyszli adepci nauki, czyli mamy kogo czego uczyć, tak żeby potem oni dla nas tworzyli różnego rodzaju wynalazki. Niech będą na czterech kołach i za chwilę o tym właśnie będziemy rozmawiać w Polskim Radiu Kierowców.

0: Życia wzięte to jest hasło tegorocznego 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. I my z naszym ogromnym stoiskiem też tutaj jesteśmy, a z nami również młodzi, fantastyczni ludzie, studenci dokładnie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. I jest ze mną Malwina Mak z pedagogiki, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Cześć!
1: Dzień dobry!
0: Jest też ze mną Jakub Sochaczewski, który studiuje fizjoterapię. Cześć, Kubo!
2: Witam wszystkich!
0: Słuchajcie, wy macie tutaj swoje specjalne miejsca. To, co słychać być może w tle, to jest pasek klinowy od jednego z pojazdów, które przywiozła ze sobą szkoła, uczelnia. Ale wy tu macie zupełnie inne zadanie. Macie animować młodzież i macie uczyć ich takich rzeczy, które są potrzebne. Co to konkretnie jest?
1: Ja dzisiaj animuję bardziej tych najmłodszych, bo mamy tatuaże, malujemy twarze, malujemy kamienie, robimy fantastyczne rzeczy właśnie z tymi najmłodszymi. A tutaj fizjoterapia myślę, że nauczy bardziej właśnie tą starszą młodzież już takich konkretnych rzeczy, które mogą przydać się po prostu w codziennym życiu, gdy na przykład, no nie wiem, skręcimy kostkę.
0: Czy tak rzeczywiście jest?
2: Oczywiście, bo my dzisiaj akurat występujemy z nauką chodu o kulach, co tak swoją drogą dodam, że nie tylko dla starszej młodzieży, ale i dla tak naprawdę każdego już starszego, bo niestety takich mini kul nie mamy dla dzieci. I oprócz tego mamy jeszcze... dzieje się. I oprócz tego też przygotowaliśmy takie jedno ćwiczenie, w którym łączymy równowagę z koordynacją ruchową, tak żeby też urozmaicić trochę, a nie tylko same kule.
0: No dobrze, na czym polega to drugie ćwiczenie tak obrazowo, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, jak możemy się nauczyć stać prosto na własnych nogach do późnej starości?
2: Do tego ćwiczenia przygotowaliśmy specjalnie poduszkę sensomotoryczną. To jest taka poduszka z takimi kolcami, taka miękka. Na nią stajemy bosą, bosą w skarpetkach, normalnie po prostu bez buta stajemy na niej jedną nogą i wtedy rzucam, jakby no, osoba, która to robi, rzuca do mnie piłką i wykonuje półprzysiad. No i jak połączy się kilka takich rzeczy, jak właśnie utrzymanie równowagi, zrobienie półprzysiadu i jeszcze rzucenie piłką, no to właśnie ćwiczy mocno koordynację, tak?
0: Takie rzeczy można robić na co dzień w domu, tylko wystarczy mieć odpowiedni sprzęt, a nie jest to jakaś wielka filozofia, bo widzę tutaj te poduszki, rzeczywiście one są takie, powiedzmy, malutkie poduszki, takie, na których można sobie też usiąść, jak rozumiem. One są delikatnie napompowane i na tym się staje, tak?
2: Oczywiście, właśnie tak. Ogólnie no to te ćwiczenie jest o tyle fajne, że no, wzmocni po kolei wszystkie mięśnie i nie tylko mięśnie, no bo i staw skokowy zadziała też trochę i na kolano, na biodra, więc no takie ogólnorozwojowe.
0: A powiedz, czy trudno jest na początku wykonać to ćwiczenie? Bo ja mam takie wrażenie, że na początku to można naprawdę parę razy złapać zająca.
2: Indywidualnie od osoby bym powiedział, no bo to wszystko zależy od naszego błędnika. Jeżeli ktoś ma dobrą równowagę, no to wykona to bez problemu raczej. No a jeżeli jednak nie, no to sprawi to mu lekką trudność. No i też zależy od poziomu wysportowania, bo ja na przykład jestem w stanie pewnie i na jednej nodze pełny przysiad zrobić, chociaż może niekoniecznie na tej piłce sensomotorycznej. No a niektórzy nie będą w stanie jednak wykonać tego półprzysiadu i dla takich osób po prostu te ćwiczenie robimy bez tego półprzysiadu.
0: Aha, okej, ale cały czas na poduszce, jak rozumiem.

0: No dobrze, a jakby od jakiego wieku zaczynamy ćwiczyć błędnik? Bo ja rozumiem, że błędnik to jest taka część naszego ciała, którą można sobie wyćwiczyć i dobrze byłoby to robić od początku życia.
1: Nie chcę powiedzieć jakichś informacji błędnych, więc wolałbym nie odpowiadać na to pytanie. Jestem dopiero na pierwszym roku i tak.
0: Ale tak nieźle sobie radzisz. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie, Jakubie. Wrócę do Malwinki na chwilkę, bo jak ty studiujesz, rozumiem, że też na pierwszym roku pedagogikę, nie? Na czwartym roku. A, no to już w takim razie doświadczona studentka. Dokładnie wiesz, jak zanimować dzieci na takim stoisku, jak to? Czym one się najbardziej interesują? W jaki sposób je wciągnąć w ten świat nauki? Jak wykorzystać te elementy, które dzisiaj jako hasło przewodnie mamy podczas pikniku naukowego, czyli z życia wzięte?
2: Myślę, że gdyby nie pogoda, to na pewno tutaj bylibyśmy rozłożeni z różnymi chustami animacyjnymi i tym podobne przed naszym namiotem, a ze względu na pogodę, no to myślę, że tutaj dzieci najbardziej interesują tatuaże i malowanie twarzy, więc to zawsze jest na pierwszym miejscu.
0: Dobra, to jak załatwię słońce, to rozumiem, że wychodzimy przed namiot i co będzie się działo?
2: Będziemy na pewno skakać, tańczyć i dobrze się bawić.
0: No właśnie, bo to w ten sposób też można wejść w ten świat nauki, prawda? Bo zabawa przez naukę, nauka przez zabawę raczej, chociaż w drugą stronę też to działa, to chyba najlepiej pokazuje, jak dzieci mogą zacząć ten świat naukowy zdobywać, wchodzić w niego, no i potem stać się jednym z was, czyli po prostu pójść do odpowiedniej uczelni.
2: Myślę, że dzieci najchętniej uczą się przez zabawę i nawet jeżeli chodzi o tak doświadczenie takie już w pracy czy na praktykach, no to faktycznie, żeby zainteresować to dziecko czymś nowym, to przede wszystkim jest to zabawa bądź jakiś film ciekawy, ale też z odrobiną śmiechu, więc no tutaj dzieci mimo wszystko i przede wszystkim to jest zabawa i zabawa.
0: Słuchajcie, musicie tutaj do nas przyjść, bo studenci są fantastyczni absolutnie, mają totalnie dużo uśmiechu na twarzy i też wciągają w różnego rodzaju zabawy właśnie tych najmłodszych, ale też nie najmłodszych. Ja widzę, że kule poszły w ruch, czyli dzieje się na stoisku. Bardzo wam, kochani, dziękuję. Jeszcze do was będziemy zaglądać. To studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie, Malwina Mak i Jakub Sochaczewski. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

Z życia wzięte to jest hasło dzisiejszego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jesteśmy na miejscu. Pogoda w kratkę, chociaż myślę sobie, że tak w ciągu kilkunastu minut

0: deszcz przestanie padać i pojawi się słońce. Jak to przy okazji deszczu? Jeśli chodzi o naszą aplikację, moi drodzy, ja dzisiaj zachęcam do odpowiedzi na pytanie, z czego byliście dobrzy w szkole, a z czego niekoniecznie. No i czekamy na historie z życia wzięte właśnie w naszej aplikacji, tekstowo albo głosowo. Drogę znacie, wystarczy telefon do ręki, no i tak, żeby było bezpiecznie, można napisać do nas wiadomość albo opowiedzieć co nieco o swoich czasach szkolnych. Myślę, że piknik naukowy to jest świetna okazja, żeby właśnie wrócić do czasu szkoły. Oprócz tego, jak zwykle informujemy Was o tym, co na drogach. Mariusz Dąbrowski ma najnowsze informacje, bo na zegarze już 10 minut do godziny 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, odcinek węzeł Kutno Wschód, węzeł Kutno Północ w pobliżu miejscowości Dębina na 249 kilometrze. Doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, zderzenia, w wyniku którego dwie osoby zostały ranne. Spore kłopoty na jezdni w kierunku Trójmiasta. Krajowa 7 między Łomiankami a Warszawą. Korek pomost północny dla wjeżdżających do stolicy. Wcześniej korek jest w Dziekanowie Leśnym. Droga ekspresowa S8 w Warszawie. Korek od koła Pomarymont dla jadących w stronę Białego Stoku. W przeciwnym kierunku korek jest od Żerania Pomarymont. Droga krajowa numer 15 w Toruniu. Największe kłopoty na 15 są przy dojeździe do mostu przez Wisłę w mieście, a więc w Toruniu od południa. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki na 38 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w barierę, nikt nie ucierpiał. Zablokowana była jezdnia w kierunku Lublina, ale odblokowano jeden pas jezdni. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 50 na odcinku Sochaczew-Wiskitki w pobliżu Bielic na 91 kilometrze. I mamy jeszcze drogę krajową numer 63, odcinek Węgorzewo-Giżycko w pobliżu miejscowości Pozezdrze na 26 kilometrze. Zdarzenie autoosobowego, które uderzyło w łosia, policja kieruje ruchem wahadłowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: nasz naukowy zegar wskazuje godzinę 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i cóż, moi drodzy, pogoda pozostaje nadal bardzo dynamiczna. Nad Polską utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady pojawiają się praktycznie w każdym regionie kraju.
0: A najwięcej deszczu może spaść dzisiaj na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu. Tam lokalnie prognozowanych jest nawet do 20 mm opadów.
2: W centrum kraju, na Mazowszu czy Kujawach, opadów powinno być nieco mniej, chociaż tutaj także można powiedzieć, że sytuacja jest dynamiczna, ale mogą występować także tutaj w tych obszarach krótkotrwałe burze.
0: A w czasie ich przechodzenia możliwy jest silniejszy wiatr i lokalnie grad.
2: A jeśli planujecie wyjazd w góry, warto pamiętać, że wysoko w Karpatach i Sudetach wiatr jest dziś znacznie silniejszy niż na nizinach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dzień dobry, słuchajcie, na trasie numer 63 z Giżycka w kierunku Orzysza, zaraz za Konopkami Wielkimi, na tych przed zakrętami przy jeziorze płonie samochód osobowy, tu tam policja wstrzymała ruch, czekają na straż pożarną, więc omijajcie ten teren za Giżyckiem w kierunku Orzysza, chcecie ominąć to gdzieś w lewo czy w prawo, trzeba uciekać. Pozdrawiam.
0: Z życia wzięte absolutnie wiadomości od Was przychodzą do nas na naszą aplikację. Przypominamy, pytamy też o to, z którego przedmiotu byliście najlepsi, czuliście się w nim najpewniej, najlepiej, a który przedmiot sprawiał Wam dużo problemów. My dzisiaj z Centrum Nauki Kopernik i z Polskim Radiem jesteśmy na błoniach Stadionu Narodowego i czekamy tu na Was.
2: Dagmara, z czego ty byłaś dobra w szkole? Powiedz może.
0: Ja byłam bardzo dobra z historii, bardzo lubiłam język polski. No tak, WF też całkiem nieźle mi szedł. Takie tam, nie?
2: No bardziej dobrze, do mojej historii jeszcze dojdziemy, ale tak, ale czekamy także na wasze historie a propos tego, jak wam szło w szkole, w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: pogodzie, to można powiedzieć kiepsko, łamane będzie lepiej i nawet są już jakieś przejaśnienia, jak jest na drogach, o tym więcej. 10 minut po godzinie 12. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Żadne kiepsko, żadne łamane przez. Kierowcy muszą sobie radzić z wszelkimi warunkami pogodowymi. Dobry kierowca po prostu w każdych warunkach pogodowych jedzie do przodu i to jedzie bezpiecznie, oczywiście z włączonymi światłami mijania. Na pewno dziś nie jest pogoda na światła dzienne. Droga krajowa nr 63, odcinek Węgorzewo-Giżycko. W pobliżu miejscowości Pozezdrze na 26 kilometrze auto osobowe uderzyło w łosia. Policja kieruje ruchem. Ruch poprowadzono wahadłowo. Droga krajowa nr 48, Dęblin-Kock. W pobliżu Sobieszyna na 178 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku na drodze 48 jedna osoba została ranna. Na 178 kilometrze obowiązuje ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S17, Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówka na 38 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w bariery. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas jezdni. Krajowa 15 w Toruniu. Największe problemy od południa przed mostem przez Wisłę i największe problemy są dla tych, którzy chcieliby od Slony Ciechocinka dostać się do centrum, do Starego Miasta. Tam jest korek. S8 w Warszawie, korek od koła Pomary-Mont dla jadących w stronę Białego Stoku. W przeciwnym kierunku korek od Żerania po Marymont. Krajowa 7 między Łomiankami a Warszawą, korek po most północny dla wjeżdżających do stolicy. Wcześniej korek jest w Ciekanowie Leśnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: No właśnie, z jakich przedmiotów byliście dobrzy w szkole, a z jakich niekoniecznie? Czy w ogóle lubiliście szkołę? To pytanie przy okazji pikniku naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia, z którego dzisiaj nadajemy. Ja najbardziej lubiłem lekcje, na których mieliśmy zastępstwo, wychodziliśmy na boisko i graliśmy w piłkę. Pozdrawiam Piotra z komunikacji Warszawa. Pozdrawiamy Piotra, czekamy na więcej, czyli w tym przypadku lekcje WF-u. Zresztą Direks też coś napisał. A jeśli chodzi o sprawy bieżące, to w naszym studiu plenerowym oczywiście goście. Piknik naukowy to miejsce, gdzie nauka wychodzi z laboratoriów i staje się dostępna dla każdego. Jednym z projektów, które pomagają odkrywać świat nauki, nie tylko dziś, ale przez cały rok w różnych miejscach w Polsce, są strefy SOWA, czyli strefy odkrywania wyobraźni i aktywności. Ze mną dr Mateusz Kot, kierownik inicjatywy SOWA. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu.
0: Zacznijmy może od wytłumaczenia, czym są konkretnie strefy SOWA.
1: Strefy SOWA to lokalne centra nauki funkcjonujące w całej Polsce. Obecnie mamy 50 stref SOWA, które funkcjonują w mniejszych lub średnich miastach i są dostępne dla lokalnej społeczności, które są oddalone od centrów nauki lub innych ośrodków naukowych, żeby zwiększyć właśnie tą dostępność komunikacji naukowej, komunikowania o nauce właśnie w lokalizacjach mniejszych.
0: No właśnie, i co w takich centrach na co dzień się dzieje, w takich lokalnych centrach SOWA?
1: Och, to dzieje się bardzo dużo. Zaczynamy od tego, że wchodzimy do strefy SOWA i widzimy eksponaty, które są wyprodukowane specjalnie dla nich przez Centrum Nauki Kopernik, przetestowane przez miliony rąk, tak więc te eksponaty są specjalnie wyselekcjonowane. Możemy wejść dalej do majsterni, czyli przestrzeni, w której pedagogika konstruktywistyczna wchodzi mocno w ruch. Natomiast co tam zastaniemy? W każdej strefie SOWA zupełnie co innego, ponieważ każda strefa SOWA jest w instytucji, która ma swoją lokalną tradycję, historię i jest mocno oparta na lokalności. Na przykład możemy powiedzieć o Raciborzu, który obecnie jest dzisiaj z nami na pikniku i możemy doświadczyć, jak wygląda kropla wody właśnie z raciborskiego zbiornika, który był no, kilka lat temu sławny, ponieważ pamiętamy wszyscy sytuację z powodzią. To jest dokładnie ten sam zbiornik, który wtedy był wystawiony na gigantyczne przeciążenia. Woda z tego zbiornika jest dzisiaj z nami na pikniku. Są mikroskopy, możemy zobaczyć, co w tej strefie SOWA jest. To są także aktywności programowe, kiedy każda strefa, na przykład bardziej związana z wojskowością, tak jak nasza strefa SOWA w Orzeszu, gdzie jest Muzeum Historii Wojskowości, gdzie mamy strefy SOWA związane z lokalną tradycją, na przykład kolejarską. Tutaj mówimy o Nowych Skalmierzycach, ale możemy również mówić o Muzeum Ognia, możemy mówić o Centrum Historii Hutnictwa, możemy mówić o Centrum Sztuk w Tczewie. Tak więc tego jest bardzo dużo. Ta lokalność jest niesamowicie podkreślana przez doświadczenie osób, które tam pracują, przez zespoły i lokalną, regionalną tradycję i historię.
0: Czyli duże wsparcie także Centrum Nauki Kopernik, jeśli chodzi o kwestie różnych urządzeń do przeprowadzania eksperymentów w praktyce. Można powiedzieć, że to są takie lokalne oddziały i też Centrum Nauki Kopernik nie jest tak w tym przypadku warszawocentryczne.
1: To jest bardzo dobre pytanie i odpowiem niestety nie. To znaczy my tworzymy spójną, wielką sieć partnerską, gdzie doświadczenia Centrum Nauki Kopernik, doświadczenia strefy SOWA w Tczewie, doświadczenie strefy SOWA w Rawiczu i wszystkich innych stref są uwspólniane. My się tymi doświadczeniami wymieniamy, chociażby na corocznym spotkaniu wszystkich stref Centrum Nauki Kopernik, które nazywa się Forum SOWA i od siebie się wzajemnie uczymy i rozwijamy. My jako Centrum Nauki Kopernik chcemy dać nasze najlepsze praktyki, takie jak Klub Młodego Odkrywcy, warsztaty familijne, program ESERO.
0: Ale krótko chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj także eksperyment związany z tworzeniem silnika elektrycznego i kolei elektromagnetycznej. Krótko.
1: I to w takim razie zapraszamy, ponieważ o godzinie 13 będzie strefa SOWA z Nowych Skalmierzyc właśnie o tym opowiadać. Jest bardzo mocno związana z historią kolejnictwa, dlatego serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyć to niesamowite połączenie.
0: Dr Mateusz Kot z inicjatywy SOWA był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Stąd dzisiaj nadajemy wysokie obroty sobotnie. Zachęcamy Was do tego, żebyście wpadli na Stadion Narodowy i poeksperymentowali, a przy okazji także odwiedzili nasze studio plenerowe. Jeśli chodzi o kwestie bieżące, to Mariusz Dąbrowski, bardzo dobrze poinformowany, opowie teraz o tym, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpocznę od apelu i prośby o jazdę z włączonymi światłami mijania, bo na taką aurę, jaką mamy dziś, a to wstęp do lata, ale aura jest taka, że należy jeździć z włączonymi światłami mijania, a nie na światłach dziennych, i to jest podstawa. A teraz spoglądam na to, co dzieje się na naszej drogowej mapie utrudnień. Bez zmian na drodze krajowej numer 63 na odcinku Węgorzewo-Giżycko w pobliżu Pozezdrza. Na 26 kilometrze auto osobowe uderzyło w łosia. Policja kieruje ruchem. Droga krajowa numer 48, Dęblin-Kock w pobliżu Sobieszyna. Na 178 kilometrze zdarzenie dwóch aut osobowych. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S17, Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki. Na 38 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery. Nikt nie ucierpiał. Jest przejazd możliwy tylko jednym pasem. Krajowa 15 w Toruniu. Kłopoty przy dojeździe do mostu przez Wisłę, prowadzącego do centrum miasta i na Starówkę. Kłopoty są dla tych, którzy jadą od strony Ciechocinka i Nowrocławia. S8 w Warszawie. Korek od koła po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. W przeciwnym kierunku korek jest od Żerania po Marymont. Krajowa 7 między Łomiankami a Warszawą, korek po most północny dla wjeżdżających do stolicy, wcześniej korek w Dziekanowie Leśnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z życia wzięte to jest hasło tegorocznego pikniku naukowego i czekamy na Wasze historie z życia wzięte a propos szkoły i tego, jakie przedmioty lubiliście najbardziej, z czego byliście dobrzy, a z czego niekoniecznie. A ja miałem do szkoły zawsze pod wysoką górę, a jak już tam byłem, to okna można było otworzyć na oścież, by wyfrunięcie nigdy mi nie groziło. Direx napisał. Pewnie bo, nie by, no ale to taka malutka literówka. 28 minut do godziny 13, czekamy na Wasze historie, a za moment, za kilka minut połączymy się z Dagmarą, bo ona krąży po terenie pikniku, no i wyszukuje najlepsze stanowiska właśnie pod kątem kierowców, silników, eksperymentów, automatyzacji i tak dalej, i tak dalej. Zachęcamy do słuchania i kto może, niech przychodzi na miejsce.

0: Dzisiaj Wysokie Obroty nadajemy ze Stadionu Narodowego, gdzie odbywa się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ja jestem w naszym studiu plenerowym, a przemieszcza się Dagmara, która chodzi, szuka, sprawdza, w zasadzie wyszukuje ciekawych eksperymentów. Halo, halo, Dagmaro, nie widzimy się, ale słyszymy, mam nadzieję.
1: Ale jestem, absolutnie, i w ogóle mam takie wrażenie, że cały dzisiejszy dzień nie wystarczy, żeby przejść wszystkich fajnych stoisk. Natomiast trafiłam na jedno z ciekawszych, tak myślę. Jest to stoisko Mały Inżynier, a ze mną jest Mikołaj Daniliuk, no właśnie z Małego Inżyniera. Cześć, Mikołaju.
2: Dzień dobry.
1: Opowiedz mi troszeczkę o tym, czym jest Mały Inżynier i co tutaj można zrobić.
2: Jesteśmy firmą, która założyła trochę, że młodych ludzi też trzeba uczyć właśnie jakiejś chemii, fizyki, takich rzeczy, nazwijmy to inżynieryjnych. Prowadzimy półkolonie, urodziny, warsztaty, również pokazy w szkołach, przedszkolach. Od najmłodszych do najstarszych mamy zajęcia, jakieś eksperymenty chemiczne, programowanie, Arduino, elektronika analogowa, wszystko, co właśnie człowiekowi może się przydać albo go rozwinąć już od najmłodszych lat.
1: Fajne jest to, że macie też tutaj nie tylko eksperymenty chemiczne czy fizyczne, ale też macie różnego rodzaju roboty. Ten taki najbardziej ekscytujący to jest robot humanoidalny, który w tej chwili nam się ładuje, więc na razie go z nami nie ma, ale myślę, że w najbliższym czasie będzie można zobaczyć, jak to działa. Natomiast macie mniejsze roboty, które równie ciekawe są i też przyciągają na stoisko i tych młodszych, i tych starszych zainteresowanych. Powiedzmy w takim razie, jak robot czuje świat?
2: Robot czuje za pomocą, jak to ktoś kiedyś nazwał, czujników. My dużo budujemy właśnie z Lego i nasze roboty są z Lego. Mamy takie najpopularniejsze czujniki, czyli właśnie jakiś czujnik zbliżenia, czujnik koloru, czujnik dotyku. Mamy również czujniki podczerwieni na fale. Robot przede wszystkim czuje za pomocą czujników, które odbierają pewne sygnały i dalej już wysyłają sygnały elektryczne naszych mózgów robotów, które odpowiadają za program.
1: Czyli powiedzmy to na przykładzie, który macie tutaj na stoliku. Ja tylko opowiem, opiszę, ponieważ radio to teatr wyobraźni. Jesteśmy przy takim niewielkim stole, na którym są 3 tablety, a nawet 4 tablety i telefon obsługujący te roboty i kilka robotów, no właśnie, które mają konkretny kształt.
2: Tak, każdy robot w związku z jego przeznaczeniem ma określony kształt. Określone człony, którymi poruszamy za pomocą silników i właśnie, które są również połączone naszych mózgów robotów, naszych rdzeni oraz właśnie czujniki, które odpowiadają za pobieranie informacji, kiedy ten silnik na przykład ma się ruszyć.
1: No właśnie, jak to działa, powiedz, bo to wygląda jak, jedno wygląda jak ptak, to tutaj to, co trzymasz w ręku, wygląda jak koparka.
2: Tak, działa to bardzo prosto. W zależności, co chcemy osiągnąć, tutaj właśnie opiszę naszego robota węża, który za pomocą trochę czujnika podczerwieni, trochę czujnika fal patrzy, czy coś się zbliżyło do czujnika. Jeżeli się zbliżyło, to uruchamia nasze ramię, które wystrzeliwuje niczym kąsający wąż.
1: Czyli to jest taka zabawka, która ma nauczyć dzieci, jak szybko reagować, żeby zabrać rękę z terenu niebezpiecznego.
2: Oczywiście to jest takie trochę pokazanie, jak działa wąż, takie trochę zadanie na refleks, ale również uczy dzieci właśnie takiego trochę postrzegania świata przez maszyny. To, że musimy jakieś urządzenie podpiąć.

0: piąć, żeby robot mógł widzieć, potem jakieś urządzenie, żeby mógł czymś ruszyć, jakieś inne jeszcze urządzenie, które będzie spinało tamte pozostałe, nadawało im cechy, kod. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby takiej właśnie algorytmiki uczyć, bo myślę, że to stoi u podstawy. Algorytmika powstała zresztą przed programowaniem i przed robotami.
1: No tak, no tak, bo to jakoś musi działać. My się tego uczymy, a tak naprawdę uczą się dzieci, ale widziałam też dorosłych, którzy są zainteresowani i cofają rękę w momencie, kiedy... No właśnie, ja to nazywałam dźwigiem, a ty to nazywasz wężem, bo wy macie tutaj po prostu zwierzęta różnego rodzaju, między innymi ptaki. Czy one wydają jakieś dźwięki?
0: Tak, również... Technika mamy już na tyle zaawansowaną, że jesteśmy w stanie podpiąć głośniki pod roboty, żeby wydawały określone dźwięki wtedy, kiedy, zresztą tak jak zaprogramujemy, wtedy, kiedy chcemy, żeby wydawały dźwięki. W tym wypadku to są kostki wyposażone w głośniki i to wszystko również spina jakiś program.
1: A czy możemy uruchomić go jeszcze tak na koniec, żeby nam dał sygnał dźwiękowy, jako że jesteśmy w radiu, przyda się także sygnał dźwiękowy. A przy okazji możesz powiedzieć, jak on się często ładuje, jak trzeba go często ładować?
0: To zależy. Nowsze kostki, najnowsze, one starczają na długie, długie godziny zabawy. Te starsze są już na baterie, chociaż akurat my używamy akumulatoru, żeby było bardziej ekologicznie. Ładujemy je zamiast wyrzucać. Jak prowadzimy półkolonie, to na cały jeden dzień, czyli 8-9 godzin starcza.
1: A, czyli działa to tak, jak powinno, długo. Okej, to co, możemy dać dźwięk jakiś, by spróbować, żeby ten ptak do nas zaśpiewał?
0: Możemy spróbować. Nie wiemy, czy słychać tutaj dużo osób dookoła nas.
1: Chyba nie słychać na razie. A może ptak się zmęczył po prostu, albo po prostu reaguje na dziecięce łapki.
0: No, niestety tutaj zarówno mali, jak i duży inżynierowie, więc może trzeba szukać bardziej tych małych.
1: Jesteście do godziny 19, można was odwiedzać, a nawet trzeba. I tu i refleks, i jakaś taka pierwsza interakcja z małymi robotami. A ten humanoidalny kiedy do nas wróci?
0: Mam nadzieję, że jak najszybciej. Już pół godziny temu podłączyłem go do ładowania, czyli myślę, że maksymalnie 20 minut i znowu będzie można nim sterować.
1: A co można z nim zrobić? Jeszcze tak na koniec zapytam, Danielu?
0: To jest robot humanoidalny, czyli roboty, do których dążymy, przypominający człowieka, który jest na pilota, jeździ, mówi, obraca się, wykonuje jakieś gesty, ruchy. Na pilota można nim sterować.
1: Czyli rzecz, która też przyciąga na stoisko mały inżynier, a ja miałam przyjemność porozmawiać z Mikołajem Danilukiem, z małego inżyniera. Bardzo ci dziękuję. Może uda mi się uciec ręką od węża. Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę.

0: Nasza aplikacja cały czas do waszej dyspozycji i tam także pojawiają się pytania a propos drogi i a propos dojazdu na wakacje.
1: Witam bardzo serdecznie. Chciałbym zapytać, jak wygląda sytuacja drogowa z Gdyni w kierunku Szczecina, naszą krajową szóstką i S6 oczywiście, tam gdzie jest ekspresówka. Czy są jakieś utrudnienia, spowolnienia, jak wygląda w ogóle kwestia, czy nas już oddana w całości, czy jeszcze są fragmenty, gdzie jedziemy starą szóstką. Pozdrowienia dla wszystkich w redakcji i tych, którzy zaczęli urlopy. Pozdrawiam, Kondziu.
0: Oczywiście zazdrościmy, ale my tam dzisiaj także w piknikowej atmosferze jesteśmy właśnie na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jeśli chodzi o tę drogę, to ona bez większych utrudnień. Niemniej jednak, Konradzie, jeżeli pytasz o to, czy wszystkie odcinki są gotowe, to odpowiadamy, że niestety nie. A teraz Mariusz Dąbrowski i więcej informacji drogowych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Sobotnie leniwe popołudnie, bez większych zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Droga Krajowa nr 63, odcinek Węgorzewo-Giżycko. W pobliżu Pozezdrza na 26 km auto osobowe uderzyło łosia. Policja kieruje ruchem. Droga Krajowa nr 48, Dęblin-Kock, w pobliżu Sobieszyna na 178 km. Zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S17, odcinek Kołbiel-Garwolin, w pobliżu Michałówka na 38 km. Ciężarówka wjechała w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowana była jezdnia w kierunku Lublina. Po pewnym czasie odblokowano jeden z pasów i jedzie się tylko jednym. S8 w Warszawie, korek od koła Pomarymont dla jadących w stronę Białegostoku. W przeciwnym kierunku korek dla jadących w stronę węzła Konotopa i ten korek jest od Żerania po Marymont. Krajowa 7 między Łomiankami a Warszawą, korek, pomost północny dla wjeżdżających do stolicy, wcześniej korek w Dziekanowie Leśnym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Habemus Papam.
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: Na zegarze mamy już prawie godzinę 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czyli jak zwykle o tej porze spoglądamy nie tylko na to, co dzieje się teraz, ale także na to, co będzie działo się wieczorem.
0: No właśnie, popołudnie nadal będzie nam upływać pod znakiem przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Najwięcej chmur prognozowanych jest na

0: Na Pomorzu, w Warmii, na Mazurach i na Podlasiu.
1: Temperatury pozostają dość wyrównane, w większości kraju od 18 do 22 stopni, czyli bardzo komfortowo, jak na połowę czerwca, zwłaszcza, że mówiło się o tym, że dzisiaj będzie bardziej jesienna pogoda niż letnia.
0: My jesteśmy na pikniku naukowym, mamy tutaj pana, który robi nam zdjęcia w trakcie pogody. Właśnie jesteśmy na antenie, prezentujemy pogodę, proszę pana. Witamy bardzo serdecznie na pikniku naukowym. Proszę przywitać się z naszymi słuchaczami.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Kierowców.
0: Witamy serdecznie. No właśnie, to po raz pierwszy na antenie. A jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj parasole, kurtki przeciwdeszczowe, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy uderzy.
1: O, zdecydowanie tak. Trochę teraz więcej słońca było przed momentem, ale już znowu nadchodzą ciemne chmury, a wieczorem burze stopniowo powinny słabnąć, chociaż nie wszędzie znikną od razu. Miejscami będą utrzymywać się także po zachodzie słońca.
0: Więc dobre humory niech nas nie opuszczają, moi drodzy. Prognoza oczywiście za godzinę pojawi się znowu, a w tej nadchodzącej godzinie całkiem sporo atrakcji, więc koniecznie zostańcie z nami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik i my, Polskie Radio Kierowców, też tu jesteśmy, no bo jak myślimy o nauce, no to oczywiście łączy ona nam się i z podróżowaniem, i z komunikacją, i z wyjazdami, i z przejazdami, i z samochodami, i z innymi rzeczami, o których więcej powie Piotrek.
0: Właśnie, fajnie powspominać beztroskie czasy szkolne, a to już od matury minęło ponad 30 lat. Ja miałem to szczęście, to jest wiadomość od słuchacza, miałem szczęście, że mam 2 lata starszą siostrę prymuskę i z przedmiotów, których uczyli mnie ci sami nauczyciele, co siostrę, zawsze miałem zawyżone oceny. No właśnie, to był zawsze dobry sposób na to, żeby ktoś już wyrobił nam dobrą opinię przed nami. Gorzej, jeżeli starszy brat albo starsza siostra uczyli się gorzej.
1: Oj, to prawda. Albo jak się miało takie nazwisko, które mówiło wszystko i nic. I niestety trzeba było walczyć o swoje w szkole podstawowej i w szkole średniej. Ale słuchajcie, my dzisiaj mamy tutaj zajęcia nie tylko dla tych najmłodszych i tych, którzy chodzą jeszcze do szkoły czy studiują, ale też dla tych, którzy kochają naukę i chcą wiedzieć o niej jak najwięcej, a są troszeczkę starsi.
0: Jesteśmy na wysokich obrotach, jesteśmy na Stadionie Narodowym, gdzie trwa piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Bardzo serdecznie zapraszamy.

0: już mamy 10 minut po godzinie 13, a to jest najlepszy czas, żeby spojrzeć, co się dzieje na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 1, Tychy Bielsko-Biała w pobliżu Pszczyny na 583 kilometrze. Przewożona mała koparka spadła z jadącej z nią ciężarówki. Na czas podniesienia zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej. Krajowa 7 między Łomiankami a Warszawą. Korek, pomost północny dla wjeżdżających do stolicy. Wcześniej korek jest w Dziekanowie Leśnym. S8, odcinek węzeł Łabiszyńska, węzeł Wisłoslada. W pobliżu 15 km zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jest lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku Warszawy. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówka na 38 km. Ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Lublina. Droga krajowa nr 48, Dęblin-Kock w pobliżu Sobieszyna na 178 km. Zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 63, Węgorzewo-Giżycko w pobliżu Pozezdrza na 26 km. Autoosobowo uderzyło w łosia. Policja kieruje ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
5: To, czy młodzi się zainteresują danym przedmiotem w szkole, zależy w 80% tylko od indywidualnego podejścia prowadzącego przedmiot nauczyciela lub profesora. Tak samo od niego zależy, czy uczeń nie zrazi się do danego przedmiotu i wtedy święty Boże nie pomoże. Niestety o dobrych pedagogów z roku na rok coraz trudniej. To wpis od naszego słuchacza w naszej aplikacji.
0: A my mamy na to jedną odpowiedź. Piknik naukowy, 29. Właśnie w tej godzinie spotkamy się z jednym z współorganizatorów. Będzie u nas przedstawicielka Centrum Nauki Kopernik, a potem zabierzemy Was do Escape Roomu. No, jestem bardzo ciekawa, czy uda mi się z tego Escape Roomu wyjść.

Tysiące odwiedzających co roku piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Nauka, eksperymenty, no i rozmaite stanowiska.

0: kadra naukowa, ale także młodzi innowatorzy, naukowcy. Żeby to wszystko ogarnąć i uporządkować, warto mieć właśnie głos w głowie, który odwiedził nasze studio. Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. No, bardzo się cieszę, że tak bardzo pragniesz mnie tutaj posiadasz właśnie. Tak, ja mam taką skrótową agendę w głowie, wiem, którędy, gdzie i dokąd, ale generalnie tak, mam 19 stref, one też są dosyć dobrze opisane u nas, jak się wejdzie i zajrzy sobie na mapę interaktywną. Mamy również, mamy 9 stref i 19 ścieżek zwiedzania, więc można też sobie tematycznie polecieć, jeśli ktoś ma ochotę w ten sposób. No, motoryzacja również jest tutaj bogato obecna, nie tylko u was, ale też tutaj obok widziałam stanowiska, gdzie są bolidy studenckie na przykład. No i także szybowiec na przykład można zobaczyć sobie. No, ja jestem zdziwiona, że jest tak maleńki, bo naprawdę nie chce się wierzyć, że w takim szybowcu zmieści się dorosły człowiek, a mieści się i to...
0: Ale zastanawiam się, czy polecimy dzisiaj.
1: No, myślę, że dzisiaj to nie polecimy. Tutaj raczej ciężko by było, patrząc też jak on stoi i że jest jednoosobowy, no to chyba, że jakiś pilot z licencją musiałby tutaj przyjść, a i tak warunki raczej musiałyby się pionowo wznieść, no nie, myślę, że nie. Myślę, że raczej można sobie zrobić samodzielne modele samolotów, które też można robić w różnych stanowiskach, bo różne stanowiska tutaj są przystosowane też do tego, żeby ktoś, jeśli ma ochotę zrobić sobie pamiątkę z pikniku, to żeby sobie ją wykonał i ze sobą zabrał po prostu. Nie rozdajemy gotowych upominków, ale rozdajemy inspiracje i możliwości wykonania sobie samych. Na przykład mnie bardzo interesuje, jeszcze tam nie byłam, stanowisko z sitodrukiem. Wiesz, to takie sentymentalne podejście, dawna technika jeszcze z Popartu, prawda, Andy Warhol, te sprawy, portrety Marilyn Monroe. A tutaj, jeśli ktoś ma ze sobą koszulkę, białą bawełnianą, okej, to może sobie zrobić własny sitodruk po prostu. Więc to jest, myślę, że nie rada gratka, bo ja teraz nie będę mówić o takich bardziej popularnych miejscach, tylko właśnie o takich ukrytych, których być może ktoś na nie jeszcze nie trafił. I zapraszam też bardzo wszystkich na naukowe leżakowanie dla dorosłych. Brzmi fantastycznie jak na sobotę, tak, już nie pada, leżaki są suche i to są takie spotkania, takie bloki tematyczne po 15 minut, gdzie można na bardzo różnorodne tematy porozmawiać z naukowcami w takiej naprawdę luźnej atmosferze, właśnie na leżaczku z lemoniadą albo z kawką. I jeśli mamy ochotę, to potem można też zostać, bo ta 15-minutowa rozmowa jest moderowana, ale oprócz tego są także rozmowy, potem można przy stoliku samodzielnie porozmawiać. A tematy są bardzo różnorodne, od DNA począwszy, poprzez, nie wiem, przyrodę w Puszczy Białowieskiej, aż po życie analogowych astronautów.
0: No właśnie, w końcu mogę zadać pytanie. Słychać, że rozmawiam z rzeczniczką Centrum Nauki Kopernik, która sama mówi, sama odpowiada, sama sobie zadaje. Dlaczego takie hasło z życia wzięte?
1: Z życia wzięte, no bo nauka jest z życia wzięta. Inspiracja naukowa jest z życia wzięta, prawda? Jeśli możemy znaleźć inspirację w zjawiskach, w zdarzeniach, w obserwacjach naszych na co dzień. No i też sama Ziemia, nasza planeta jest takim wielkim laboratorium, w którym powstają różne zjawiska. A my tutaj chcemy pokazać właśnie te inspiracje, tak bardziej je podkreślić. Zobaczyć na przykład, czym zostało zainspirowane i na naszym stanowisku, na przykład w naszym namiocie, można takie inspiracje znaleźć z natury. Na przykład, czego inspiracją była makówka?
2: To jest pytanie do mnie,
1: tak?
2: Czego inspiracją była makówka?
1: Tak, makówka.
0: Wiesz co, czyli to jest to na zasadzie tak jakby podobieństw, tak? Co można, jak można z takiej makówki zaczerpnąć wzorce na przykład do zrobienia jakichś tam rzeczy dla człowieka? Nie mam żadnego pojęcia.
1: No, tak sypie się. Nawet dwie rzeczy można tutaj znaleźć, ale solniczka.
0: A, no tak, rzeczywiście, fajnie.
1: No, można też instrumenty muzyczne, prawda, do tego tutaj dokleić, więc... Dokładnie, zdecydowanie, marakasy jakieś. Więc, no, widzisz, niełatwo. Czasem ciężko sobie skojarzyć, prawda? A łopian?
0: Cóż, tak, łopian. Ja myślę sobie na przykład o uchu, no nie? Że bardzo często jest tak, że te nowoczesne elewacje na budynkach są tak robione, żeby rozpraszać ten dźwięk albo go wzmacniać w określonych miejscach, więc bardzo dużo takich podobieństw z ludzkiego ciała jest wykorzystywanych do nauki. Dobrze, to test sobie zrobimy później. To była Kasia Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na piknik.

0: i odblokowany został prawy pas w kierunku Bielska-Białej. Krajowa siódemka między Łomiankami a Warszawą. Korek po most północny dla wjeżdżających do stolicy. Korek jest także w Dziekanowie Leśnym. S8, odcinek węzeła Biszyńska, węzeł Wisłostrada. W pobliżu 15 kilometra zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki na 38 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w bariery, zablokowana była jezdnia w kierunku Lublina, ale odblokowano jeden pas. Druga krajowa numer 48, Dęblin-Kock w pobliżu Sobieszyna na 178 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, ruch wahadłowy. I druga krajowa numer 63, Węgorzewo-Giżycko w pobliżu Pozezdrza na 26 kilometrze. Autoosobowe uderzyło w łosia. Policja kieruje ruchem, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i słuchajcie, jeśli chodzi o piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, to teraz w roli głównej Dagmara, już za kilkanaście minut, która pojawi się w Escape Roomie. Ja będę trzymał kciuki i mam nadzieję, że wy także, żeby Dagmara się wydobyła z tego miejsca. No bo jednak ja chciałbym, żeby wróciła do nas.
3: Wrócę, ja tam byłam już, sprawdzałam, jak to wygląda. Oprowadzę was z takim przewodnikiem, że naprawdę będziecie w stanie sobie to wszystko wyobrazić. W tym roku Escape Room ma swoją nazwę, inną nazwę i o tym też będzie mowa już zaraz u nas.

0: Dziś po stadionie kursuje Dagmara, próbując znaleźć nowinki się stara, przedstawia dzieciom życie w edukacji, gdy one czekają zaczęcia wakacji. To wszystko w radiu, głośnik transmituje, wszystkich maluchów namówić planuje, by się uczyły, to wyjdą na ludzi, gdy się smykałką do wiedzy obudzi. Moja profesorka od polskiego byłaby w szoku, gdyby wiedziała, kto to napisał. D-Rex. Przenosimy się teraz do Dagmary, która się ukryła, ale jest dobrze słyszalna.
1: Tak, ja się zaplątałam w czarną kotarę i próbuję wedrzeć się do Escape Roomu, który w tym roku nazywa się Studiem Zagadek i mam fantastycznego przewodnika, jest nim Mati. Cześć Mati!
2: Cześć!
1: Powiedz mi, gdzie się znajdujemy i o co tutaj chodzi? Wiesz, ja tak sobie myślałam, że w Escape Roomie ogólnie chodzi o to, żeby z niego wyjść, ale z tego pomieszczenia mam wrażenie, że nie chce się wychodzić.
2: Tak, trochę tak jest, że rzeczywiście nie chce się wychodzić. Uczestnicy wchodzą tutaj przez czarną kotarę. Wcześniej dowiadują się, że za chwilę znajdą się w odwzorowaniu studia nagrań, jedynki. No i tak to też wygląda. Na miejscu przed nimi jest 6 zagadek. Te zagadki dotyczą zarówno podcastów, jedynki, dotyczą teraz z radiem, ale też dotyczą konkretnych audycji. Mamy tutaj tablice z zadaniami, są takie z trasy prostej, głównie dla dzieci, ale też takie nieco trudniejsze, z których nawet mogą skorzystać dorośli i być może też im to trochę dadzą w kość.
1: Studio Zagadek opiera się na zmysłach. No dobrze, to co ja mam do wypełnienia, powiedz mi, bo dostaję pewnie jakąś kartę na początku. Tak jest. Poziom łatwy, poziom trudny. No weźmy ten poziom trudny, żeby nie było, bo potem słuchacze będą pisać, że idę na łatwiznę. No dobrze, to od czego zaczynamy, powiedz?
2: Tutaj mamy o tyle fajnie, że chcieliśmy przygotować ten pokój tak, aby dużo

0: osób mogło z niego korzystać jednocześnie, więc nie ma jednej linii startu. Tak naprawdę uczestnicy w dowolnej kolejności mogą realizować każdą z 6 zagadek każdej z poziomów, które dla nich przygotowaliśmy. My możemy sobie na przykład zacząć od tych, które mamy najbliżej. To mamy czerwony mikrofon, który również widzimy na poziomie trudnym, zagadkę numer 2. No i mamy tutaj właśnie podcasty. Jest tutaj 20 okładek podcastów, a obok na ekranie, musicie mi Państwo uwierzyć, wyświetlają się niektóre z nich.
1: Była Ula Kaczyńska przed chwilką, która robi podcast Portrety, a na co dzień można ją usłyszeć na antenie Polskiego Radia w duecie z Marcinem Wojciechowskim. Wygrałam coś?
0: Miejmy nadzieję, że poprawną odpowiedź. Tak, była to jedna z okładek, którą należy zauważyć. No i nie wystarczy oczywiście ich tylko zauważyć. One mają przyporządkowane do siebie cyfry. Te cyfry następnie należy ze sobą dodać, pomnożyć. Zgodnie z wyświetlaną, Państwo musicie znowu nam uwierzyć, na tablicy informacją, jak to zrobić. No i z tego wychodzi nam cyfra numer 2. Cyfry z łącznie 6 i tutaj taka podpowiedź dla wszystkich, którzy być może będą korzystali z pokoju. Na koniec 6 cyfr ułoży nam datę dzienną, w której jedynka rozpoczęła swoje regularne transmisje, więc też trochę elementu edukacyjnego, którego uczestnicy dowiadują się na koniec.
1: No, a przy okazji też wiemy, albo dowiadujemy się, jak wygląda ta druga strona radia, bo radio jest na żywo, ale ma też swoje podcasty, prawda? Więc też do tego zachęcamy. No dobrze, to powiedzmy, że zaliczyłam. Idziemy dalej?
0: Dobra, jedźmy dalej, jak najbardziej. Dalej mamy kolejną zagadkę z podcastami. To są dwie w sumie takie zagadki typu pokoju. Tutaj natomiast są to opisy 4 podcastów. No i zagadka prosta, zagadka trudna. Przed sobą mamy grupę, która właśnie wykonuje zagadkę prostą. Mają oni w rękach latarkę ze światłem ultrafioletowym, którą świecą sobie na opisy i niektóre z tych liter im się podświetlają. Jeżeli odczytajmy w odpowiedniej kolejności, no to pojawi im się kolejna litera. No,
1: zaraz zapytam, jak idzie. Jak wam idzie, moi drodzy?
2: No na razie... Myślimy, nie wiemy dokładnie, o co chodzi, ale...
1: Ja mam podpowiedź tutaj od Matiego, który jest idealnym przewodnikiem.
0: Bliżej i zobaczymy, czy coś nam się pokazuje w tej okolicy. O, coś tam się podświetla. Co to się podświetla? Jakaś litera?
1: J chyba widzę. Tak, podpowiem. Dyskusję w słowie, dyskusję jest J, zdecydowanie. I co się potem z tą literką robi?
0: No to jest pierwsza z literek, którą trzeba znaleźć. Jeżeli poszukamy więcej, poniżej, no to znajdziemy kolejne takie i po odczytaniu ich w odpowiedniej kolejności ułożymy sobie jedną cyfrę. No tutaj być może słuchacze mogą sobie już wyobrażać, jaka cyfra rozpoczyna się na J.
1: Tak. Tak, to nawet myślę, że ci po drugiej stronie, nasi słuchacze, których tutaj nie ma, mogą sobie to wyobrazić. No właśnie, radio jest teatrem wyobraźni. Idziemy dalej, mamy coś ze zmysłem zapachu, nos.
0: Jak najbardziej. Tutaj mamy punkt, który dotyczy audycji 4 pory roku. W tle możecie Państwo słyszeć być może muzykę z innego punktu, do którego za chwilę dojdziemy. W tym przypadku mamy zapachy unoszące się czasem w kuchni. Zapachy są różne, jest ich w sumie 10, natomiast 8 będzie potrzebnych. Grupa musi otwierać słoiczki, wąchać je, no i sprawdzać, co to tam w środku jest. Tutaj widzę, że podniosłaś kawę.
3: Tak.
1: O, jak pachnie kawą, jeszcze nie wywąchali tak do końca.
0: Na szczęście nie, tak. Ta kawa też pomaga po to, żeby zresetować sobie trochę zmysł zapachu, dlatego, że tu rzeczywiście mamy bardzo różne zapachy, począwszy od maliny czy kokosa, idąc przez cynamon, goździki czy lawendę.
1: Siłuję się z kolejnym słoiczkiem, lawenda.
0: No,
1: chyba lawenda.
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie lawenda.
1: Słuchajcie, naprawdę wygląda to fantastycznie, pachnie jeszcze lepiej i angażuje wszystkie zmysły. I tak na koniec szybciutko, ponieważ jesteśmy w radiu, to dźwięk nam się przyda. Ten punkt, co to za punkt konkretnie szybciutko?
0: Dobrze, tutaj mamy punkt związany z audycją Muzyczna Jedynka. Mamy tutaj przed sobą 12 nazw piosenek i z głośnika lecą nam fragmenty tych piosenek. Każda z piosenek ma przypisaną do siebie jedną literę. Wysłuchanie ich w odpowiedniej kolejności i przyporządkowanie do liter ukaże nam pięcioliterową cyfrę.
1: Tak, słuchałam tej piosenki, słuchałam i się zastanawiam, co to było. Czy to był Mrozu?
0: Blisko. Jedna z nich tak. W tym momencie akurat nie wiem, czy możemy to słyszeć, czy słuchacze. Natomiast w tym momencie leci nam akurat Sanach.
1: Jest, to było rzeczywiście, słuchajcie, tutaj kilkanaście sekund wystarczy, żeby odpowiedzieć na pytanie. Uwierzcie, że to jest fantastyczne, w ogóle cały Escape Room, czyli studio zagadek, radiowe studio zagadek w kontekście stulecia radiowej jedynki, no i oczywiście fantastyczna zabawa przy okazji. No to co, zostajemy?
0: Zostajemy i zapraszamy do dołączenia do nas.
1: Miejsca jest bardzo dużo, zapraszamy.

0: Jesteśmy na Stadionie Narodowym, Centrum Nauki Kopernik, Polskie Radio, piknik naukowy, już kolejny w tym roku. No i oprowadzamy Was po tym gigantycznym terenie i porządkujemy tę rzeczywistość. Jednocześnie wracamy do czasów szkolnych i zadajemy pytanie, co najczęściej słyszeliście od swoich nauczycieli?
1: Mm-hmm. Tak, to jest dobre pytanie. Ja tak sobie myślę, że skoro my Was oprowadzamy tutaj, to dobrze byłoby do nas dojechać. A jak do nas dojechać? To jest pytanie do Mariusza Dąbrowskiego.
2: To znaczy, chcielibyście, żebym ja wytłumaczył, jak dojechać do Was? No z Półtuska jak dojechać? A jak dojechać z Tczewa? A jak ze Szczekocin?
1: Wszystkie, powiedz o tym, jak jest,
2: wszystkie
1: jak
2: drogi,
1: jest.
2: Wszystkie ja drogi prowadzą do tak. Stadionu Narodowego, tak powiemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I na pewno łatwiej będzie przetrzeć teraz szlak krajową jedynką między Tychami a Bielskiem Białą w pobliżu Pszczyny. Na 583 kilometrze nie ma już utrudnień. Ładunek, który spadł z ciężarówki, zapakowano znów na to auto i odblokowano prawy pas w kierunku Bielska Białej. S7, odcinek Olsztynek Nidzica w pobliżu Frąknowa na 19 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery, wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Krajowa 7 między Łomiankami a Warszawą, korek po most północny dla wjeżdżających do stolicy, wcześniej korek w Dziekanowie Leśnym. S8, odcinek węzeł Łabiszyńska, węzeł Wisłostrada, 15 kilometr w Warszawie, zderzenie dwóch aut, zablokowany lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku centrum. S17, Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki na 38 kilometrze. Ciężarówka wjechała w bariery, blokując jeden z pasów jezdni. Druga krajowa numer 48, odcinek Dęblin-Kock w pobliżu Sobieszyna na 178 kilometrze. Zderzenie dwóch aut. Jedna osoba jest ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 63, Węgorzewo-Giżycko w pobliżu Pozezdrza na 26 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w łosia, policja kieruje ruchem. I droga krajowa numer 78, odcinek Jędrzejów-Chmielnik w pobliżu Motkowic na 208 kilometrze. Kolizja auta ze zwierzęciem, ruch odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: prawie godzina 14 na naszych zegarach. Czas na pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Proponuję, żebyśmy sprawdzili, jak będzie wyglądać druga część soboty, no i co nas czeka po zmroku.
0: W ciągu najbliższych godzin nadal mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale burze będą stopniowo traciły na sile.
2: W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie pozostanie umiarkowane i duże, a miejscami nadal spodziewamy się przelotnych opadów deszczu.
0: A najwięcej deszczu może spaść na Pomorzu. Tam lokalnie suma opadów w nocy może sięgnąć nawet 20 mm.
2: W pozostałych regionach opady będą na ogół słabsze, a zanikające burze mogą jeszcze pojawiać się punktowo.
0: A temperatura w nocy spadnie do 8-11 stopni. Cieplej będzie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, gdzie miejscami pozostanie około 13 stopni.

0: Jeśli chodzi o najwyższą temperaturę aktualnie, to w Legnicy mamy prawie 22 stopnie. To jest najcieplejsze miejsce, a w Suwałkach najchłodniej 13,5.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A my się po godzinie 14 pięknie kłaniamy i cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, w miejscu, w którym nauka nie ma przed nami żadnych tajemnic i możemy ją odkrywać na wszelkie sposoby. My to robimy motoryzacyjnie, ale przyglądamy się motoryzacji z wielu płaszczyzn.
0: Tak, i można zadawać pytania, można zadawać nawet takie pytania, które wydają nam się niezbyt rozsądne. To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy wymieniać się różnymi spostrzeżeniami z ludźmi, którzy są specjalistami, ale to wszystko naprawdę w bardzo przystępny sposób. Wracamy jednocześnie z wami do czasów szkolnych, no i zadajemy wam pytanie, odpowiedź oczywiście mile widziana w naszej aplikacji. Co najczęściej słyszeliście od swoich nauczycieli? Jakie słowa wam utkwiły? A idź już. Ja dostałem kilka razy uwagę za gadanie. Bardzo dużo razy.
2: No i wydaje mi się, że się przełożyło elegancko na... No właśnie, na to, co się wydarzyło później. Witaj w klubie, ja też miałam
0: albo poczekaj, jeszcze było coś takiego. No powiedzcie, co tam, o czym tak rozmawiacie, z czego tak się śmiejecie. Też byśmy się chcieli pośmiać.
2: No właśnie, my się śmiejemy teraz jako ostatni, a was zachęcamy do tego, żeby pozostać z nami. Ciekawe tematy, fajni goście i super fajne miejsce.

0: Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym. Stąd dzisiaj nadajemy, a w naszym studiu przy Alei Niepodległości Mariusz Dąbrowski, no i oczywiście informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 78, odcinek Jędrzejów-Chmielnik w pobliżu Motkowic na 208 km. Kolizja samochodu ze zwierzęciem. Ruch odbywa się na drodze 78 w obu kierunkach tylko jednym pasem. Krajowa trasa nr 63, bardzo podobna sytuacja. Odcinek Węgorzewo-Giżycko w pobliżu Pozezdrza na 26 km. Auto osobowe uderzyło w łosia. Policja kieruje ruchem. Droga krajowa nr 48 Dęblin-Kock w pobliżu Sobieszyna na 178 km. Zderzenie dwóch aut osobowych, ruch wahadłowy. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki na 38 km. Ciężarówka w barierach. Nikt nie ucierpiał, zablokowana była jezdnia w kierunku Lublina. Odblokowano jeden pas i tym pasem można przejechać. S7, odcinek Olsztynek-Nidzica w pobliżu Frąknowa na 19 km. Auto osobowe w barierach, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
7: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: No cóż, różowego nieba nad Warszawą teraz nie ma, ale jest błękitne, więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy powinien przyjść na Stadion Narodowy w celu rozejrzenia się po terenie pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, to chyba odpowiedź jest oczywista, że warto. Warto z różnych powodów. Rozmaite stanowiska. My wam pokazujemy tylko ułamek, a w zasadzie możecie posłuchać o rozmaitych rzeczach, które tutaj na miejscu są. W naszym studiu teraz kolejny gość, brygadier Małgorzata Romanowska z Akademii Pożarniczej w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Pani brygadier, co w waszym namiocie można zobaczyć? Zdaje się, że sporo dymu, no i trochę na własnej skórze można odczuć, jak to jest wydostać się z miejsca, gdzie jest wysokie zadymienie.
1: Tak, zapraszamy was serdecznie. Możecie poczuć się jak strażacy, czyli wejść tam, skąd wszyscy uciekają, a my wchodzimy.
0: Jak to jest? Dlaczego zdecydowaliście się akurat na taką scenerię?
1: Dlatego, że zawód strażaka interesuje wszystkich. Wszyscy chcieli być strażakami. Ja nie pamiętam, żeby ktoś powiedział, kiedyś się wyparł, że nigdy nie chce zostać strażakiem. Zapraszamy was serdecznie. Chcemy pokazać Akademię Pożarniczą, to, co mamy najlepszego, czyli naszych podchorążych i studentów.
0: Pani brygadier, jak zachować się w zadymionym pomieszczeniu? Są jakieś wskazówki od was? No bo w zasadzie nic nie widać. Jeżeli ktoś jeździł na nartach we mgle, to doskonale wie, że to nie jest łatwe. Błędnik szaleje i my naprawdę tracimy orientację.
1: Nie zostajemy w pomieszczeniu zadymionym. Przede wszystkim trzeba się z niego ewakuować, a najważniejsze to nie doprowadzić do sytuacji, kiedy będzie to pomieszczenie zadymione, w którym my będziemy. Także prewencja, prewencja i jeszcze raz prewencja. Kupujcie czujki dymu.
0: I co powinniśmy jeszcze w domu mieć? Bo o tym mówimy co roku, zwłaszcza kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy, że warto mieć czujki dymu, czadu w domu.

0: ale być może także warto mieć, tak jak w samochodzie wozimy ze sobą gaśnicę, to ona także powinna być w domu.
1: Oczywiście jest to niezbędnik. Pamiętajcie, że jeżeli zapali wam się olej na patelni, to nie gasimy go, broń Boże, wodą, bo doprowadzimy do sytuacji bardzo groźnej dla życia i zdrowia. Przede wszystkim zadbajmy o to, żebyśmy mieli gaśnicę. Gaśnicę najlepiej w domu mieć z literką F, czyli do gaszenia tłuszczu.
0: Co tam w środku w takiej gaśnicy z literką F jest?
1: Właściwy środek chemiczny, który nam naprawdę zgasi ten pożar. Nie próbujmy, nie eksperymentujmy w domu.
0: Czyli to jest tak, że gdzieś tam my rozróżniamy proszek, jakąś piankę w tych gaśnicach. Rozumiem, że to jest taka specjalna już wypróbowana mieszanina, która odetnie tlen właśnie temu zapalonemu olejowi na patelni.
1: Tak, to trochę wygląda jak piana, ale naprawdę jest skuteczna. No, nie używamy w tej chwili w domu, na pewno nie używamy gaśnic proszkowych. Zachęcam do tego, żeby nabyć taki mały, naprawdę 1-kilogramowa na razie w domu wystarczy, ale przede wszystkim czujka. Czujka, która nas poinformuje o tym, że to zagrożenie jest, czyli jest dym.
0: I wtedy wychodzimy, opuszczamy dom, mieszkanie. Pytanie, czy wietrzymy. W przepisach BHP na przykład w pracy jest tak, że okna jednak powinny być zamknięte, kiedy opuszczamy miejsce pracy.
1: Słuchajcie, to jest tak, że przede wszystkim musimy się bezpiecznie ewakuować. Nie zastanawiajmy się nad tym, czy mamy okna otwierać, zamykać, zostawiać drzwi zamknięte czy otwarte. Ewakuujemy siebie, najbliższych. Jeżeli mieszkamy w mieszkaniu, który jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, powiadamiamy też sąsiadów i ewakuujemy się wszyscy.
0: Pani brygadier, ważna rzecz, bo mamy coraz więcej takich środków transportu osobistego. To są hulajnogi napędzane bateriami. Słyszymy także o pożarach, ale są też samochody elektryczne. Na czym polega trudność w gaszeniu i dlaczego to się zapala?
1: Dlaczego się zapala, to pewnie jest kilka przyczyn, bo to są na pewno jakieś względy techniczne, jakieś wady, które tam wystąpią, ale przede wszystkim są to baterie są bardzo trudne do ugaszenia. Nie róbmy tego sami, nie starajmy się. Już pojawiły się gdzieś na rynku takie gaśnice, które są do baterii, ale na razie jeszcze niewiele możemy o nich powiedzieć. Przede wszystkim elektryczne hulajnogi nie powinny być zostawiane w miejscach, które uniemożliwiają ewakuację z mieszkania, czyli nie zostawiamy ich gdzieś na korytarzach, na przejściach, na klatkach schodowych. Tak samo nie magazynujemy ich w piwnicach. To jest bardzo niebezpieczne, musimy o tym pamiętać.
0: No to dobrze, a gdzie ładujemy takie hulajnogi? No bo to też może dojść do... ten defekt baterii może się ujawnić na przykład w czasie ładowania. No i możemy sobie łatwo odciąć drogę ucieczki. Więc tutaj też warto pamiętać to, o czym pani mówiła, że miejsca, gdzie się przemieszczamy, drogi ewakuacyjne, pobliże wind i tak dalej, i tak dalej. Tam w zasadzie nie powinniśmy w ogóle ładować takich urządzeń.
1: Wszystkie takie elektryczne urządzenia powinny być ładowane przede wszystkim w miejscach do tego wyznaczonych. Nie róbmy sami przedłużaczy, nie dopinajmy się gdzieś w miejscach niedozwolonych. No i pamiętajmy o tym, że nie wolno tego urządzenia zostawiać bez nadzoru. Nie wolno tego ładować w nocy, nie wolno tego ładować wtedy, kiedy tego nie widzimy.
0: Brygadier Małgorzata Romanowska z Akademii Pożarniczej w Warszawie. Zapraszamy na stanowisko Akademii Pożarniczej na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik C7.

zastanawiam, co tam na naszych drogach widać. Czy wszyscy zmierzają w kierunku Stadionu Narodowego? Na Błoniach trwa przecież 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

0: sznury kolumn pieszych ciągną na Stadion Narodowy. Co jeszcze widać z naszej drogowej mapy utrudnień? Autostrada A2. Tu niewielkie problemy są między Torzymiem a miejscem obsługi podróżnych, mówią drogowcy. Ja na to zawsze mówię parking autostradowy Koryta. Drogowcy prowadzą prace remontowe na autostradzie A2 i mogą napotkać państwo niewielkie utrudnienia. Cóż poza tym, S7, odcinek Olsztynek-Nidzica w pobliżu Frąknowa na 19 kilometrze auto osobowe najprawdopodobniej wpadło w poślizg, uderzyło w bariery, obowiązuje ruch wahadłowy. Krajowa 7 między Łomiankami a Warszawą. Ten korek jest od rana pomost północny dla wjeżdżających do stolicy. S8, również Warszawa, Łabiszyńska Wisłostrada. 14 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych, problemy na lewym pasie jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku centrum stolicy. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki na 38 kilometrze, ciężarówka uderzyła w bariery, blokując jezdnię w kierunku Lublina. Po pewnym czasie odblokowano jeden pas i taka sytuacja jest do tej pory, że w kierunku Lublina przejezdny jest jeden pas drogi ekspresowej S17. Druga krajowa numer 48, Dęblin-Kock, w pobliżu Sobieszyna na 178 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna, a na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. I druga krajowa numer 63, Węgorzewo-Giżycko, w pobliżu Pozezdrza na 26 kilometrze, autem osobowym uderzono w łosia. Policja kieruje ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to ciekaw jestem, co tam słyszeliście od swoich nauczycieli, bo dzisiaj także wracamy do czasów szkolnych. My jesteśmy na pikniku naukowym. U mnie było znowu nic nie umiesz, albo będzie tam ciszej. To Direx. Abyś uczył cudze dzieci i wykrakała, napisał Krzysztof z Kii. I mamy jeszcze... założę się, że nie jeden słyszał od nauczycieli tekst, który i ja wielokrotnie słyszałem pod swoim i nie tylko swoim adresem. Ty jesteś zdolny, ale leń. To Leszek napisał. Czekamy na więcej w naszej aplikacji oczywiście, a my będziemy was oprowadzać dzisiaj po pikniku naukowym. No i liczymy także na waszą obecność. Możecie się nagrywać, możecie pisać. Tak, Maro, proszę, coś do dodania?
3: Ja teraz do tablicy? Tak, tak. Zabiorę was za chwilkę już na grę terenową. Następna gra terenowa od godziny 16:30. No i tam trzeba pozbierać trochę punktów, ale to miejsce cieszy się wyjątkowym waszym zainteresowaniem, więc na pewno tam się spotkamy.
2: Ja mam pytanie, czy my będziemy mieli w ogóle czas na opalanie, bo naprawdę pojawiło się słońce i jest potencjał do tego, więc strefa relaksu też jest. I tak sobie dodałem to wszystko, tak jak w matematyce, czyli my plus leżaki, plus słońce równa się...
3: Chill. Piknik naukowy.

0: Jesteśmy na pikniku naukowym. Tak, i gra terenowa. Dagmaro, nie widzimy się, ale się słyszymy. To teraz graj.
1: Będę grała, ale nie będę grała sama. Słuchajcie, gra terenowa na pikniku naukowym polskiego

0: Radia i Centrum Nauki Kopernik cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, że w terenie jest około setki osób, a zadania po drodze no nie są łatwe do wykonania. Natomiast jest to ciekawy teren i przede wszystkim mam tutaj znowu przewodnika. Będziemy szukać ludzi, którzy odpowiadają na pytania, ale najpierw do Roberta pytanie. Powiedz, jak wygląda ta gra terenowa i dlaczego takie duże zainteresowanie?
1: Gra jest zaplanowana tak, że uczestnicy dostają kartę gry i mają objaśnione, że na karcie gry jest zaznaczone 6 zadań bezobsługowych. To są tabliczki zawieszone na drzewkach, gdzie są zagadki. Muszą dojść do tego, jaka jest odpowiedź i zapisać na karcie gry. Oprócz tych 6 zadań bezobsługowych mają 6 zadań z animatorami. Każdy animator przedstawia im zadanie i po wykonaniu zadania dostają pieczątkę na karcie gry. Więc łącznie muszą przejść 12 punktów. I jak przyjdą całą tą grę, to przychodzą do nas z powrotem odebrać sobie nagrodę. My weryfikujemy, jak im poszło.
0: No dobrze, to chodźmy, zaczniemy iść tą naszą trasą tej gry terenowej w lewo, tak? O, jakie chaszcze, no proszę pana, gdzie my tutaj dotarliśmy? Pierwszy punkt to jest jakie zadanie do wykonania?
1: W pierwszym punkcie generalnie punkty nie muszą być numerowane, można je robić w dowolnej kolejności. My zaczniemy sobie od wielkiego rysowania. To są mazaki XXL. Mają za zadanie takim bardzo dużym flamastrem, wspólnymi siłami skoordynować ten mazak, żeby coś narysować. Mają taką plakietkę i starają się jak najbardziej odwzorować rysunek na dużej planszy.
0: Widzę, że to nie jest łatwe. Podejdziemy bliżej, zobaczymy, jak idzie ekipie, która no, jest tutaj około 10 osób. Trochę mniej tych dużych, a trochę więcej tych małych. Jak wam idzie, panowie?
2: Będzie trochę kwadratowe słońce.
0: A co rysujecie?
2: Słońce.
0: Aha, a gdzie to słońce?
2: Rysujemy kwadratowe.
0: A, kwadratowe słońce. No dobrze, słuchajcie, wygląda to całkiem nieźle, ale nie jest to wcale łatwe, tak jak powiedziałeś, Robercie.
1: Tak, tutaj trzeba bardzo dobrze współpracować. Mamy 4 sznurki u góry, 4 na dole. Każdy odpowiada za swój sznurek i trzeba mocno się skoordynować. Także nie jest to proste zadanie, a mogłoby się wydawać, że rysowanie jest proste, prawda?
0: Tak to się wydawało, kiedy było się w szkole, ale widzę, że i tutaj nadzór dorosłych jest ogromny. I co można dostać za wykonanie poprawne tego zadania?
1: Za wykonanie tego zadania, jak i pozostałych zadań, jest pieczątka na karcie gry. U nas weryfikujemy, czy wszystkie pieczątki są od odpowiednich animatorów, a od punktów bezobsługowych są odpowiedzi od danej zagadki. Więc tam muszą sobie już sami wpisać długopisem poprawną odpowiedź, żeby mieć zaliczone zadanie.
0: Parę kroków dalej, po lewej stronie, mamy chyba jakieś koło fortuny, tak to przynajmniej wygląda.
1: Tak, tu mamy następnego animatora, który przeprowadza koło fortuny. Ma za zadanie na głośniku przedstawić piosenkę, melodię i ludzie muszą odgadnąć, co to jest. I dodatkowo mają pytania, kręcą kołem i co wylosują, to na to muszą odpowiedzieć.
0: Czy to jest trudne zadanie?
1: To wszystko zależy, na co się trafi, bo mogą być łatwiejsze i trudniejsze. Generalnie przygotowane jest tak, że wszyscy mogą się bawić. I ci najmłodsi, i ci starsi. Dlatego tutaj nikogo nie dyskryminujemy. Zapraszamy do gry wszystkich, od najmniejszych do najstarszych, bo każdy coś dla siebie znajdzie.
0: Jasne, a co to jest za urządzenie? Tam stoi na stoliku jakieś takie urządzenie, które przypomina robota. No, w świecie naukowym jest to absolutnie normalne.
1: Tak, to jest bardzo fajne urządzenie, super przyciąga uwagę. Jest to nic innego jak głośnik, taki robotyczny. Można go pogłaskać, wtedy się zmienia głośność, jest ciszej, głośniej.
0: Spróbujemy?
1: Interaktywny. Zapraszam, proszę bardzo.
0: Dobrze, to biegniemy do głośnika, spróbujemy go pogłaskać. Dzień dobry, przepraszam, że przeszkadzam, przepraszam państwa. Czy ten głośnik da się pogłaskać, będzie nam dawał znak?
3: Tak, akurat teraz nie gra muzyki, która byłaby taka do głaskania, ale można spróbować przynajmniej.
0: Słuchajcie, w radiu dźwięk jest bardzo, bardzo ważny. Pomaga mi Robert trochę. Czy to się troszkę zcisza?
1: Właśnie powinno się ściszyć i zgłośnić. Pewnie trzeba ustawić aktywacyjny guzik, który będzie reagował. To jest taki interaktywny robot, który no, jak widać, mocno przyciąga uwagę.
0: Zdecydowanie tak. Ten punkt zaliczony. Idziemy do jeszcze jednego, który znajduje się troszkę bliżej niż dalej. Co proponujesz, Robercie? O, znowu chaszcze, znowu chaszcze. Choć my jesteśmy przygotowani, długie spodnie, dobre buty, maszerujemy w kierunku polanki, bo w ogóle

0: cała gra terenowa znajduje się w takim mini lasku. To jest taki zagajnik, w którym też można troszeczkę pospacerować i narobić kroków, prawda?
1: Dokładnie tak. Mamy bardzo fajną zieleń dookoła, więc wśród przyrody można wykonać bardzo fajne zadania i cieszyć się naturą. Tutaj mamy akurat takie memory, duże puzzle narysowane, ładne obrazki, które przyciągają uwagę najmłodsze dzieci. Gra polega na tym, żeby znaleźć do pary te same obrazki. Wszystkie są pomieszane i odwrócone i można jednocześnie odkryć tylko dwa. I zapamiętać, gdzie one były, że jak zakryjemy i odkryjemy następne, to musimy pamiętać, gdzie były te pasujące do siebie. Więc jest to takie ćwiczenie pamięci.
0: Pamiętam tę grę i ona była naprawdę bardzo ciekawa. No to co, my zagramy, a tymczasem Piotrek w studiu czeka na swoich kolejnych gości. U nas za chwilę też kolejny serwis drogowy. No już niebawem też informacje pogodowe, choć jak usłyszałam, pogoda, nawet ta deszczowa, nie przeszkadza. Tutaj, a jeśli chodzi o grę terenową, jest naprawdę ogromne zainteresowanie.
1: Tak, mamy bardzo dużo ludzi. Mimo tego, że wcześniej był deszcz, to nikogo to nie powstrzymało, więc cieszymy się, bo przygotowaliśmy to właśnie dlatego, żeby się wszyscy tutaj świetnie bawili i nam to sprawia radość.
0: Przebywajcie, a Robertowi pięknie dziękuję i zabieram się za puzzle.

No i zbliża się wielkimi krokami godzina 15. To jest ten moment, kiedy czekamy na informacje drogowe. Mariusz Dąbrowski właśnie ma te najnowsze. Słuchamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Skończyły się kłopoty na drodze ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica w pobliżu Frąknowa na 19 kilometrze. Obowiązywał tam ruch w obu kierunkach jednym pasem. Teraz jedzie się bez problemów. Ale 7 między Łomiankami a Warszawą. Korek jest od wyjazdu z Łomianek po most północny dla wjeżdżających do stolicy. S8, odcinek węzeł Łabiszyńska, węzeł Wisłostrada, 15 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jest lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku centrum, a korek można powiedzieć, że jest od węzła Głębocka. Po minięciu węzła Głębocka, jadąc w stronę centrum, napotykamy na trasie toruńskiej spory korek. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki na 38 kilometrze. Ciężarówka wjechała w bariery, blokując jeden pas jezdni. Droga krajowa nr 48, Dęblin-Kock w pobliżu Sowieszyna na 178 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 63, Węgorzewo-Giżycko w pobliżu Pozezdrza. Na 26 kilometrze, tam przypomnę, kilka godzin temu autoosobowe uderzyło w łosia. Cały czas policja kieruje ruchem, a ruch odbywa się wahadłowo.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Panie redaktorze, zapomina pan dodać, jakie warunki nie są idealne lub jeśli są zmienne. W Krakowie teraz idealna pogoda, słońce, wysoka przejrzystość, idealna widoczność. Nasz słuchacz właśnie z okolic Krakowa napisał. No to gratulujemy Krakowowi, ale jednocześnie my jako Warszawa możemy też dołączyć się do tego, ponieważ u nas także warunki bardzo dobre, jeśli chodzi o pogodę. No i szczegóły pogodowe punktualnie o godzinie 15. Zachęcamy do tego, żebyście wrócili wspomnieniami do czasów szkolnych i poopowiadali co nieco, co najczęściej pod swoim adresem słyszeliście od nauczycieli i czy bardziej siedzieliście z przodu, czy na przykład w ostatniej ławce, no jak to z tymi uwagami było i tak dalej, i tak dalej. Czekamy na wasze wspomnienia w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Na zegarze zbliża się godzina 15, czas na najnowszą prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzisiaj właściwie mieliśmy każdą porę roku tutaj na Stadionie Narodowym, więc sprawdźmy, jak zakończy się ta sobota pogodowo właśnie.
0: Najważniejsza informacja jest taka, że noc nie wszędzie będzie spokojna, choć większość burz zacznie zanikać. Miejscami nadal mogą pojawiać się przelotne opady deszczu.
2: Najbardziej wilgotną zapowiada się na Pomorzu. Tam synoptycy prognozują lokalnie nawet do 20 mm opadów.
0: Kierowcy wracający wieczorem z weekendowych wyjazdów powinni pamiętać, że mokre nawierzchnie mogą pojawić się zwłaszcza na północy kraju.
2: A noc będzie dość chłodna na Mazowszu, Kujawach czy w Wielkopolsce. Temperatura spadnie do około 9-11 stopni.
0: Nieco cieplej pozostanie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdzie miejscami będzie około 13 stopni.
2: Warto też wspomnieć o górach. Wysoko w Tatrach i w Sudetach wiatr będzie bardzo silny, a na szczytach Sudetów jego porywy mogą dochodzić nawet do 90 km na godzinę.
0: A więc sobota z mieszanką słońca, chmur, deszczu i burz, a noc zapowiada się już spokojniej, choć miejscami nadal mokro. Jeśli chodzi o aktualną temperaturę najwyższą, w Nowym Sączu mamy 21 stopni, nieco ponad. To jest najcieplejsze miejsce, a najchłodniej akurat w Suwałkach, 14,5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Radio będziemy pokazywać Wam maszynę parową, to znaczy będziemy o niej opowiadać, bo takową...

0: zabrała ze sobą ambasada Republiki Czeskiej na stoisko ambasady. Skoczymy już za chwilkę, dosłownie za parę chwil, a potem będziemy łazikiem łazić.
1: To ja będę łaził, prawda? W końcu gdzieś pójdę. I oprócz tego Dagmara musi sobie odpocząć, tak? Chociaż Dagmara idzie też do Czechów, tam w sprawie tej maszyny parowej. Mam nadzieję, że to nie będzie para w gwizdek. Mamy jeszcze trochę atrakcji, mamy też kawę, mamy cukierki, wpadajcie do nas do naszego namiotu albo po prostu zostańcie z nami, gdziekolwiek jesteście, dawajcie znać, jak droga.
0: Wszystko wam opiszemy.
1: Tak, więc naprawdę bardzo przyjemne popołudnie z Polskim Radiem Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 15, moi drodzy. My dzisiaj w piknikowej atmosferze spędzamy czas na błoniach Stadionu Narodowego w czasie pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, ale oczywiście ważne rzeczy dla wszystkich kierowców, czyli bieżące informacje drogowe i o tym już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Meteorolodzy przestrzegają przed burzami. Burze to gwałtowne wyładowanie atmosferyczne, ale także może być również ulewny deszcz towarzyszący takim wyładowaniom, a więc apel do zmotoryzowanych przede wszystkim o jazdę z włączonymi światłami mijania, dwa o jazdę z odpowiednią odległością od poprzedzającego nas pojazdu, no i prędkością bezpieczną, czyli taką, która pozwoli kierowcy przeprowadzić każdy manewr bez zbędnego ryzyka. Krajowa siódemka między Łomiankami a Warszawą, korek po most północny dla wjeżdżających do stolicy. S8, odcinek węzeł Głębocka, węzeł Wisłostrada, 15 km, zderzenie dwóch autosobowych to jedno zdarzenie. Na tym odcinku doszło jeszcze do jednego.

0: blokowany jest lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku centrum. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki na 38 km. Ciężarówka w barierach. Zablokowana jezdnia w kierunku Lublina była, ale odblokowano jeden pas, więc jest łatwiej. Droga krajowa nr 48, Dęblin-Kock w pobliżu Sobieszyna na 178 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

Warto się zainteresować na przykład działaniem silnika parowego. Jesteśmy w tematach motoryzacyjnych także na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ta impreza odbywa się na Stadionie Narodowym. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Wstęp jest wolny. Ci wszyscy, którzy nie mogą z nami tutaj być, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby zostać z nami dzisiaj w wysokich obrotach, bo relacje właśnie z pikniku i my stąd nadajemy z naszego plenerowego namiotu. Teraz para Buch powinno być i będzie za kilka minut. Dagmara w oparach właśnie pary wodnej i silnika parowego opowie za chwilę o tym, jak działa to urządzenie, jaka jest jego historia, co nieco, bo taka ekspozycja na terenie stoiska Ambasady Republiki Czeskiej, Wydział Kultury Czeskiego Centrum. No i za chwilę z Dagmarą się połączymy. W każdym razie, moi drodzy, zostańcie z nami. 20 minut po godzinie 15. Teraz trochę muzyki.

0: Ja wolę, by to było tylko nasz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Poczekaj. 28 minut po godzinie 15. Za chwilę u nas informacje drogowe. Nasze stanowisko na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przeżywa oblężenie. Dzieci, dorośli także, a tutaj sporo aut małych z bogatą historią, zbudowanych przez studentów. Auta mają także rozmaite napędy. Jedno zdaje się, że z nich taki gokart napędzany jest wodorem. No tak, balony też strzelają. Pojawiają się ludzie, moi drodzy. Jeśli chodzi o wizytę tutaj, to oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, żeby przyszli na Stadion Narodowy i poeksperymentowali. Także pytania cały czas aktualne a propos tego, z czego byliście dobrzy w szkole, a z czego niekoniecznie i jakie zdania najczęściej słyszeliście od nauczycieli. Chciałbym też to zdanie skierować do Mariusza Dąbrowskiego. Ciekaw jestem, z czego Mariusz był najlepszy. No i co najczęściej słyszę od nauczycieli? Halo, halo, słyszymy się?
1: Słyszymy się. Od nauczycieli najczęściej słyszałem zdolny leń.
0: A, okej, okay. Czyli to jest to, o czym pisał też nasz słuchacz. Całkiem sporo tego było, tak. No, zwłaszcza po wywiadówce to się pojawiało, że rodzice o tym mówili, że zdolny, ale leń, proszę pani. Ten.
1: Zawoziłem mamę na wywiadówkę, no jak tam, bo Alsu, nie wszystko gra i tak dalej. Nie wszystko gra. A potem mama ze zwieszoną głową wracała z wywiadówki.
0: No tak, ale z drugiej strony warto, żeby niektóre rzeczy szły swoim tempem, tak jak na pikniku naukowym na przykład, ale także jeśli chodzi o tempo, to przyszedł czas na to, żeby opowiedzieć o tym, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Także kończymy tę nierówną walkę ze wspominkami z lat szkolnych. Może to i dobrze. Spoglądam na to, co przedstawia nasza drogowa mapa utrudnień. Bez zmian w Warszawie i pod Warszawą. Krajowa siódemka między Łomiankami a Warszawą. Korek po most północny dla wjeżdżających do stolicy. Ten korek jest od Łomianek. S8, trasa ekspresowa, jej stołeczny odcinek. Węzeł Głębocka, węzeł Wisłostrada, 15 km, zderzenie dwóch autosobowych. Na tym odcinku doszło do jeszcze jednego zdarzenia motoryzacyjnego. Zablokowany jest lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku centrum Warszawy. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówka na 38 km. Ciężarówka uderzyła w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden pas jezdni. Droga krajowa nr 48 Dęblin-Kock w pobliżu Sobieszyna na 178 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. I droga krajowa nr 63 między Węgorzewem a Giżyckiem w pobliżu miejscowości Pozezdrze. 26 km. Tu doszło przed kilkoma godzinami do uderzenia przez samochód osobowy w łosia. Policja kieruje ruchem. Łoś to ogromne zwierzę. Proszę uważać na naszych braci młodszych na drogach, szczególnie w czasie, kiedy przejrzystość powietrza nie jest najlepsza. Możemy nie zauważyć, że z rowu, z pobocza wyłoni nam się bądź

0: stado zwierząt, bądź dzika zwierzyna. Uważajmy, to są ich szlaki. Myśmy z asfaltem wkroczyli na drogi zwierząt. Jesteśmy im winni, przynajmniej szacunek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Naprawdę pogoda tutaj zmienia się jak w kalejdoskopie, ale opadów brak nad Stadionem Narodowym. Tymczasem w poszukiwaniu Dagmary trochę musieliśmy na nią poczekać, ale mam nadzieję, że teraz się już usłyszymy i Dagmara wyłoni się niczym Diana Ross z pary Dagmaro. Czy jest ultrafiolet i para?
1: Jest i para, i ultrafiolet, i jest właściwie
0: jest
1: wszystko.
0: Dagmara.
1: Jestem ja, no właśnie. To jest bardzo ciekawe, ale czasem po prostu niektóre sprzęty radiowe potrzebują prądu. Wcześniej tak nie było, chociaż właśnie na ten temat będziemy rozmawiać, jak działa maszyna parowa, bo wyobraźcie sobie, drodzy nasi słuchacze, że jesteśmy na stoisku Republiki Czeskiej, czyli ambasady Czech, i dokładnie w tym miejscu jest też Narodowe Muzeum Techniki. Techniki z Pragi, dokładnie tak. I mam ze sobą dwóch panów, ponieważ właśnie organizatorzy tego stoiska przywieźli ze sobą maszynę parową. I teraz wyobrażamy sobie coś ogromnego, coś wielkiego, a jak jest naprawdę, o tym opowiedzą Tomasz Seidler i Tomasz Kubicki. Będzie troszeczkę czeskiego, troszeczkę polskiego, to witamy się najpierw po czesku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry den.
3: Dobry den, dzień dobry.
1: Panowie drodzy, powiedzcie w takim razie, skąd ten pomysł, żeby pojawiła się u was na stoisku maszyna parowa?
3: Odkąd ten napad, że to jest parní stroj v tomto roce.
2: Parní stroj jsme přivezli, protože máme velkou výstavu k 200 letům příjezdu prvního parního vlaku do Prahy a zároveň ještě v delší čas od příjezdu první koně spřežné železnice, takže tyhle ty dvě výročí se v Česku spojila a proto jsme se rozhodli přivést parní stroj jako takový ten doklad, že

0: železnice v České republice.
1: Jest setna rocznica pierwszego przyjazdu pociągu parowego do Pragi i dlatego Muzeum Techniki zdecydowało się zaprezentować tutaj model właśnie maszyny parowej.
2: Mówimy o latach 1769. Wtedy James Watt udoskonalił maszynę parową, ale w ogóle jeśli chodzi o maszynę parową, to pojawiła się ona w 1712 roku dzięki odkryciu Thomasa Newcomena. I teraz ja się zastanawiam, jak ta maszyna wygląda i czy macie tutaj na stoisku taką dużą maszynę, czy jest coś mniejszego?
0: Takovou mašinu tu máme, přesně od vynáleze Jamese Watta. Můžeme se na ní podívat, je to velmi jednoduchý princip, kdy se pod parním kotlem rozdělá oheň, pára se tlačí do parního válce, polský cylindru, to už jsem se naučil, a ta roztáčí setrvačné kolo, které pohání stroj.
1: Mamy tutaj maszynę parową mały model, a zasada działania jest taka, jak chyba każde dziecko w Polsce wie, że ogień podgrzewa wodę, tworzy się para wodna, jest tłoczona do tłoków, które napędzają koła z dwóch boków, że tak autorsko tutaj przetłumaczę.
2: No właśnie, bo my się tutaj poruszamy pomiędzy językiem czeskim, a językiem polskim. Trochę pan Tomasz Kubicki pomaga w tłumaczeniu, no ale generalnie od maszyny parowej rozpoczęła się cała przemysłowa rewolucja, czyli to jest bardzo ważny moment w dziejach historii. Chyba dobrze wiedzieć, jak to działa.
1: Důležitý moment v historii vynalez pární stroje i důležité by bylo vědět, jak to funguje. Vyjasnili jsme chyba už tak trochę zasadę o tym, że po prostu woda jest podgrzewana, tworzy się para wodna i pod ciśnieniem jest kierowana do tłoków mogących napędzać różne rzeczy. Może ja się zeptam, nejen vlaky, ale co jeszcze mohlo być?
0: Nejen vlaky, v 19. století v podstatě všechny stroje byly hnané parou, to znamená textilní továrny, zámořské čluny, lodě, kromě letadel snad takový pokus nikdy učiněný nebyl, tak bylo téměř všechno právě hnané parou a vlastně jsou i parní elektrárny, respektive parní stroje, které vyráběly elektřinu a to nás vede do dnešní doby, protože pára je stále potřeba, ale parní stroj nahradili vlastně turbíny a modernější systémy.
1: Właściwie wszystko w XIX wieku było napędzane maszyną parową. Oprócz lokomotyw, maszyneria fabryk, okręty, łodzie. Nikt się nie skusił na napęd lotniczy, ale również wytwarzana jest elektryczność. Dzisiaj już nie metodą taką tłokową, którą tutaj widzimy na naszym stoisku, ale metodą turbin.
2: Ja się zastanawiam, jak ta technologia zmieniła transport, jak zmieniła codzienne życie, jak zmieniła technologię, jak wpłynęła na to, co dzisiaj mamy.
0: Zmieniła i naprosto neuwierzytelnie. Wzdalności, które jsme kdysi šli za celý den, jeli na koních, tak byly propojené v podstatě nejdřív rychlosti 30 km za hodinu, poté rychleji, takže celý svět se zmenšil a vlastně to nás odkazuje zase k Polsku, Česku, ale i Vídni, protože právě z Vídně vedla do Věličky první železnice, která protla vlastně tyhle ty tři dnešní státy, které ale v té době tvořili vlastně jeden velký stát, takže to nás vlastně i propojuje.
1: Kiedyś podróżowaliśmy bardzo długo, tydzień mogło zająć, zanim przemieścimy się w sumie między nieodległymi miastami. Dzięki komunikacji właśnie na przykład kolejowej jest to szybsze. A tu jeszcze Tomasz wspomniał o tym, że ta pierwsza linia kolejowa na terenie monarchii austro-węgierskiej właśnie łączyła Wiedeń, Pragę i okręg przemysłowy Wieliczka w Polsce, więc to jest taki też ciekawy tutaj element łączący te wszystkie kraje, które kiedyś w jakiejś części stanowiły jedność.
2: No tak, czyli ze wszystko zaczęło, jeśli chodzi o transport, zaczęło się od, no w pewnym sensie od elektryki, bo przecież były pierwsze elektryki dawno, dawno temu. Potem była para i te pojazdy, które były wprawiane w ruch za pomocą

0: mocą pary też zrobiły swoje, ale dzisiaj na waszym stoisku widać nie tylko model, który pan Tomasz nam tutaj prezentuje, ale też nie wiem, czy słyszeliście w trakcie naszej rozmowy taki dźwięk. Kiedyś też zupełnie inaczej wysyłano wiadomości. Nie było telefonów komórkowych, nie było SMS-ów, nie było wiadomości głosowych. Jak się wysyłało wiadomości i dlaczego też ten punkt tutaj?
1: Tak, tu jest też Muzeum Techniki z Pragi jest wyposażone w różne ciekawe rzeczy związane z historią techniki i komunikacji i też pojawiło się na naszym stoisku urządzenie telegraficzne, które właśnie teraz można słychać. Jakaś pani Zofia przekazuje światu swoje imię alfabetem Morsa. To jest też, właśnie tutaj pani wspomniała, że jakoś ludzkość musiała sobie radzić z przekazywaniem wiadomości na odległość. Wynaleziono alfabet, którym dawało się zakodować litery i wprawni ludzie umieli w ten sposób przesyłać wiadomości po drucie telegraficznym, mówiąc takim starym językiem, między dalekimi lokalizacjami.
0: Panowie, po co nam ta wiedza dziś? Czy my musimy znać historię, powinniśmy znać historię, żeby wiedzieć, jak to wszystko działa i najlepiej zrobić to tutaj na pikniku naukowym?
1: Je důležité vědět dějepis nebo historię techniki a jaká je výhoda z toho, že to víme a pamatujeme?
2: V podstatě technika a historie se vzájemně propojují, stále vedou dál, takže já si myslím, že to nejsou dvě vzdálené témata, ale naopak jedno, které nám propojuje. Takže technik, který nezná historii, tak nemusí vědět, co bylo a nemusí vědět, co to způsobilo. A naopak historik, který se nezabývá technikou, tak jenom bádá, ale nechápe princip strojů. Takže technické muzeum v podstatě spojuje a zastřešuje tyhle ty dvě věci.
1: Te dwie rzeczy się splatają i oczywiście można badać jakieś fakty historyczne, nie patrząc na technikę, ale jeśli historyk bada, rozumie postęp techniczny, który gdzieś równolegle trwał, pozwala mu to lepiej zrozumieć tą swoją dziedzinę. Tak nam się wydaje.
0: A zatem zapraszamy w takim razie na stoisko, na wasze stoisko i pokażemy wszystko dokładnie tak, jak działa, bo mamy i rozpałkę taką turystyczną i rzeczywiście model pokazuje parę cały ten proces wytwarzania pary i poprzez parę wytwarzania energii, która wprawia w ruch koła, bo tak to wygląda. Tak, rzeczywiście pokazujemy tutaj na stoisku. Jest duże zainteresowanie nie tylko tych małych, ale też tych dużych. Panie Tomaszu, już panu nie zabieram więcej czasu, drugiemu panu Tomaszowi też, tylko powiedzcie jeszcze na koniec, gdzie was można spotkać w czeskiej Pradze?
2: V České republice je možné vidět technické muzeum nejenom v Praze, ale i v Chomutově, kde máme železniční muzeum a v Žatci, kde máme muzeum architektury. Takže když přijedete do Prahy a bude pršet nebo už vás unaví procházky po historickém centru, tak jsme otevření každý den, kromě pondělí a budeme se na vás těšit. Je tam toho mnohem víc. Máme Spitfire z druhé světové války, máme tam unikátní závodní vůz Mercedes-Benz a plno dalších zajímavých expozic.
1: Zapraszamy do Pragi. Narodowe Muzeum Techniki jest w Pradze. Jest także ekspozycja pociągów w Chomutowie i Nepantuju, ta budowa trzeci. Żadcy, oddział architektury w Żadcu, chyba tak należy po polsku powiedzieć. A Tomasz podpowiada, że jeżeli będą Państwo zmęczeni Pragą, tą częścią turystyczną, albo by padało, także w Muzeum Techniki w Pradze, w bardzo ładnej lokalizacji nad rzeką, można także zobaczyć oryginalny model samolotu Spitfire, albo jeden z pierwszych samochodów marki Mercedes-Benz.
0: Ja już jestem zachwycona. Bardzo pięknie dziękuję za oprowadzenie po waszym stoisku, za użyczenie prądu również. Jak się okazuje, prąd jest dzisiaj bardzo potrzebny do takich relacji, jakie mamy dla was tutaj z pikniku naukowego, czyli z Błoni Stadionu Narodowego. A z nami byli Tomasz Seidler i Tomasz Kubicki. Pięknie panowie, dziękuję, dziękuję i do zobaczenia.
2: Dzięki bardzo, dziękuję.
1: Na skladaną.
2: Na skladaną.

0: Naprawdę, to jest niesamowite miejsce, czyli piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, gdzie można poznać różne aspekty związane chociażby z konstrukcją silnika parowego. Dagmara przed chwilą o tym opowiadała ze swoimi gośćmi. A teraz już, jako że mamy 10 do 16, sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpocznę od tego, że dość trudne warunki atmosferyczne są na wielu polskich drogach. Na zachodzie kraju, województwo zachodniopomorskie, województwo wielkopolskie, a także rejon Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry. Tam jest sporo burz, wyładowania, z nimi związane są ulewy, rzęsisty deszcz. Proszę mieć to na uwadze. Krajowa siódemka między Łomiankami a Warszawą, korek pomost północny dla wjeżdżających do stolicy, S8, odcinek węzeł Głębocka, węzeł Wisłostrada, 15 kilometr, pierwsze zdarzenie to zderzenie dwóch autosobowych, doszło tam do jeszcze kolejnego zdarzenia drogowego, zablokowany jest lewy pas jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku centrum, no i korek. Korek od węzła Głębocka aż po Marymont już na lewym brzegu Wisły. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu miejscowości Michałówka na 38 km. Ciężarówka uderzyła w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Lublina. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 48 między Dęblinem a Kockiem w pobliżu Sobieszyna. Na 178 kilometrze, tam po zdarzeniu dwóch autoosobowych, zdarzeniu dość dramatycznym, bo jedna osoba została ranna, obowiązywał przez wiele godzin ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz trasą numer 48, przez jej 178 kilometr jedzie się bez utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Let's go, girls.

0: Na zegarze już prawie godzina 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sobotnie popołudnie, tutaj niewiele może się wydarzyć jeszcze w pogodzie, chociaż akurat wieczór będzie dość pochmurny i deszczowy, ale sprawdźmy, jaka będzie niedziela i jaka pogoda czeka nas jutro.
0: No właśnie, jeśli planujecie wieczorne spacery, grille, powroty z weekendowych wyjazdów, warto pamiętać, że miejscami nadal mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a lokalnie także słabnące już burze.
2: Najwięcej wilgoci w nocy prognozowane jest na Pomorzu. Tam lokalnie może spaść nawet do 20 mm deszczu, a na wybrzeżu powieje mocniej.
0: Na Pomorzu porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km na godzinę. W pozostałych regionach wiatr będzie na ogół słabszy, choć miejscami także odczuwalny.
2: Noc zapowiada się dość chłodno na Mazowszu, Kujawach i w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku termometry pokażą od 8 do 11 stopni.
0: Nieco cieplej będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, gdzie temperatura miejscami spadnie poniżej 13 stopni.
2: A co z niedzielą? Tu niestety nie ma jeszcze mowy o trwałej poprawie pogody.
0: Przez większą część dnia będziemy mieć sporo chmur, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu. Miejscami możliwe są także burze i lokalny grad.
2: Najchłodniej będzie na Podlasiu, Suwalszczyźnie oraz na Warmii i Mazurach. Tam temperatura wyniesie zaledwie 13-14 stopni.
0: W centrum kraju, m.in. na Mazowszu, ziemi łódzkiej i na Kujawach około 17 stopni, najcieplej na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie lokalnie termometry pokażą 19 stopni.
2: Czyli niedziela będzie raczej dniem pod znakiem zmiennej pogody. Chwile ze słońcem będą się przeplatać z deszczem i lokalnymi burzami.
0: Jeśli planujecie jutro aktywności na świeżym powietrzu, warto mieć plan B i od czasu do czasu zerknąć w niebo. W wielu miejscach pogoda może zmieniać się dość szybko.
2: No zobacz, no właśnie się zmieniła. Popatrz, teraz u nas pada.
0: Jak w kalejdoskopie, cały czas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jesteśmy na wysokich obrotach. Dzisiaj wysokie obroty ze Stadionu Narodowego i tutaj piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dagmaro, jakoś ta para, czy tak widzę,
1: odżywiła się, wiesz?
0: Tak, zmieniła, więc tak, ty cały czas w eksperymentach, chociaż teraz w tym deszczu ja gdzieś będę musiał iść akurat.
1: Bo sobie ale tak będziesz miał bardzo fajny temat. Studiu.
0: Tak, bo
1: bardzo
0: będę miał łaziki,
1: temat, łazika,
0: pobieranie próbek. Jak dotrę, zobaczymy, co się wydarzy. Kochani, zostańcie z nami koniecznie.
1: To ty się skraplasz w innym miejscu, a ja przyjmuję dowodzenie.
0: Tak.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: No i to jest dobry moment, żeby wyjechać na nasze drogi, bo cały czas na Stadionie Narodowym jest mnóstwo ludzi, ale może być ich jeszcze więcej, bo jeszcze trochę miejsca mamy, zwłaszcza, że pogoda nam dopisuje, poszedł sobie deszcz, no są co prawda jakieś chmury nad nami i one są bardziej ciemne niż jasne, ale tak czy inaczej czekamy na Was do godziny 19, dokładnie na Błoniach Narodowego. A my tymczasem sprawdzamy drogi, które prowadzą do nas, sprawdzamy też, co dzieje się na drogach wojewódzkich, na autostradach i drogach szybkiego ruchu, no tak, żeby dać znać, którędy przypadkiem nie jechać, żeby dojechać do celu bezpiecznie. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To przypomnijmy o kłopotach na drodze krajowej nr 63 między Węgorzewem a Giżyckiem w pobliżu miejscowości Pozezdrze na 26 kilometrze przed kilkoma godzinami. Auto osobowe uderzyło w łosia. Cały czas na miejscu jest policja. Policja kieruje ruchem, a ruch odbywa się wahadłowo. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 48 między Dęblinem a Kockiem w pobliżu Sobieszyna na 178 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba ucierpiała. W tym wypadku obowiązywał ruch dla obu kierunków jednym pasem. Teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki na 38 kilometrze ciężarówkę uderzyła.

0: w bariery zablokowany, na zablokowanej jezdni w kierunku Lublina. Odblokowano jeden z pasów i jest już trochę łatwiej, aby pokonać S17 w stronę Roztocza. S8 w Warszawie, stołeczny odcinek między węzłem Głębocka a węzłem Wisłostrada. 15 km, zderzenie dwóch autosobowych. Wcześniej w rejonie Żerania też doszło do zdarzenia drogowego. Efekt jest taki, że korek jest od Głębockiej po Marymont.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: To była reklama. Dziale!

0: Halo, halo, tu trzecia planeta od Słońca, Układu Słonecznego. A na czwartej planecie wylądował w tej chwili Piotrek, który podobno kolonizuje to miejsce. Jak ci idzie, mój drogi?
1: No właśnie, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. I na tej planecie się skupimy. Męska energia, czerwona planeta, Ziemia, Wenus, ale ze mną Natalia Godlewska z RAF Analog Space Mission. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie bardzo.
1: Natalia, może zacznijmy od tego, że my stoimy na takiej ścianie, która jest zrobiona tak jakby ze sreberka. Co to jest za tworzywo?
2: Ta ściana jest zrobiona z folii NRC i ta folia ma bardzo dużo zastosowań. Przede wszystkim dobrze izoluje, ale też fajnie i kosmicznie

0: wygląda. Można też jej używać w właśnie symulowanych bazach kosmicznych, czyli to, czym my się zajmujemy, na ścianach albo też przy budowie ogrodów hydroponicznych, żeby światło się odbijało i lepiej docierało do roślinek.
1: No właśnie, jesteśmy obok stanowiska, gdzie miał być łazik i rzeczywiście pewne elementy tego łazika pojawiły się, ale studenci się trochę uśmiali, bo w zasadzie mieliśmy mieć wywiad z nimi, bo mówią, że no, łazik nie dojechał, w związku z czym po sąsiedzku właśnie kolonizowanie Marsa. Jakie my jako ludzkość musimy pokonać przeszkody albo w ogóle wyzwania, żeby na Marsie móc założyć jakąkolwiek kolonię?
0: Tych wyzwań jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Zaczynając od tego, że na Marsa nie możemy wcale latać aż tak często. Okienko lotów na Marsa jest bardzo rzadko, a sam lot trwa od 6 do 9 miesięcy, więc w momencie, kiedy wyślemy załogę na Marsa, oni zostaną tam sami. I tak naprawdę w dużej mierze mówimy o lotach w jedną stronę, więc to nie jest takie same przygotowanie jak do misji na Księżyc bądź na Międzynarodową Stację Kosmiczną, kiedy możemy zapewnić na przykład dostęp do jakichś dodatkowych zasobów albo coś dosłać. W tym przypadku astronauci są zdani sami na siebie, więc muszą być w pełni przygotowani do życia tam właśnie na tej czerwonej planecie w bazie, więc muszą być samowystarczalni pod wieloma względami, więc podejście jest zupełnie inne niż do misji, które znamy i które często oglądamy czy śledzimy.
1: No dobrze, ale są też inne wyzwania właśnie, żeby mieć żywność, skoro to okienko wylotów i powrotów jest ograniczone, no to chodzi o to, żeby oni tam na tym Marsie jak najdłużej byli samowystarczalni. No i jak to zrobić, jak to spowodować? Bo zdaje się, że takie testy wystarczalności, samowystarczalności trwają w specjalnych ośrodkach na Ziemi.
0: Tak, to jest zdecydowanie bardzo duże wyzwanie z tego względu, że lot w kosmos wiąże się z wieloma skutkami takimi zdrowotnymi, typu utrata mięśni, gęstości kostnej i też w ogóle samych kości i innymi bardzo negatywnymi skutkami ubocznymi. Więc człowiek, który leci na Marsa, potrzebuje na przykład dużo więcej białka niż człowiek na Ziemi. No i tu się pojawiają problemy, bo zwierząt w rakietę nie wsadzimy. Taka krowa w rakiecie, no niestety się nie zmieści i no, nie nadaje się do lotu w kosmos. Natomiast też pełni zasobów też ze sobą nie zabierzemy, bo nie jesteśmy w stanie załadować tyle do rakiety. Stąd też potrzebujemy produkcji żywności. I to jest największe wyzwanie, które teraz przed nami stoi. W jaki sposób produkować żywność? Przede wszystkim jak produkować rośliny, w jakich warunkach? My proponujemy uprawę hydroponiczną w późniejszych etapach akwaponiczną, czyli włączeniem do systemu rybek, bądź też polskiego wynalazku krewetek i innych mięczaków. Albo też robaki, które są łatwe w hodowaniu, mało miejsca zajmują, są mało wymagające i w kosmos mogą polecieć, a mają bardzo dużo białka. Te, które dzisiaj można spróbować na naszym stoisku, mają 48 gram białka w 100.
1: Ale to ja mogę spróbować takiego robaczka, tak?
0: Czy... Jak najbardziej. Można spróbować smak solony, musztarda i czosnek.
1: No dobra, to jestem bardzo ciekaw. Mam nadzieję, że się nie rozłączymy, bo się przemieszczamy. Ale ja podążam teraz za Natalią. I zaraz będzie degustacja. O, nie sądziłem. Dobrze, są tutaj robaczki. Jak to się je? Tak normalnie, tak trzeba po prostu...
0: Tak.
1: No dobrze, to spróbujemy. Poczekajcie.
0: Smak solony.
1: Bardzo dobra. Trochę jak takie prażynki. Takie smażone na oleju prażynki. Bardzo dobra. Czyli ludzkość ma już pewne pomysły. Ile ja teraz gramów białka? Nie, malutko. Ale trochę białka przyjąłem.
0: Malutko, zakładając, że tych robaków może były z 2 gramy, no to myślę, że tutaj może z 1 gram białka.
1: No dobrze, ale to jest tak, że oni mogą sobie chrupać w rakiecie, patrząc jak się oddala Ziemia, tak?
0: Mogą, ale też, też również może być to używane jako dodatek do posiłków. Z robaków można robić mąkę, można też inne rzeczy produkować. Mąka z robaków już jest dość popularna w przestrzeni medialnej i wiele też się o tym mówi. Także myślę, że to już nie jest science fiction, jest to codzienność, którą my też również na Ziemi będziemy musieli się za jakiś czas mierzyć.
1: Słuchajcie, jeżeli uważacie, że te wszystkie pomysły z jedzeniem właśnie robaczków to nie jest najlepszy pomysł, ja wam mówię, że to jest całkiem w porządku i nawet specjalnie nie musiałem się zastanawiać nad tym, żeby tego spróbować. Natalia, jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać, bo tu są kopce i bardzo dużo ludzi na waszym stanowisku. Co to są te kopce?
0: Mamy również makietę Marsa, na której można postawić i zbudować coś od siebie. Można zbudować łazika, można zbudować bazę, ale tak naprawdę najbardziej popularne jest budowanie ufolutków, więc mamy całe rzeszy kosmitów stojących na Marsie, czy to na biegunie Marsa, czy w tubie lawowej i też w kraterze. Mamy dwa kratery na naszej makiecie. Dodatkowo na naszym stoisku można też zacząć swoją taką hodowlę hydroponiczną, uprawę roślin domowo, czyli też to jest kolejna metoda, którą będziemy używać w przestrzeni kosmicznej do produkcji żywności, z tego względu, że uprawa hydroponiczna o dziwo zużywa dużo mniej wody niż uprawa glebowa, a jest bezglebowa, więc głównie opiera się na wodzie i jest dużo bardziej efektywna.
1: Kto chciałby zostawić swojego ufolutka na Marsie i spróbować białka trochę w innym wydaniu niż zazwyczaj, to stanowisko D10 RAF Analog Space Mission. Natalia Godlewska gościła w naszym programie w wysokich obrotach dzisiaj z RAF Analog Space Mission. Bardzo dziękuję, Natalia.
0: Dziękuję bardzo również.

0: Siemanko, w Gryfinie bardzo intensywne opady deszczu wraz z burzą i silnym wiatrem. Antek z Gryfina wysyła informację, więc może cię przywieje do Warszawy. U nas piękna pogoda, słonecznie i bardzo przyjemnie, a poza tym naukowo, więc jeszcze myślę dobry moment na to, żeby właśnie przywiało was na Błonia Narodowego, Stadionu Narodowego. My tutaj cały czas jesteśmy, ale w międzyczasie sprawdzamy też to, co dzieje się na naszych drogach, a robi to konkretnie Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez względu na to, czy jeżdżą państwo w rejonie Gryfina, Krakowa, Tczewa, czy Stadionu Narodowego w Warszawie, to apeluję, aby była to jazda z włączonymi światłami mijania. Krajowa trasa numer 63, odcinek Węgorzewo-Giżycko w pobliżu miejscowości Pozezdrze na 26 kilometrze. Wciąż są problemy, policja kieruje ruchem po tym, jak auto osobowe uderzyło w łosia. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 48 między Dęblinem a Kockiem w pobliżu Sobieszyna na 178 kilometrze. Tam, przypomnę, zderzenie dwóch aut osobowych sprawiło, że w obu kierunkach można było jechać tylko jednym pasem. Trasa ekspresowa S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu

Michałówki na 38 kilometrze. Ciężarówka wjechała w bariery. Zablokowana była jezdnia w kierunku Lublina. Po pewnym czasie odblokowano jeden pas. I taka sytuacja jest do tej pory, że w stronę Roztocza jedzie się jednym pasem. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Głębocka, węzeł Wisłostrada.

0: w kierunku centrum. No i korek taki, że trzeba sporo się nadenerwować, aby dojechać i przekroczyć Wisłę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My jesteśmy na Stadionie Narodowym, tu trwa piknik naukowy, to 29. jego odsłona i jest naprawdę bardzo przyjemnie. Słuchajcie, jest tak dużo różnych stoisk, wszędzie można nie tylko zjeść robaki, ale też można poeksperymentować i można to zrobić na świeżym powietrzu. Zewsząd unoszą się różnego rodzaju opary i też przede wszystkim można tutaj poznać nowych ludzi. To też zwróciłabym na to uwagę. Na naszym stoisku kilka pojazdów, które stoją, ale są oblegane dosłownie i przez tych młodszych, i przez tych starszych. I za moment właśnie do tego naszego stoiska podejdziemy. Zobaczymy, jak to jest na symulatorze jazdy samochodem wyścigowym i jak sobie radzą przyszli adepci, no właśnie, i może kierowcy wyścigowi. O tym za chwilę u nas. Zostańcie z nami koniecznie. Jeśli macie ochotę wpaść na piknik naukowy, to trwa on do godziny 19. Zapraszamy.

0: No i moi drodzy, jesteśmy na pikniku naukowym Polskiego Radia Centrum Nauki Kopernik. Widzę Dagmarę, która jest już tym razem w zasięgu moich oczu. I Dagmara wpatruje się w telewizor, a na tym telewizorze zawrotne prędkości, mnóstwo dzieciaków wokół, kontrolery. Opowiadaj, Dagmara.
1: 13 osób w kolejce do tego, żeby poczuć się kierowcą wyścigowym, bo jesteśmy na symulatorze jazdy samochodem wyścigowym. I wyobraźcie sobie, że mamy tutaj zawodnika, który jedzie z prędkością 200, w tej chwili 20 paru kilometrów na godzinę, ale widziałam i 300. I naprawdę w tej grze daje sobie świetnie radę, bo jest na pierwszym miejscu, daleko z tyłu pozostali uczestnicy. Ja się zastanawiam, co tak fajnego jest w symulatorach. Moi drodzy, powiedzcie panowie, dlaczego czekacie w kolejce i o co chodzi w tej grze, tak wam się podoba?
2: No bo taką kierownicą się robi, a nie nad taką konsolą. W ogóle szybko się jedzie tymi autami, jest wyścig, jest rywalizacja.
1: A jest jakiś pomysł na to, jak wygrać, jak być na pierwszym miejscu?
3: No trzeba po prostu wywalać samochody z toru i nie jechać na zmianę opon, bo to znacznie spowalnia. No i...
1: Cisnąć do spodu pewnie, co?
3: Tak. I trzeba... Nie można używać hamulca, tylko gazu i sprzęgła.
1: Ja się zastanawiam, czy trzeba się bać, bo w sumie tak patrzę na te prędkości, to nawet na tej kierownicy chyba czuć, co?
4: Czuć, a jakbyśmy jeździliśmy, no to oczywiście, żebyśmy wolniej jeździli, a tutaj to można gaz do spodu i już.
1: I już, no dobrze, słuchajcie, to powiedzcie, kto będzie kierowcą wyścigowym w przyszłości po tym przejeździe?
2: Raczej tak.
1: Będziecie wszyscy?
4: Ja czy nie, ale mój brat jest.
1: A, wspaniale, to już wiem, skąd ta sytuacja. No dobrze, my tutaj cały czas w dużych emocjach 230-250 km na godzinę na liczniku, a u ciebie, Piotrek, ile?
0: Tak, a u mnie też zawrotna prędkość. Dzieciaki wciskają wszystkie możliwe guziki w tych autach, fizycznych autach tym razem, które stoją w pobliżu naszego studia plenerowego.

0: Dziewczynka teraz tak kręci kierownicą, że oho, ho, ho, ho. Pytanie, czy wytrzyma ta kierownica? Maksymilian Bronisławski z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Studenckie, naukowe, koło inżynierii materiałowej Metalika. No właśnie, Max, czy wytrzyma ta kierownica? Jak myślisz?
1: Myślę, że wytrzyma. Jest to dosyć solidna konstrukcja. Jest to dosyć stara konstrukcja, ale... No, sztywna, twarda. Nie do zepsucia.
0: No właśnie, przyciski także są. Auto wygląda na stabilne. Resory także. Zresztą to auto ma już swoją historię za sobą i przed sobą także. Jeśli chodzi o twój udział w kole naukowym, co to mu kierowało, żeby się zapisać? Czy też lubisz prędkość? Czy chciałeś zobaczyć, jak wygląda konstruowanie rozmaitych maszyn i poeksperymentować zupełnie od kuchni?
1: No ogólnie mnie od już paru lat interesowały samochody i dlatego też w sumie się skierowałem, przyszedłem do tej uczelni, na której jestem i właśnie też w te koło wstąpiłem głównie przez to, że miałem zajęcia z opiekunem tego koła, który po prostu nas zachęcał i stwierdziłem, że w sumie czemu nie, mogę spróbować i się zapisałem i jakoś tak staram się tam udzielać i dlatego też tutaj no, dzisiaj jestem.
0: No dobrze, a czego się nauczyłeś na tym kole?
1: No się nauczyłem, póki co też tam krótko, ale się nauczyłem różnych fajnych według mnie umiejętności już. Tam trochę też czuję, że mam inaczej w głowie to wszystko dzięki temu, jak na to patrzę wszystko i po prostu no, czuję różnicę.
0: No właśnie, Maksymilian, bo to jest tak, że trochę na studiach wchodzimy w teorię, a tutaj macie okazję, żeby sprawdzić, jak to działa w praktyce, co się z czym połączy, co się sprawdzi i myślę sobie, że taka praktyczna wiedza i też, można powiedzieć, współpraca z innymi uczestnikami takiego projektu naprawdę dużo robi.
1: Tak, bardzo dużo robi, no bo wiedza teoretyczna też jest potrzebna, ale doświadczenie praktyczne, jak wszystko działa, jak to się porusza, jak to się zachowuje, to jest według mnie jeszcze nawet ważniejsze.
0: Jeśli chodzi o to, żeby sprawdzić, jak wyglądają te pojazdy, to zachęcamy do tego, żeby odwiedzać nasze media społecznościowe, bo tam są filmiki. Zresztą my z Dagmarą siedzieliśmy za sterami. Oprócz tego symulator i oprócz tego młodzi ludzie, którzy mają bardzo dużą pasję, jeśli chodzi o motoryzację i to, jak to wygląda w praktyce. Maksymilian, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dagmara?
2: Ja się bardzo, bardzo dobrze czuję w tym miejscu, bo po pierwsze można wsiąść do konstrukcji wykonanych przez studentów, co nie jest łatwe, bo taką konstrukcję stworzyć, no to trzeba wiedzieć po pierwsze jak, po drugie trzeba dużo rzeczy sprawdzić. No na przykład tutaj wiem, że będą to poprawy pedały i układ kierowniczy, który musi być troszeczkę bliżej kierowcy, żeby kierowca mógł sobie z tym pojazdem poradzić. Wiem też, że pojazd, który widzimy przed sobą, będzie miał napęd na cztery koła, na razie ma napęd na tylną oś. Mamy też mnóstwo osób, które uczą się chodzić o kulach, sprawdzają w jakim stanie mają swój błędnik i są to nie tylko dzieci, ale są to też oczywiście osoby dorosłe. Najwięcej w tej chwili przy największym samochodzie, przy największym pojeździe, no i oczywiście na symulatorze, bo tam dzieje się historia i magia, tak sobie myślę.
0: Zapraszamy Was na Stadion Narodowy i na nasze stoisko. Tutaj oczywiście sporo ciekawostek motoryzacyjnych.

0: Wysokie obroty dzisiaj w piknikowej atmosferze, ale to oczywiście nie może być przeszkodą, żeby wiedzieć, co się dzieje na drogach. Najnowsze informacje Mariusz Dąbrowski już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze utrzymują się kłopoty, korek i spowolnienie na Krajowej Siódemce między Łomiankami a Warszawą. Ten korek jest prawie że pomost północny dla wjeżdżających do stolicy. S8. Też stołeczny odcinek tej trasy ekspresowej od węzła Głębocka po Wisłostradę. Na 15 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych, w rejonie Żerania również zdarzenie drogowe. W efekcie zablokowany lewy pas jezdni zbiorcze rozprowadzającej w kierunku centrum, no i korek aż po Głębocką. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w pobliżu Michałówki na 38 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w bariery. Nikt nie ucierpiał. Zablokowana była jezdnia w kierunku Lublina. Odblokowano jeden pas. I tak jest do tej pory, że tylko jednym pasem w kierunku Lublina można się przedostać. Droga krajowa numer 63, odcinek Węgorzewo-Giżycko w pobliżu miejscowości Pozezdrze. Na 26 kilometrze auto uderzyło w łosia. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: No i tak, piknik naukowy, bardzo dobra atmosfera piknikowa właśnie. Moi drodzy, najlepsze jest to w tym wszystkim, że to zwiedzanie i poznawanie nauki odbywa się bez presji. Jesteśmy zrelaksowani, Dagmaro, prawda?
1: Jesteśmy bardzo zrelaksowani do tego samego, zachęcamy i Was. Piknik naukowy trwa do godziny 19 i jest cała masa atrakcji. Ja myślę, że w ogóle cały dzień nie wystarczyłby na to, żeby wszystkie stoiska odwiedzić, żeby wszystkich robaków posmakować i żeby pojeździć na przykład na symulatorze.
2: No Piotrek, wydaje mi się, że już wiadomo, jakie będziesz dostawał prezenty w ciągu najbliższych miesięcy z różnych okazji. A.
1: To było odważne.
0: To chrząszcza mi kupisz?
2: Zobaczymy, no jest dosyć dużo do wybrania czegoś, co ma bardzo dużo białka i...
0: Dowiedziałem się, Zbyszku, że te paczki z robaczkami, które zawierają bardzo dużo białka, powiedzmy sobie, są bardzo drogie. To nie są tanie rzeczy, więc no, można powiedzieć, że to był superfood w dodatku luksusowy.
1: Że, orzechy laskowe też są drogie i też mają sporo białka.
0: To po prostu tak bardzo zazdrości.
2: Za piękne tyle, wnioski z dzisiejszego pikniku naukowego.
1: A to już Zbyszek Zegler przejmuje nam antenę.
2: Dzień dobry, witajcie.
1: I będzie Was wprowadzał w świat muzyki, jak rozumiemy.
2: Tak, między innymi, ale też będziemy z Ewą Mierzejewską podsumowywać to wszystko, co Wy też widzieliście na błoniach stadionu PGE Narodowego, także jeszcze cały czas zostajemy, mimo że na luzie, to w klimacie zdecydowanie pikniku naukowego. Bardzo Wam dziękuję. Słuchałem, było super i cieszę się, że przetrwaliście deszcz i sprowadziliście słońce, że jest pięknie w tej chwili w Warszawie. Zresztą za chwilę więcej będzie o pogodzie. Do usłyszenia.
0: No właśnie, to zostawiamy Was ze Zbyszkiem, a jeśli chodzi o podziękowania, to Maja Wasilewska, Ewa Mierzejewska, Dagmara Kowalska. Do usłyszenia, dziękujemy.

0: Jesteśmy tu znów.
1: To nie przypadek. Minęła godzina 17. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Zaczynamy na luzie.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: A w audycji na luzie zawsze o pełnej godzinie stan pogody. Jeżeli chodzi o PGE Narodowy i piknik naukowy, to 19,7 stopnia. Odczuwalna wprawdzie niecałe 16, ale w Warszawie naprawdę bardzo ładna pogoda. Najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili to Rzeszów, 22 stopnie, najchłodniejsze Świnoujście tylko 12,7. Wieczór z zachmurzeniem w wielu miejscach, wprawdzie umiarkowanym, ale też i dużym, w związku z tym przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad, nawet 10 mm do 20 mm deszczu może napadać. Na północy, północnym wschodzie i wschodzie lokalnie nawet do 30, więc naprawdę intensywne opady. Temperatura maksymalna, synoptycy przewidywali od 18 do 22 stopni i zdaje się, że to się wszystko udało osiągnąć. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem tylko około 16. Jeżeli możecie raportować, podpowiadać nam, gdzie, jaka temperatura, to będziemy to weryfikować, sprawdzać, tak samo z opadami. Wiatr słaby i umiarkowany jeszcze do końca dnia, w porywach do 55 km na godzinę, na wybrzeżu do 60, a w zasięgu burz no, porywy silniejsze, do 75 km na godzinę. Temperatury na noc i na jutro podam za godzinę i w kolejnych raportach pogodowych. Zaczynamy, jedziemy razem w Naluzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A będziemy realizować program w składzie Ewa Mierzejewska na błoniach stadionu PGE Narodowego. Za jakieś pół godziny się połączymy. Emilia Kleszczewska będzie raportowała z dróg, już za 8 minut pierwszy serwis. Adam Waliszewski całość realizuje, dzięki temu wszystko brzmi pięknie i w stereo. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam. Do 22 jedziemy razem.

0: Chris Ria nas dowiózł do 17.10, 10 minut po godzinie 17 w PRK. W Polskim Radiu Kierowców mamy w zwyczaju sprawdzać, jak wygląda sytuacja na drogach i tak będzie także dziś, teraz, właśnie w tej chwili, ponieważ Emilia jest już w studiu, wie, co się dzieje na drogach i nie będzie tej wiedzy zatrzymywała przy sobie, tylko się nią podzieli. Zgadza się?
1: Zgadza się. W ogóle dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A przychodzę na samym początku tutaj tego dyżuru z dobrymi wiadomościami. Z drogi krajowej nr 78, odcinek Jędrzejów-Chmielnik, czyli miejscowość Motkowice, dokładniej województwo świętokrzyskie, gdzie była kolizja pojazdu ze zwierzęciem. Tam ruch odbywał się naprzemiennie od 13.19 i służby odwołały już to zdarzenie. Można przejechać przez krajówkę. Województwo warmińsko-mazurskie to S7 Olsztynek-Nidzica. Kolejna informacja, miejscowość Frąknowo i tam też już nie ma zdarzenia drogowego. Zostały usunięte wszystkie szkody, a przypomnijmy, samochód osobowy uderzył tam w bariery jeszcze przed godziną 13 i wprowadzony był ruch naprzemienny. I także kolejna dobra informacja, kolejna krajówka, 48. Dęblin-Kock, czyli województwo lubelskie, miejscowość Sobieszyn, 178 km, gdzie zderzył się samochód, dwa samochody osobowe. Tam też wiemy, że no niestety była też osoba ranna, dlatego na miejscu działały służby ratunkowe. I także mogliście przejechać tylko i wyłącznie jednym pasem naprzemiennie. A jeżeli chodzi o korki, w Polsce sprawdzamy je już teraz. Troszeczkę więcej samochodów ustawia się na S8 w samej Warszawie. Marymont Most Generała Grota Roweckiego i to nitka prowadząca w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o utrudnienia na S14 są, to jest obwodnica Łodzi na obu nitkach, czyli jeżeli jedziecie w kierunku Gdańska, czy też w stronę Katowic. A także jeszcze jedna informacja, tutaj widziałam, że jest blokada na wysokości Kutna drogi i to jest trasa, która również prowadzi Was do województwa pomorskiego. A my czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11, tutaj możecie się nagrywać, ale jak zawsze też aktywna jest i dostępna dla Was aplikacja mobilna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12,5 minuty po godzinie 17. Ja przypominam, że działa aplikacja Polskie Radio Kierowców. Możecie wszystkie sprawy, nie tylko motoryzacyjne, nie tylko związane z piknikiem naukowym,

0: ale też i swoje przemyślenia i raporty pogodowe, o które prosiłem umieszczać właśnie tam w formie albo głosowej, jeżeli możecie się nagrać. Cała minuta jest do dyspozycji, albo tekstowej. Zapraszamy bardzo serdecznie. A za kilka minut powiem Cho Sun, to znaczy co w Cho Sun napisali na temat tego, jak będzie wyglądała polsko-koreańska współpraca w zakresie motoryzacji. Zaraz wszystko się okaże.
1: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon,
5: kamera,
4: radiowe studio,
5: scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

22 minuty po godzinie 17. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak właśnie jest i mam nadzieję, że tak zostanie. Zanim sprawdzimy, jak przebiega w ostatnich godzinach piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Naukowego Kopernik na błoniach Stadionu Narodowego, bo to już za kilkanaście minut, kilkadziesiąt, nie kilkadziesiąt. Tak do 20 minut myślę, że musimy poczekać na spotkanie z Ewą Mierzejewską, z którą podsumujemy trwające jeszcze do 19, także można, jeżeli ktoś jest,

0: to na pewno pooglądać to, co jest do zobaczenia, a jeśli ktoś jest w Warszawie i chciałby, no to też powinien mieć świadomość, że jeszcze ponad godzinę będzie można tam pobuszować na błoniach Stadionu Narodowego. W każdym razie, zanim sprawdzimy, jak przebiega piknik w końcówce, to informacja nie mniej elektryzująca. Polska ma być wschodnioeuropejskim centrum dystrybucji aut jednego z południowo-koreańskich koncernów, który, choć sławny na cały świat, to nie miał jeszcze w naszym kraju oficjalnego przedstawicielstwa. Informując o tym, dziennik Chosun zwraca uwagę na imponujące tempo wzrostu polskiego rynku motoryzacyjnego. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
1: Autor artykułu zwraca uwagę, że z 600 tysiącami nowych pojazdów sprzedawanych rocznie nasz kraj jest największym rynkiem motoryzacyjnym Europy Wschodniej. Chosun przypomina, że tempo wzrostu sprzedaży elektryków w Polsce jest największe w całej Europie. W ubiegłym roku sprzedaż samochodów elektrycznych w naszym kraju wzrosła o ponad 160%. Samochody luksusowej marki Genesis na razie nie są dostępne w autoryzowanych salonach w Polsce. Jak poinformował Hyundai, zmieni się to do końca tego roku. Polska stanie się też ich środkowoeuropejskim centrum sprzedaży. Nasz kraj przez południowo-koreańskiego producenta aut uznawany jest za jeden z najważniejszych rynków w Europie. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano rekordową liczbę prawie 600 tysięcy samochodów osobowych. 10% z nich to auta produkcji południowo-koreańskiej. Polacy najchętniej wybierali jednak pojazdy produkowane przez japońską Toyotę, czeską Skodę i niemieckiego Volkswagena. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: No na takiego Genesis G80 podobno naprawdę warto czekać, więc cóż, to kolejna dobra wiadomość w Polskim Radiu Kierowców. 24,5 minuty po godzinie 17 słuchacie na luzie w Polskim Radiu Kierowców. Przypominam o aplikacji Polskie Radio Kierowców. Można w niej się wpisywać, można się nagrywać. Twórzmy razem ten program, sprawiajmy, żeby kierowcy, którzy jadą i mogą posiłkować się waszą wiedzą, tym co wy widzicie na swojej drodze, skorzystali z tego jak najlepiej.

0: Dzisiejsze hasło pikniku, tegoroczne hasło pikniku naukowego to z życia wzięte i ono jest wyjątkowo bliskie nam na co dzień w Polskim Radiu Kierowców, więc będzie kolejna porcja informacji, no takich z życia wziętych i bardzo przydatnych w życiu codziennym.
1: Czyli kompatybilny jest po prostu piknik do naszego radia, bardzo.
0: Co więcej, mamy największe stoisko ze wszystkich, jeżeli chodzi o Polskie Radio, bo są tam też no, bardzo interesujące. Chciałoby się powiedzieć eksponaty, ale to nie są eksponaty, bo one jeżdżą, więc bardzo fajne pojazdy, o których mam nadzieję, że za kilkanaście minut opowie wam Jerzejewska, ale na razie słyszana już przed chwileczką Emilia Kleszczewska i raport z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to informacje z życia wzięte i zaglądamy na A1. Co tutaj się dzieje? Miejscowość Lisewo, czyli przed samym Toruniem, jedziecie troszeczkę wolniej w kierunku Łodzi właśnie i dalej Krakowa, ale nie są to korki, tylko delikatne spowolnienia. Podobna sytuacja jest na wysokości miejscowości Godziszewo i Tczew, gdzie tworzy się niewielki korek. Widać, że jest zdarzenie drogowe. To dokładniej węzeł Stanisławie i to droga do Gdańska, do województwa pomorskiego. I to wszystko, jeżeli chodzi o mapy. Tutaj nie widzimy większych utrudnień na najważniejszych, kluczowych drogach. Natomiast przypominamy, że dzisiaj, jeżeli wyjeżdżacie w trasy praktycznie w całej Polsce, to trzeba się spodziewać, że mogą pojawić się burze. Może pojawić się też silny deszcz i to jest pierwszy stopień utrudnień, tak informuje IMGW. No i trzeba tutaj wymienić na pewno miasta Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa oraz Białystok. Tutaj mogą pojawić się te popołudniowe, już wieczorne utrudnienia pogodowe. A jeżeli jeszcze chodzi o informacje od służb, to przypominamy, że na drodze krajowej numer 48 między odcinkiem Dęblin-Kock, dokładniej na wysokości miejscowości Sobieszyn, można już przejechać. Przypomnijmy, tam doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna i do tej pory wprowadzony był ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A kolejny raport od Emilii już o godzinie 17:50. Możecie współtworzyć te serwisy, korzystając

z aplikacji Polskie Radio Kierowców albo z numeru telefonu, o którym już Emilia też mówiła, ale przypomnę, bo pamiętam, 22 513 11 11, jak ktoś jest ewidentnie antyapkowy, aczkolwiek aplikacja fajna jest, korzystajcie z niej, bo tam też bardzo dokładna prognoza pogody na przykład, jeżeli jesteście zalogowani, więc warto mieć ją w swoim telefonie, no i komunikować się.

0: Wielki szans o pasji. No pasji nie brakuje tym wszystkim, którzy dzisiaj są na pikniku naukowym. Zanim się przeniesiemy na Błonia PGE Narodowego, Stadionu Narodowego, to jeszcze zaglądam do aplikacji Polskiej Rady Kierowców, w której Grzegorz pisze, że w Gdańsku ciepło, ale przelotny letni deszcz. A jaka pogoda na Stadionie Narodowym? Ewa Mierzejewska jest na Błoniach na pikniku naukowym.
1: No i pięknie się zrobiło, naprawdę myślę, że końcówka, ci, którzy wstrzelili się w końcówkę pikniku naukowego w tym roku, wygrali, dlatego że pogoda zrobiła się bardzo dobra, przepiękne słońce, jest taki lekki wiaterek, więc całkiem przyjemnie. No i ja, mnie jest bardzo przyjemnie, bo w końcu mogłam wstać zza mojego plenerowego biurka jako wydawca i ruszyć w teren. No i oczywiście my, jako Polskie Radio Kierowców, zawsze szukamy ciekawych maszyn, coś, co jest zawsze związane z ruchem, z prądem, no to wiadomo, że nas można tutaj znaleźć. No i tak szłam i trafiłam na stoisko Politechniki Warszawskiej. No i tutaj trafiłam na taką nietypową maszynę. Widzę tak, generator, widzę wirnik, widzę wodę. No i właśnie, i co tu jest? Koło Naukowe Energetyków Jan i Jana ze mną. Jan, wiem, że ty konstruowałeś tę dziwną maszynę, więc powiedz, co to właściwie jest?
2: To jest model elektrowni wodnej, działającej na zasadzie wirnika Peltona. Jest to sposób ułożenia łopatek oraz sposób, w jaki podawana woda jest na wirnik.
1: Dobra, pokaż nam coś tutaj.
2: To może odpalę teraz. Będzie stać.
1: Tak. I co tu się dzieje?
2: Woda dostarczana co prawda przez pompę, która symuluje spadek z dużej wysokości, na przykład z zapory, podawana jest na wirnik, który obraca się.
1: Ale jeszcze jest żaróweczka.
2: Jeszcze co?
1: Żaróweczka jeszcze jest.
2: A, żaróweczka, oczywiście. Energia mechaniczna z wirnika, przekazywana przez wał, trafia do generatora, a generator natomiast produkuje energię elektryczną, która zasila naszą żarówkę. W zależności od tego, ile wody podamy na wirnik, intensywność świecenia zmieni się.
1: Dobra, i jeszcze jest tutaj miernik. Co ten miernik mierzy?
2: Miernik mierzy napięcie generowane na generatorze, jakie powstaje na generatorze.
1: No i oczywiście ze mną też jest Jana. Jana mi tutaj opowiadała o tym, że na waszym stoisku można zobaczyć nie tylko właśnie tę elektrownię wodną. Co jeszcze tutaj robicie?
3: No to akurat dzisiaj z nami jest jeszcze na przykład złoże fluidalne, które jest wykorzystywane w kotłach, w elektrowniach, gdy chcemy akurat lepiej coś spalić z mniejszą emisją tlenków azotu. Oraz jeszcze znajduje się nasz piękny model elektrowni mare motorycznej, czyli wykorzystującą właśnie energię fal, która na przykład występuje a tu w morzu, to w oceanie i w ten sposób.
1: A w jakie jest takie codzienne zastosowanie właśnie takiej elektrowni?
3: Znaczy produkcja energii, tylko w tym momencie to jest po prostu źródło odnawialne, które zauważyliśmy, że no, za bardzo nie wykorzystujemy jeszcze tej energii, no to jest metoda właśnie na wykorzystanie jej. I na przykład właśnie, żeby stawiać przy wiatrakach na morzu. Bo jak mamy wiatraki, no to znaczy wieje, jest fala, tak? Czyli można to wykorzystać. No i w tym momencie stawiamy taką malutką właśnie elektrownię, oczywiście w liczbie mnogiej raczej. No i

0: mamy prąd.
1: To twój pierwszy piknik?
0: Tak.
1: Jak ci się podoba?
0: Bardzo mi się podoba. Jest bardzo tutaj interesująco, sporo ciekawych ludzi można poznać oraz no, można też jakoś zaciekawić tutaj młodzież i dzieciaki. Kto wie, może będą u nas.
1: A byliście podglądać inne politechniki, konkurencje, co mają na swoich stoiskach?
0: Znaczy, byliśmy zobaczyć, ponieważ akurat potrzebowaliśmy jednej rzeczy od nich, pożyczyć.
2: Bo akurat,
0: no, udało się nam pożyczyć od strażaków, od straży pożarnej. No, nawet się, powiedzmy, przydało. Przy okazji też zobaczyliśmy właśnie cały ten asortyment właśnie innych kół. Chociaż akurat jeśli chodzi o takie punkty pikników, no to najbardziej oczywiście jesteśmy przy naszej Politechnice Warszawskiej, ale też na przykład takie punkty o pszczelarstwie, żeby zobaczyć. No, cały piknik jest bardzo ciekawy. Tutaj można było zobaczyć chyba u Politechniki Śląskiej bolidy jeszcze. No to jest ciekawa rzecz.
1: Zapraszamy też do Polskiego Rady Kierowców. U nas też są bolidy. No i właśnie, bramy Stadionu Narodowego są otwarte jeszcze przez, patrzę na zegarek, godzinę 15. My oczywiście serdecznie zapraszamy do naszej strefy, do strefy organizatorów, którą wchodzimy, to jest strefa, a wchodzimy bramą od strony Ronda Waszyngtona. I będziemy tutaj do 19 razem z wami. No i oczywiście, no cóż, no, trzeba już podsumowywać także powoli ten 29. piknik naukowy CNK i Polskiego Radia. W przyszłym roku będzie 30. jubileuszowa odsłona właśnie tego wydarzenia, które, no właśnie, miało swój początek w Polskim Radiu. Tutaj historia jest taka, że do szefostwa Radia BIS, czyli obecnej czwórki, wtedy tym szefem, wiceszefem był Robert Firmhofer, który teraz jest dyrektorem Centrum Nauki Kopernik. Przyszedł profesor Łukasz Turski, już nieżyjący, w zeszłym roku zmarł, i on powiedział: słuchajcie, musimy zrobić taką wielką imprezę, która będzie promowała naukę polską. No i co? Na początku bardzo, bardzo, bardzo takie to były próby, no, nikłe. I profesor wspominał, że na początku właściwie tylko jego koledzy zgodzili się reprezentować właśnie naukę polską na tym festiwalu, więc zaczęło się od kilkunastu dosłownie stoisk, a teraz to jest impreza, która skupia kilkuset wystawców. No i myślę, że to będzie się rozwijało. Oczywiście u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, tak jak wspominałam, jeszcze jest szansa, żeby skorzystać i z symulatora jazdy, i z gry terenowej. Ona jest absolutnym hitem tegorocznym, bo jest po raz pierwszy. No i można zdobyć super fajne gadżety Polskiego Radia za jej przejście. A jedną z konkurencji, jednak z konkurencji, to jest oczywiście konkurencja PRK Polskiego Radia Kierowców, gdzie można po pierwsze sprawdzić swoją wiedzę w quizie motoryzacyjnym, ale też można przejechać tor przeszkód zdalnie sterowanymi pojazdami. No jak zwykle u nas dużo pojazdów, dużo się dzieje.
3: No, a wszystko to z życia wzięte. Takie jest dzisiejsze tegoroczne hasło pikniku naukowego. Bardzo dziękujemy, Ewo. Miłej
1: Dzięki.
3: Zabawy przez tę jeszcze
1: Dziękuję
3: godzinę
1: bardzo.
3: I niespełna kwadrans. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są tam na PGE Narodowym i tych, którzy nie mogli dotrzeć, ale słuchają. Będziemy starali się tę atmosferę przekazywać jeszcze przez tę godzinę i kilkanaście minut. Z życia wzięte. No z życia wzięte to też i takie lekkie szaleństwo. Norse Barkley teraz u nas muzycznie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: CeeLo Green, posiadacz nie głosu, ale głosiska Crazy w duecie Gnarls Barkley. Jest dokładnie 17:50, jak już jesteśmy przy głosiskach. Emilia, szeroko uśmiechnięta.
1: Głosisko,
0: jest. Głosisko. No może nie potężne, ale takie okazałe.
1: O, właśnie, tak.
0: Może być subtelnie, a okazale.
1: Dobrze to ująłeś. Ty też masz głosisko.
0: Staram się. Posłuchajmy, co dzieje się na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tczew, mamy tam niewielki korek, autostrada A1 na węźle Stanisławie. Utrudnienia z przejazdem tworzą się ze względu na zdarzenie drogowe. Czekamy na informacje od służb. No i w najbliższym czasie może być tam wolniejszy przejazd do Trójmiasta. Wczesnym wieczorem cały czas trwają też prace drogowe na A1, tym razem na wysokości Torunia i cały czas kierowcy muszą liczyć się z niewielkimi utrudnieniami, ale jednak w drodze do Gdańska również. Prace drogowe to również województwo łódzkie i niezmiennie mowa o odcinku Tomaszów Mazowiecki - Piotrków Trybunalski, gdzie tworzy się korek. A jak jeździ się przez Warszawę? Przewężona jest droga krajowa nr 7 na wysokości Czosnowa. Dalej spory ruch jest w Alejach Jerozolimskich. W obu kierunkach ustawiają się samochody w Alei Generała Władysława Sikorskiego. I to tyle o Warszawie. Natomiast województwo małopolskie, utrudniony jest przejazd przez Poronin, a w kierunku Zakopanego, czyli to droga krajowa nr 47. Dalej wąsko jest na drodze do Rabki-Zdroju, czyli droga krajowa nr 28 w Limanowej i jeszcze komunikaty od służb. Przypominamy o tym, że zakończyły się prace na drodze krajowej nr 48, odcinek Dęblin-Kock w pobliżu miejscowości Sobieszyn, a tam doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych i od 16 już możliwy jest tam przejazd. Na koniec komunikat od IMGW. Cały czas ostrzegamy kierowców przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Pierwszy stopień utrudnień dotyczy praktycznie całej Polski, poza województwem lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz śląskim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK to oczywiście nasze wspólne radio, możemy je współtworzyć. Korzystajcie z aplikacji Polskie Radio Kierowców albo tego numeru telefonu, który podawała Emilia, 22 513 11 11.

0: Tarnów tuż przed godziną 18 jest bezwzględnie najcieplejszym miastem w naszym kraju. 22,6 stopnia Celsjusza w tej chwili pokazują termometry i odczuwalna temperatura też jest najwyższa w Tarnowie, 20 stopni. Najchłodniejsze miasto to Mikołajki, 13 stopni. Odczuwalna najniższa jest w tej chwili w Resku, tylko 7. Minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie i zgodnie z obietnicą sprzed godziny teraz informacje na temat tego, jak będzie wyglądała pogoda, w jakich warunkach będziemy jechali pogodowych w ciągu najbliższych godzin. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu mogą towarzyszyć nam głównie w pierwszej połowie nocy. Miejscami pojawią się także burze. W szczytowych partiach Tatr opady deszczu ze śniegiem. Uwaga, aczkolwiek tam pewnie rzadko się zapuszczamy samochodem. Prognozowana suma opadów deszczu towarzyszących burzom to około 15 mm. Na Pomorzu i w strefie wybrzeża opady miejscami będą umiarkowane i lokalnie napada tego deszczu nawet do 25 mm na metr kwadratowy. Temperatura minimalna w nocy od 8 do 11 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, miejscami na Roztoczu 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty na wybrzeżu i w czasie burz do 70 km na godzinę porywy. Powieje z południowego zachodu i z zachodu, a w górach świętokrzyskich porywy wiatru do 55 km na godzinę. Synoptykom się przypomniało o górach świętokrzyskich. O Beskidach też pamiętają, 60 km na godzinę, w Tatrach 70 km na godzinę, a na szczytach Sudetów nawet do 80 km na godzinę porywy wiatru. Temperatury, jeszcze raz powiem, od 8 stopni Celsjusza do 11 na przeważającym obszarze kraju, a na południowym wschodzie nawet 13 w najcieplejszym momencie nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa audycja Na Luzie, prawie 2 minuty temu minęła godzina 18. Cały czas na PGE Narodowym trwa piknik naukowy, jeszcze przez godzinę dokładnie. W tym roku pod hasłem Z życia wzięte. No a z życia wzięte jest wszystko to, co na antenie Polskiego Radia Kierowców. Już za 8 minut Emilia Kleszczewska przedstawi kolejny raport z dróg. Adam Waliszewski realizuje audycję. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam do 22:00. Jedziemy razem.

0: Oj, tam od razu zdejmować. Aż tak ciepło nie jest. 10 minut po godzinie 18 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach, którymi przemieszczamy się w pełni, kompletnie ubrani, bo wieje.
1: Bo wieje, ale tylko dodam, bo, ale dzisiaj był bardzo duży deszcz, to nawet tak. Nie wypadałoby się tak rozbierać.
0: Znaczy wiesz, no, jak rozebranemu, to wtedy łatwiej nie suszyć ubrań, więc są plusy i minusy, ale jednak zostajemy w ubraniach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Są najnowsze informacje z autostradowej jedynki. Odcinek węzeł Kutno Wschód, węzeł Kutno Północ, miejscowość Dębina, czyli województwo łódzkie, 248 km. I jeżeli chodzi o tą aktualizację, to wiemy, że został odblokowany lewy pas w kierunku Gdańska, a tam przez najbliższy czas była rzeczywiście dość spora blokada. Przypomnijmy, tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Niestety dwie osoby zostały ranne. No i od tak naprawdę godzin już nocnych, a mowa o oczywiście nocy z piątku na sobotę, to rzeczywiście to zdarzenie drogowe trwa już cały dzień, ale już prawdopodobnie za chwilę będzie można przejechać w kierunku Gdańska, więc to naprawdę są bardzo dobre informacje. S7, Skarżysko-Kamienna Zachód, Skarżysko-Kamienna Północ, czyli województwo świętokrzyskie, 48 km. Też najnowsza wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a tam samochód uderzył w bariery energochłonne. Ruch na jezdni w stronę Warszawy odbywa się wyłącznie pasem lewym od godziny 17.10 i te utrudnienia z przejazdem mogą potrwać jeszcze do 19.00. Zaglądamy na trasy, na mapach, czy gdzieś nam się korkuje, czy gdzieś trasy wyświetlają się na czerwono? Otóż nie. Bardzo dobry przejazd jest przez południową obwodnicę Krakowa w kierunku Rzeszowa. Bez problemu na trasach Śląska, ale także pod samym Wrocławiem. Jeżeli chodzi o Warszawę, czyli województwo mazowieckie, niewielkie spowolnienia naprawdę są na S8 na wysokości Marymontu w kierunku Łodzi jadąc. No i jeszcze też delikatnie zwalniacie od dłuższego czasu na wysokości Torunia autostrada A1 w kierunku Gdańska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Dokładnie 20 minut po godzinie 18. Rozbawiony pewnie jak chłopaki z Gorillaz i De La Soul, nasz stały słuchacz Direx napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Komu zimno, temu zimno, bo u mnie w tej części Kentucky to tylko słońce i drobne chmurki i 29 stopni Celsjusza, więc zrzucanie ubrania jest jak najbardziej wskazane. Pozdrowienia z amerykańskiego Cicibora. Gdzie jest amerykańskie Podlasie? Direksie, może doprecyzujesz. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, co w Ameryce. Ci, którzy w Ameryce na przykład oglądają na żywo mecze Mistrzostw Świata, to dzisiaj o 21:00 będą mieli okazję obejrzeć Katar i Szwajcarię w akcji, ale zanim to nastąpi i będziemy się ekscytować sportem, to poekscytujmy się jeszcze tym, co się działo, dzieje jeszcze cały czas, przez 40 minut będzie się działo na stadionie PGE Narodowym. Nauka, zabawa, spora dawka wiedzy o otaczającym nas świecie oraz spotkania z naukowcami i dziennikarzami na wspomnianym stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Trwa cały czas jeszcze 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, którego tegoroczne hasło brzmi "Z życia wzięte". Przez cały dzień mogliście śledzić na antenie Polskiego Radia Kierowców relacje Dagmary Kowalskiej, no pół godziny temu Ewy Mierzejewskiej i Piotra Firana, więc część z was wie, że w programie pikniku znalazło się ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych, że frekwencja dopisała. Na stadion przyszły naprawdę tłumy gości żądnych wiedzy, ale z odwiedzającymi piknik naukowy rozmawiał też Przemysław Lis.
1: Przychodzę odkąd pamiętam, więc zawsze jest super i chętnie wracam. Kogo co interesuje, to każdy znajdzie coś dla siebie na pewno.
2: Przyznam, że wyjątkowo interesujący, bo można podejść, zobaczyć, pobawić się chwilę nauką, posłuchać czegoś ciekawego. Wszyscy, którzy tutaj są i obsługują te stanowiska, mają dużo interesujących rzeczy do powiedzenia.
3: To nie to, co w książkach. Tutaj utworzyłam swoją pierwszą kompozycję przy pomocy rąk syna.
4: A jaka to kompozycja?
3: Tutaj mamy jakieś sukulenty, mamy keramzyt, piasek, ziemię i to będzie ogród w szkle.
5: Bardzo fajna. Bardzo dużo tutaj jest stoi z różnymi ciekawymi rzeczami.
6: Jesteśmy bardzo zadowolone.
7: Bardzo, bardzo.
8: Jest super.
0: No i za rok pewnie będzie jeszcze lepiej. 29. piknik naukowy na PGE Narodowym w Warszawie potrwa do godziny 19:00. Zapraszamy. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

0: Natalia z Cheap Tobacco, jak u nas była, to jeździła Saabem 9.5 i chyba to się jeszcze nie zmieniło. Cheap Tobacco i bez słów w perka w Polskim Radiu Kierowców wybrzmiało punktualnie o godzinie 18.30, bo teraz właśnie wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas może być gęsto na S7, na odcinku węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód, węzeł Skarżysko-Kamienna Północ, czyli województwo świętokrzyskie, 48 km. Przypomnijmy, tam po 17 samochód uderzył w bariery energochłonne, no i ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko i wyłącznie lewym pasem. Te utrudnienia jeszcze do 19 będą, czyli przez najbliższe pół godziny. Także jest cały czas informacja odnośnie autostrady A1. Odblokowano lewy pas w kierunku Gdańska. Mowa o odcinku węzeł Kutno Wschód, węzeł Kutno Północ, dokładniej w miejscowości Dębina, województwo łódzkie. A tam zderzyły się dwa samochody ciężarowe, dwie osoby zostały ranne. No i tak naprawdę przez cały dzisiejszy dzień zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska. Natomiast nie widać, żeby na mapach działy się jakieś poważniejsze rzeczy. Raczej jeździ nam się dobrze już wieczorem, chociaż delikatnie zwalniacie na wysokości Mnikowa, to przed wjazdem do Krakowa, autostradowa czwórka, a dokładnie jeszcze przed węzłem w Balicach. Jeżeli chodzi o spowolnienia na trasach, to także wymieniamy tutaj S8, Warszawa, centrum miasta, na wysokości Marymontu. I to cały czas jest ta nitka ekspresówki, która prowadzi kierowców do Łodzi. Sprawdzamy jeszcze, gdzie trwają prace drogowe. S7, województwo pomorskie, trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. Tam trwa montaż czujników na pasie lewym. Także droga krajowa numer 78, Kije-Chmielnik, województwo świętokrzyskie, gdzie należy zwolnić do 60, a tam do godziny jeszcze 19 potrwa odnowa oznakowania poziomego. Są to prace szybko postępujące. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie za 28 minut będzie godzina 19. Pytałem naszego stałego słuchacza z USA, gdzie w Stanach jest ten cicibur, o którym pisał, więc lokalny cicibur to całe Kentucky, nawet Amerykanie tak uważają, a ja jestem, pisze Direx, w Danville po papierowe chusteczki do nosa. 15 ton. Wszystkiego dobrego. Jak tam nie życik, Emilia? U ciebie z noskiem wszystko w porządku? Nie trzeba chusteczek?
2: Nie, chyba nie trzeba. A chyba, że słychać, że trzeba.
0: Alergia trochę jest,
2: ale
0: na środku. Taki czas, że warto
2: takie,
0: ustalić takie
2: troszeczkę
0: rzeczy.
2: Troszeczkę się umiem tego pozbyć w tym momencie, ale rzeczywiście...
0: Direx, to wieś te chusteczki tam po Kentucky, do nas na razie nie potrzeba i oby tak zostało. O tym, jak daleko od domu Kleon wspominała, że bywa i jaki to ma wpływ na twórczość, teraz w piosence Dom Stamina.

0: Za 17 minut będzie godzina 19. Na błoniach Stadionu PGE Narodowego trwa jeszcze przez te 17 minut piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Naukowego Kopernik, w tym roku pod hasłem Z życia wzięte, ale sporo dzieje się i gdzie indziej w ten weekend. Święto Szlaku Zabytków Techniki w województwie śląskim. To jedyny taki czas w roku, kiedy część miejsc otwiera swoje drzwi dla zwiedzających niezależnie od nocy muzeów. Jak mówi Mateusz Bielesz z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, można poczuć klimat starej fabryki.
1: Mamy tutaj wszystkie działy fabryki włókienniczej, także można naprawdę się tu poczuć jak w dawnej fabryce włókienniczej i przejść proces od początku do końca, czyli od przyjazdu tego surowca, z którego jest wytwarzana tkanina.

0: Na po gotowy produkt. Na każdym piętrze starej fabryki możemy zobaczyć coś innego związanego z włókiennictwem. Nie tylko maszyny, ale także zapoznać się z historią tego regionu. A na samej górze otwieramy wystawę czasową.
1: Sprawdźcie, co jeszcze dzieje się, ponieważ ekspozycja opowiada o włókniarzach z epoki PRL-u, ale industriada odbywa się w około 50 obiektach na Śląsku. Warto zobaczyć to, co oferują organizatorzy, bo to są rzeczy, które naprawdę na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Także polecamy i zachęcamy do tego, żeby korzystać, skoro jest taka możliwość. Kwadrans pozostaje do godziny 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: 10 minut pozostaje do godziny 19. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jest bardzo ciekawe święto, Dzień Dobrych Rad. Tak się zastanawiam, czy w dzisiejszych czasach, kiedy jest masa internetowych poradników, są jakieś rady, które stosujecie w swoim życiu, że dowiedzieliście się od kogoś czegoś, co sprawiło, że wasze życie się w jakimś tam stopniu zmieniło. Piszcie proszę w aplikacji Polskie Radio Kierowców albo nagrywajcie się. Może zbierzemy sobie ranking takich najpopularniejszych, najbardziej cennych rad sprawdzonych, dzięki którym żyje nam się lepiej. Emilia,
1: ja
0: masz
1: tutaj
0: coś
1: mam,
0: takiego?
1: Czy dobre rady? Ja mam oczywiście dobrą anegdotę, jak tutaj przejść do naszego trafiku drogowego. No, że ja mam dobre rady. Którędy jechać, a którędy nie jechać. A czy korzystam z takich dobrych rad internetowych? Raczej nie, ale może trzeba? Ty korzystasz?
0: Zależy z czego. No czasami, jeżeli jest coś, co wydaje mi się, że warte jest sprawdzenia, to sprawdzam.
1: No tak, trzeba mieć sprawdzone też źródła, bo dzisiaj każdy może napisać w internecie wszystko, więc nie wszystko też jest prawdą.
0: Ale jakieś tam, nie wiem, proszki do czyszczenia, czy zsiadłe mleko na przykład do czyszczenia fuk, no to okazuje się, że to działa. Minęła 18.50 i to już prawie 2 minuty temu. Sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To w takim razie, skoro jest takie święto, jestem ciocią dobrą radą i mówię, którędy jechać, a którędy nie. Przypominamy, że zakończyły się utrudnienia na S7, czyli tam można już jechać. Węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód, węzeł Skarżysko-Kamienna Północ. Województwo świętokrzyskie, gdzie wcześniej samochód uderzył w bariery energochłonne, no i ruch w stronę Warszawy odbywał się wyłącznie lewym pasem, teraz już można przejechać do stolicy. Coraz dłuższy korek ustawia się w województwie małopolskim na autostradowej czwórce przed samym Krakowem na wysokości Mnikowa. Korek ma 3 km. Droga krajowa nr 94 za Olkuszem, a w drodze do Krakowa jest dość gęsty korek, który ma 2 km. Krajówkę można ominąć przez drogę wojewódzką nr 791 i tam utrudnienia mogą potrwać dłużej, ponieważ jest zdarzenie drogowe, jak widzimy na mapach. Jeszcze przez pół godziny natomiast na autostradzie A4 będą pracować służby, które zajmują odcinek między węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle, czyli w województwie opolskim, a tam trzeba zwolnić do 80 km na godzinę, ponieważ trwa sprzątanie nawierzchni i zajęty jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Do 60 też trzeba zwolnić, to już województwo świętokrzyskie, między miejscowościami Kije-Chmielnik, gdzie trwa odnowa oznakowania poziomego i te prace potrwają jeszcze do 22 czerwca.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radio Kierowców w trwającej właśnie audycji Na Luzie w sobotni wieczór, punktualnie o 19:00, pragnę poinformować wszystkich Państwa, że najchłodniej jest w tej chwili na zachodnim Pomorzu. W Koszalinie 12,9 stopnia to ta teoretyczna wartość na termometrach, odczuwalna najniższa temperatura w tej chwili w Kołobrzegu, tylko 8. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miasto w naszym kraju, to jest Tarnów, bezwzględnie 22,3 stopnia Celsjusza na termometrach, odczuwalna 20 stopni, a co jutro? No w dzień, w niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić, miejscami także burze, lokalnie z gradem. Może napadać deszczu do 15 mm, lokalnie nawet 20. Temperatury jutro w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie od 13-14 stopni na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach, około 17 na Mazowszu i na ziemi łódzkiej, także w rejonach podgórskich, do 19 nawet miejscami na południu kraju. Jeśli chodzi o wiatr, to będzie on jutro słaby i umiarkowany, miejscami przejściowo dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Na wybrzeżu i w czasie burz porywy do 65 km na godzinę, a w górach nawet 75-80 km na godzinę. To jutro. Dziś jeszcze napawamy się całkiem przyjemną pogodą, natomiast nie możemy powiedzieć o jakichś takich letnich szaleństwach. Za to za tydzień meteorolodzy zapowiadają, że będzie zdecydowanie cieplej i przyszłotygodniowy weekend będzie już bardzo, bardzo atrakcyjny pod względem temperatur. Też będą one dochodziły nawet do 30 stopni Celsjusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchajcie, Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Za chwilę, w sensie za 8 minut, posłuchamy kolejnych wiadomości z dróg, a w tej godzinie też dobre rady. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych rad, to będą dobre rady. Mam nadzieję, że od was również. Piszcie, jakie dobre rady usłyszeliście w swoim życiu, korzystacie z nich i warto polecić innym. Zbyszek Zegler, zapraszam. Do 22:00 jedziemy razem.

0: Już 10,5 minuty po godzinie 19. Na pewno z niecierpliwością oczekujecie na kolejne wiadomości drogowe, więc my wam je teraz w Polskim Radiu Kierowców prezentujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ogólnie w całej Polsce jedzie się naprawdę dobrze, chociaż jest kilka miejsc, gdzie kierowcy stoją w naprawdę gęstym korku. Taka sytuacja jest na autostradowej czwórce przed samym Krakowem, a dokładniej przed węzłem w Balicach. I korek zaczyna się na wysokości miejscowości Frywałt, a kończy na wysokości Mnikowa. Czyli korek ma mniej więcej 3 km i tam też widzimy na mapach, że jest zdarzenie drogowe. Jeżeli jedziecie do Krakowa tą nitką autostradowej czwórki i widzicie, co się dzieje na trasie, to oczywiście jak zawsze prosimy was o informacje 22 513 11 11 lub też można korzystać z aplikacji mobilnej. A jeżeli chodzi o trasy w województwie małopolskim, no to wcześniej mówiliśmy o drodze krajowej numer 47 w Poroninie, że jest utrudniony przejazd do Zakopanego. Teraz już tych utrudnień nie ma, można na spokojnie przejechać krajówką, ale cały czas tworzy się dość spory korek na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec, czyli jeżeli wyjeżdżacie z Polski w kierunku Ukrainy. Tam rzeczywiście samochody osobowe, ale też i inne mogą i muszą nawet czekać trochę dłużej. Zaglądamy natomiast jeszcze do stolicy, Warszawa S8 na wysokości Żoliborza. Niewielki korek, ale jest i to zarówno w kierunku Białego Stoku, jak i też w drodze do Łodzi. A poza tym jedzie się już naprawdę dobrze. Na razie nie mamy żadnego korka na A4, na samym węźle obwodnicy, jeżeli chodzi o obwodnicę Krakowa, o tak. Województwo śląskie, Katowice także bez problemów z przejazdem. Nie ma także już ruchu przed Wrocławiem, to także odcinek A4, jeżeli jedziecie z Legnicy, a tam wcześniej były niewielkie problemy z przejazdem. I jeszcze mamy jedną informację, autostrada A1, przypomnienie o tym, że można przejechać lewym pasem w kierunku Gdańska na wysokości Kutna Wschód.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.

prawda jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc

0: 20 minut temu minęła godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Dziś dzień dobrych rad. No możemy sobie żartować z tego tematu, bo i rady są różne, ale myślę, że w sobotni wieczór też można wynieść korzyści, serio usłyszeć bardzo dobrą radę w Polskim Radiu Kierowców, na przykład odnośnie własnego bezpieczeństwa, bo wiemy, że każdy użytkownik roweru czy hulajnogi podczas wypadku jest narażony na poważne obrażenia głowy. Więc wielu ekspertów namawia, żeby nie tylko, tak jak stanowi prawo od niedawna, dzieci i młodzież do 16 roku życia jeździły w kaskach, ale i my wszyscy dorośli. Mówi Krystian Fiedziuszko z Fundacji Jumper i Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Kask na głowę. Kask, nie patrzcie na to, że 16 lat i powyżej już nie muszę mieć tego kasku, bo moja głowa ma 50 lat i głowa 16-latka z krawężnikiem ma takie same szanse, czyli żadne. Kask na głowę.
0: Podczas wypadków z udziałem rowerzystów i hulajnóg elektrycznych na urazy jest narażona szczególnie głowa.
1: Głowa z betonem nie ma żadnych szans. I ci ludzie giną zazwyczaj właśnie przez to, że ich głowa była niezabezpieczona. Co więcej, my tutaj mówimy o ofiarach śmiertelnych, które są ofiarami śmiertelnymi i są zaklasyfikowani. Ale nikt nie mówi też o tych ofiarach, które nie zginęły, a zostały trwale uszkodzone, bo paraliże, no różne rzeczy mogą się wydarzyć, jeżeli uszkodzimy sobie głowę czy kręgi szyjne.
0: Obowiązek dotyczy osób do 16 roku życia, jak powiedział ekspert, które poruszają się rowerem, e-hulajnogą, czy tak zwanymi urządzeniami transportu osobistego, jak Segwaye, deskorolki elektryczne, czy jakieś motocykle elektryczne. Odpowiedzialność za złamanie nowego przepisu spoczywa oczywiście na rodzicach dziecka. Mogą zostać ukarani symbolicznym, moim zdaniem, mandatem do 100 zł. Symbolicznym, bo chyba świadomość, że nie uratowaliśmy swojego dziecka, to jest najpoważniejsza kara. Jeśli odpukać, coś złego by się stało, a mama czy tata wiedzieliby, że to z ich zaniedbania obrażenia są większe niż mogłyby być, nie mówiąc o tych najgorszych konsekwencjach. Przypominamy o tym, bo od niedawna jest obowiązek noszenia tych kasków już taki bezwzględny, natomiast wydaje mi się, że zdrowy rozsądek powinien nam podpowiadać, żeby samemu też nosić te kaski, co zresztą zawsze procentuje, bo dzieci chętniej robią to, co rodzice przecież.

0: Od ponad 3 godzin trwa 24-godzinny wyścig Le Mans i tak się trochę wkręciłem. Z 17 miejsca startował zespół Roberta Kubicy. O tym za kilka minut opowiem, bo jest 19.30, a w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, to oznacza jedno, że ja milknę, a Emilia zaczyna opowiadać o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tutaj odzywam się też co 20 minut, więc rzeczywiście regularnie na bieżąco informujemy, co się dzieje na drogach. Autostrada A4, miejscowość Frywałt w kierunku Krakowa. Cały czas mamy dość gęsty korek, który rzeczywiście ma cały czas 3 km. Nie wydłuża on się, ale też nie skraca, czyli samochody rzeczywiście stoją od dłuższego czasu w drodze do Krakowa. Ale jeżeli chodzi o województwo małopolskie, to też trzeba wymienić drogę krajową numer 94 za miejscowością Olkusz, a dokładniej miejscowość Przeginia. Również mamy dość spory korek, to zarówno w drodze do Krakowa, ale też w stronę Dąbrowy Górniczej i tam samochody nie mogą w tym momencie przejechać. Tak jak już wspominałam 20 minut wcześniej, korek jest w Korczowej, czyli autostrada A4 przed wjazdem na Ukrainę i tam mamy spowolniony ruch, możecie stać kilka lub kilkanaście minut dłużej przed wjazdem. Ekspresowa 8, czyli Warszawa, stolica, nie korek, a spowolnienia na wysokości Marymontu w kierunku Białegostoku i w stronę Łodzi. I teraz informacja z województwa warmińsko-mazurskiego. Przechodzą tam burze, lokalnie są możliwe opady gradu, a zachodni i południowo-zachodni wiatr może osiągać prędkość 60 km na godzinę. Ostrzegają synoptycy i ostrzegamy też my, jeżeli przejeżdżacie teraz przez trasy na Warmii i Mazurach. No to trzeba też wyostrzyć przede wszystkim wzrok i zmniejszyć prędkość. 22 513 11 11. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nieśmiało przypominam, że dzisiaj jest takie święto nietypowe, Dzień Dobrych Rad. Emilia, jaką dobrą radę usłyszałaś ostatnio, taką, którą zastosowałaś?
2: Wiesz co?
0: Mama, tata coś podpowiedzieli?
2: Ja pomyślałam bardziej o takiej radzie, która w cudzysłowie jest właśnie dobrą radą. Aha. Czyli jeżeli ja się czymś bardzo przejmuję, to ktoś powie, no nie przejmuj się, będzie dobrze. No i na pewno się przestanę przejmować. Zawsze tak jest, no nie?
0: No
2: nie
0: tak.
2: Przejmuj się, będzie dobrze.
0: Wszystko będzie dobrze. No. A ty tutaj cała chodzisz.
2: A tak, a ja wtedy jeszcze bardziej jestem zestresowana.
0: No tak. To nie o takie rady chodzi. Nie, to chodzi o to, że na przykład jak się zaplamiłaś kawą, to ktoś podpowiedział i okazało się, że to działa. O takich radach dzisiaj mówimy, a jeszcze lepiej o radach motoryzacyjnych, w sensie, że ktoś powiedział nie pal sprzęgła, bo będzie spalone i trzeba będzie wymienić, więc na tego typu rzeczy, jeżeli ktoś wam poradził coś, co się sprawdziło, piszcie, dzwońcie albo nagrywajcie się w naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest dokładnie 19 minut do godziny 20. Słuchacie audycji Na Luzie, sobotniej, wieczornej. A o 16 rozpoczął się dziś 24-godzinny Le Mans. Najważniejszy długodystansowy wyścig w roku. Na trybunach przez cały wyścigowy tydzień przewijają się setki tysięcy kibiców. Też chciałbym tam być. A o zwycięstwo rywalizują najważniejsi producenci jak Ferrari, BMW, Cadillac, Audi czy Aston Martin. Na starcie zameldowało się kilkadziesiąt samochodów, a w najszybszej, najbardziej prestiżowej klasie Hypercar jedzie znów Robert Kubica. Polski kierowca i jego AF Corse bronią tytułu sprzed roku. Pamiętamy to zwycięstwo. Robert Kubica zachęcał w nagraniu w mediach społecznościowych do śledzenia wyścigu.
1: Hej, tu Robert Kubica. Już o 16 startuje 24-godzinny wyścig Le Mans. Serdecznie zapraszam Was do trzymania kciuków za cały AF Corse Team Żółte Ferrari 83. A i dodatkowo możecie śledzić social media Orlen Teamu, gdzie będzie relacja Le Mans z Robertem Kubicą.
0: Załoga AF Corse, czyli Robert Kubica, Phil Hanson i Yei Fei, ruszyła z 17 miejsca. Żaden zespół w historii 24-godzinnego wyścigu nie zwyciężył, ruszając do niego z tak odległego pola. Rok temu polsko-brytyjsko-chiński skład triumfował, startując z 13 lokaty. To też było wydarzenie. W klasie Hypercar z pierwszego miejsca ruszyło w tym roku fabryczne BMW po raz pierwszy w historii, a w niższej klasie LMP2 startuje polski zespół Inter Europol Competition. W bolidzie z numerem 43 jedzie m.in. polski kierowca Jakub Śmiechowski. Też trzymamy kciuki. Załoga startuje z czwartego pola i również broni tytułu sprzed roku, tak jak AF Corse. 24-godzinny Le Mans to najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie w świecie wyścigów długodystansowych. Myślę, że nikogo ze słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców nie muszę przekonywać, że tak właśnie jest. Przyciąga setki tysięcy kibiców, którzy oczekują na zaciekłą rywalizację przez całą dobę. Najbardziej widowiskowe są zmagania nocą, kiedy kibice rozświetlają niebo fajerwerkami, pojawiają się światła laserów i drony. A wyścig jest organizowany od 1923 roku we francuskim Le Mans. Obok Grand Prix Monaco, Formuły 1 i Indianapolis 500 jest zaliczany do nieoficjalnej, takiej potrójnej korony motorsportu. I patrzę jeszcze na wyniki. Aktualizacja z toru. AF Corse jest już na 11 pozycji i aktualnie bolidem kieruje Robert Kubica, więc można założyć, że przesunie się jeszcze o kilka miejsc, chociaż narzekał przed startem na balans i twierdził, że nie mają najlepszych czasów. Tak czy owak, trzymamy kciuki. Jutro o 16 miejmy nadzieję, że wystrzelą korki od szampanów.

0: Zbliża się 19.50. Nieustająco zachęcamy Was do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Ja mam nadzieję, że tak bardzo nic się nie dzieje na drogach, że nie trzeba, ale gdybyście widzieli coś zaskakującego, coś, co warto odnotować, przestrzec innych kierowców, dawajcie nam znać, proszę, piszcie. Jest możliwość pisania w aplikacji Polskie Radio Kierowców wiadomości tekstowej, niemalże nieograniczonej długości. Można też załączać zdjęcia, tudzież nagrać wiadomość głosową. Tu mamy ograniczenie minuty, ale za to jakość rewelacyjna. Tak dobra jak jakość serwisów drogowych Emilii Kleszczewskiej, na który przyszedł czas właśnie teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy dzieje się dużo? Raczej nie, chociaż tutaj obserwujemy kilka miejsc, gdzie rzeczywiście kumuluje się ruch. Natomiast, zaczynając od tych dobrych informacji, rozluźnia się korek na autostradowej czwórce przed Krakowem, gdzie było zdarzenie drogowe i przez ostatnią godzinę na wysokości miejscowości Frywałt było zdecydowanie ciasno. Teraz już ten ruch jest rzeczywiście coraz bardziej luźny, jeżeli tak można to nazwać. Sporo aut ustawia się natomiast cały czas kilka kilometrów dalej na drodze krajowej numer 79 Zamoście, czyli odcinek prowadzący do Krakowa. Od północnej strony nic nie zmienia się na przejściu granicznym Polska-Ukraina w Korczowej, czyli na autostradzie A4, także tam cały czas wydłużony jest ten przejazd. Kilka kilometrów dalej na drodze krajowej numer 94 w miejscowości Łapajówki obserwujemy 4-kilometrowy korek w obu kierunkach jazdy, czyli zarówno do Jarosławia, jak i do wspomnianej już Korczowej. Natomiast w Warszawie jest zator, który zaczyna się na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Aleją Prymasa Tysiąclecia. Korek w kierunku Łomianek ma już kilometr, no i na ten moment przejazd jest tam raczej niemożliwy. Także obserwujemy jakieś zdarzenie drogowe, także czekamy na informacje od służb. No a z dobrych informacji czysto jest już na autostradowej jedynce na wysokości Torunia, czyli kierunek Gdańsk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

Niespełna minuta pozostaje do godziny 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Za chwilę prognoza pogody, ale wcześniej prognoza na zwycięstwo. Ciężko będzie w tym roku w Le Mans. 20 godzin, minuta i 20 parę sekund do końca wyścigu. Mówiłem, że na 11 pozycji był kilka

0: Kilkanaście minut temu zespół AF Corse Roberta Kubicy. Niestety zmienił się kierowca, Yeifei w tej chwili. Chińczyk prowadzi samochód, to Ferrari z numerem 83. To charakterystyczne Ferrari zespołu AF Corse. To jest hipercar Ferrari 499P. Ale niestety nie utrzymał tej doskonałej pozycji Roberta Kubicy i w tej chwili jest na miejscu 13, przy czym rotacje są bardzo duże na początku wyścigu. Wprawdzie jest zielona flaga, nie ma żadnych zdarzeń, które by mogły przetasować zupełnie stawkę, ale no, na początku bardzo dużo się dzieje, są też zjazdy do pit stopów, także możemy liczyć, że ta sytuacja to nie jest sytuacja ostateczna. Natomiast no było 11, jest 13, aczkolwiek na starcie byli 17, więc i tak jest lepiej niż gorzej. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nim trwa audycja Na Luzie, w której informacje pogodowe, jak będzie nam się jechało w nocy. No cóż, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, oczywiście przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie nocy miejscami także burze. Pierwsza połowa nocy to według synoptyków jest tak do północy, do pierwszej. W Tatrach, bardzo wysoko w Tatrach, opady deszczu ze śniegiem, także no myślę, że nigdzie indziej raczej ich nie doświadczymy, a tam, gdzie będzie padał ten deszcz ze śniegiem, to raczej samochodami nie wjeżdżamy. Napada deszczu tak 15 mm w czasie burz na Pomorzu i Wybrzeżu. Opady miejscami będą umiarkowane i wyniosą do 25 mm. Temperatura minimalna w nocy od 8 do 11 stopni, na południowym wschodzie miejscami 13 nawet może być, w najcieplejszym momencie nocy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, te porywy do 70 km w czasie burz. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu i zachodu, w górach porywy nawet do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na Luzie realizujemy dzisiaj w składzie Adam Waliszewski, który realizuje program, Emilia Kleszczewska serwisuje, jest serwisantką drogową. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie do 22. Jedziemy razem, między innymi słuchając takiej muzyki jak teraz zespołu Audioslave. No, przedwczoraj gitarzysta Audioslave i Rage Against the Machine dał rewelacyjny koncert w warszawskiej Stodole. Posłuchajmy go z płyty w utworze Like a Stone teraz.

0: Polskie Radio Kierowców. PRK. Spokojnej drogi.
1: Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę.

0: 10,5 minuty po godzinie 20 tu PRK, Polskie Radio Kierowców, zespół Set Smiles i Ozdoba w PRK, w Polskim Radio Kierowców. Ozdobą każdej godziny są serwisy drogowe w wykonaniu Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skoro Ozdoba, to chciałabym powiedzieć, że to będzie wisienka na torcie i że utrudnień nie będzie, ale są S3 to oczywiście zachodniopomorskie województwo, dokładniej miejsce obsługi pasażera, Sitno Wschód, węzeł Myśli Buszy, miejscowość Otanów, 46 km, to informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pojazd osobowy odbił się od barier pobocza i uderzył w bariery pasa rozdziału. Zajęty jest lewy pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Od godziny 18.16, jak się okazuje, i tam cały czas jest korek. Czekamy na kolejne wiadomości od służb odnośnie też tego, jak będzie wyglądał przejazd w następnych godzinach. I nie kończy nam się utrudnienie na autostradowej jedynce, gdzie mimo wszystko odblokowany jest już lewy pas w kierunku Gdańska. Tam cały czas prace trwają. To węzeł Kutno Wschód, węzeł Kutno Północ, miejscowość Dębina, czyli województwo łódzkie, 246 km, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe i dwie osoby zostały ranne. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o informacje te oficjalne. Bardzo dobrze jedzie nam się już przez wszystkie największe i kluczowe trasy, czyli S8 w Warszawie. Jest spokojny przejazd zarówno do Białegostoku, jak i w stronę Łodzi. Podobnie na autostradowej czwórce, południowa obwodnica Krakowa w kierunku Rzeszowa. Też już nie ma utrudnień na autostradowej czwórce przed Krakowem, gdzie rzeczywiście mieliśmy dość spory korek. Teraz bez problemów jedziemy już i jeszcze miejscowość Zabierzów, droga krajowa numer 79. Od dłuższego czasu mówimy, że jest tam więcej samochodów i rzeczywiście one się dalej ustawiają w kierunku stolicy województwa małopolskiego. Tu sytuacja akurat się nie zmienia, cały czas kierowcy jeszcze są na tym odcinku drogi krajowej. Na Śląsku jedzie nam się bardzo dobrze. Trasa autostrada A4 w kierunku Wrocławia także bez większych utrudnień. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o najważniejsze trasy. Jeszcze krótka przypominajka, autostrada A4, węzeł Opole Zachód, węzeł Kędzierzyn. Tam trwają prace drogowe od godziny 20 i do godziny 6 jutro rano. Trzeba zwolnić do 100 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Trwa audycja na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Cieszę się, że słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Mam nadzieję, że będziecie z nami też i za niespełna godzinę, kiedy zacznie się na Levi's Stadium w Santa Clara, w Bay Area, w San Francisco, w Kalifornii. Kolejny mecz grupy B. Punktualnie o 21:00 on się zacznie. Zagra Katar ze Szwajcarią, a po wczorajszym remisie Kanady z Bośnią i Hercegowiną Szwajcarzy mają szansę, albo Katarczycy, objąć prowadzenie w grupie. Natomiast piłkarze, właściwie sokerzyści Stanów Zjednoczonych pokonali dziś w nocy naszego czasu reprezentację Paragwaju i to okazale aż 4-1 w swoim pierwszym meczu na Mundialu. Spotkanie było poprzedzone amerykańską ceremonią otwarcia mistrzostw, no bo dotychczas grali w Meksyku, a rozegrano je na stadionie SoFi w Inglewood pod Los Angeles. Na trybunach zasiadło niemal 100 tysięcy widzów. Tak cieszyli się ze zwycięstwa swojej drużyny.
1: I've never seen such energy here in Los Angeles.
2: I'm so glad that...
0: Nigdy jeszcze nie widziałem takiej energii tutaj w Los Angeles. Jestem taka szczęśliwa, że FIFA zorganizowała tę imprezę u nas. Wszyscy jesteśmy jednością w mieście. Stany Zjednoczone są razem i razem wygramy. Wygramy Mistrzostwa Świata. Czuję się tak niesamowicie. Ameryka jest numerem jeden. Ameryko, dziś będziemy się świetnie bawić. Idziemy tańczyć.
2: Steve Aoki's playing. I'm ready to dance.
0: Amerykanie liczą, że dla ich drużyny będzie to turniej wyjątkowy. Największym sukcesem amerykańskich piłkarzy w historii Mistrzostw Świata był dotychczas występ w ćwierćfinale w 2002 roku podczas imprezy w Korei Południowej i Japonii. Od tamtej pory reprezentacja USA wygrała na wszystkich mundialach łącznie 3 mecze. Też nieźle.

0: Potem jeździ Grubson. Byłaś wtedy, kiedy był u nas gościem?
1: Byłam, kiedy był gościem, no ale wstyd się przyznać, że nie pamiętam.
0: Volvo Cross Country V90. Grubson na szczycie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. No oczywiście ja nie jestem taki mądry i nie pamiętam wszystkich tych samochodów, ale zrobiłem sobie tabelkę i czasem po nią sięgam, jak gramy utwory naszych.
1: Dobrze, teraz będę pamiętał, żeby zapisywać sobie każdy samochód naszych
0: Tak, a
1: gości.
0: Jaki był jego ulubiony? Land Rover Discovery.
1: A to pamiętam, rzeczywiście. Mm-hmm.
0: Tak, a bo tak, później tak, w Rolce tak, jeszcze tak. było, więc może dlatego. Mm-hmm. Emilia też pamięta o tym, żeby serwis drogowy zrobić punktualnie. 20:30 minęła, więc posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy o tym, że są trudniejsze warunki pogodowe i ta burza nam się trochę przemieszcza. Aktualnie jest między Włocławkiem a Inowrocławiem. Także jeżeli przejeżdżacie przez trasy w województwie warmińsko-mazurskim, no to zwróćcie na to uwagę, jeżeli właśnie jedziecie na przykład w kierunku Poznania czy też do Olsztyna. A jeżeli chodzi o wiadomości od służb, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad cały czas podaje dwie informacje, S3 oraz A1. Pierwszy odcinek to miejsce obsługi pasażerów. Sitno Wschód, węzeł Myślibórz, miejscowość Otanów na 46. kilometrze, gdzie osobówka odbiła się od barier pobocza i uderzyła w bariery pasa rozdziału. Cały czas zajęty jest lewy pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego i tam rzeczywiście wydłużają się te prace służb. A1, węzeł Kutno Wschód, węzeł Kutno Północ, miejscowości Dębina. Od już wielu godzin trwają tam prace, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Dwie osoby są poszkodowane i już od jakiegoś czasu odblokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Przypominamy o pracach drogowych. Od godziny 20 są one już. Autostrada A4, węzeł Opole Zachód, węzeł Kędzierzyn, Koźle w kierunku Katowic, gdzie trzeba zwolnić do 100 km na godzinę. Czekamy na wiadomości 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja dodam, że w aplikacji też czekamy na wiadomości i możecie je nagrywać, możecie je wpisywać. Szybki update tego, co dzieje się w Le Mans. 19,5 godziny do końca wyścigu. Jej Fej się zrehabilitował. Już jest znów na 11. miejscu członek AF Corse, zespołu, który, no można powiedzieć, że dowodzi, Robert Kubica. Jej Fej w tej chwili na miejscu 11. Trzymamy kciuki za kolejne przesuwanie się w górę stawki, bo zaczynali z miejsca 17, więc progres jest widoczny.

Nie wiem jak u was, ale w wielu miejscach to jest bardzo aktywna sobota. Mówię o Le Mans, mówiłem o tym, co działo się dziś na błoniach stadionu PGE Narodowego. Przypomnę, 29. naukowy, piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Naukowego Kopernik, w którym brało udział także Polskie Radio Kierowców. Okazał się wielkim sukcesem frekwencyjnym. No, dzieje się też w Ameryce. Za 20 minut rozpocznie się kolejny mecz Mistrzostw Świata. Katar i Szwajcaria będą grały, ale i bliżej też jest bardzo interesująco. Prezentacja sprzętu wojskowego, pokazy walki wręcz i możliwość kupna wojskowych gadżetów. To militariada w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Coroczna plenerowa impreza.

0: Za dla miłośników historii i wojskowości przyjeżdżają na nią miłośnicy militariów z całego kraju.
1: Dzisiaj jest jakby więcej sprzętu wojskowego. Ogólnie popatrzeć, rozrywka, pokazy.
2: Przyszłam jak co roku, żeby zobaczyć się ze znajomymi, posłuchać jakichś koncertów, zobaczyć te pokazy, walki.
3: Rozbijanie tych płyt robi wrażenie.
4: Tutaj walka wręczy żołnierzy, tak?
3: No, to trzeba mieć trochę siły, żeby takie płyty rozwalić.
4: Sprzęt wojskowy oglądałeś. Co najbardziej ci się podobało?
5: Ten Krab czy K9.
6: Dla nas to jest coś nowego, takie zobaczyć sprzęty, jakie ma polska armia.
0: W programie Militariady są atrakcje rozrywkowe i edukacyjne, ale też i koncerty muzyczne. Gwiazdą wieczoru jest ustrzycki zespół KSU, który gra już od godziny 20. Imprezę zwieńczy nocny pokaz rekonstrukcji historycznej o nazwie Przyczółki na Wiśle Dęblin Puławy 44, który odbędzie się o 22 nad pobliskim zalewem.

spełna 21 minut, pozostaje do godziny 21. Dzień dobry, czytam w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Jak zawsze chcemy pozdrowić Polskie Radio Kierowców i zapytać, czy byście nam pomogli sprawdzić drogę z Krynicy Zdrój do Lublina. Wracamy z weekendu już w sobotę wieczór. Razem z Krynicy Zdrój z drogi pozdrawiają Krzysio i Kasia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No ja proponuję, właściwie wszystkie trzy możliwości są porównywalne. 4 godziny z małym haczykiem, tam dwie minuty różnicy, ale

0: sugeruje rozwiązanie z drogi wojewódzkiej 981, no tutaj trzeba, inaczej się nie da. I później 975 na A4 w Wierzchosławicach. Dalej A4, no jechać aż do S19 i po tych prawie 260 kilometrach, no S19 wjeżdżacie do Lublina. Wszędzie, jak patrzyłem, przejezdnie i mimo, że to jest najdłuższa z trzech proponowanych tras, 349 kilometrów versus 341 czy 326 siedemdziesiątką trójką, 28, czyli to jest droga S19. No, ona ma przecież tylko takie międzynarodowe oznaczenie dziwne w tych mapach naszych. Ciekawe, dlaczego nie ma normalnego. W każdym razie to, co proponowałem, czyli od samego początku 981, później A4 jest 19, powinno być najsprawniej. Najkrócej będziecie niestety słuchali Polskiego Radia Kierowców, jadąc tą drogą. Śmiech szczery i
1: ja
0: uroczy.
1: Ja się śmieję szczerze, dlatego że ty powiedziałeś o tym odcinku, a ja opowiem o całej reszcie.
0: Fantastycznie. Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A cały czas przypominamy, że po 18 na S3 osobówka odbiła się od barier pobocza i uderzyła w bariery pasa rozdziału. To informacja dla przejeżdżających przez Otanów w drodze do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam aktualnie zajęty jest cały czas lewy pas ruchu. Od 18 możliwy jest natomiast przejazd do Gdańska autostradową jedynką, choć drogowcy jeszcze cały czas są między Kutnem a Dębiną. Usuwają szkody po wypadku z udziałem dwóch samochodów ciężarowych. A niewielki ruch obserwujemy w drodze do Katowic na wysokości punktu poboru opłat Brzęczkowice. I tutaj widzimy, że od niecałej godziny utrudniony jest przejazd do Krakowa przez Zakopiankę. W Libertowie jest zdarzenie drogowe, jak obserwujemy na mapach. I na sam koniec jeszcze krótka informacja. Dzisiejszej nocy służby zajmują lewy pas ruchu autostradowej czwórki między węzłami Opole Zachód i Kędzierzyn, kierunek Katowice. Tam trzeba zwolnić do 100 km na godzinę. Prace związane są z odnawianiem oznakowania poziomego i te prace potrwają do 6 rano.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po godzinie 21 rozpocznie się kolejny mecz Mistrzostw Świata. Będziemy z wami przyglądać się temu, w sensie ja się będę przyglądał i będę wam opowiadał, co się będzie działo pod San Francisco podczas tego mecz.

0: Zaraz początek meczu Kataru ze Szwajcarią. Już szykują się piłkarze, śpiewają hymny. Punktualnie minęła godzina 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i nie ma już miejsc w Polsce, w

0: których byłoby powyżej 20 stopni. Najcieplejsze miasto w tej chwili w naszym kraju to jest Tarnów, niezmiennie, ale już tylko 19,6 stopnia Celsjusza. Odczuwalna najwyższa w Rzeszowie 18. Najzimniejsze miasto w Polsce w tej chwili to Piła, 12,1 stopnia. Odczuwalna temperatura najniższa w Legnicy, tylko 7. Jutro zaś w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. A jak duże zachmurzenie, no to opady deszczu. Głównie przelotne, ale miejscami też z burzami, lokalnie też z gradem. Deszczu może napadać od 15 do 20 mm. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w najcieplejszym momencie, czyli zwykle około godziny 15, 13-14 stopni na północnym wschodzie. Zwykle to jest biegun zimna, a tym razem tam najcieplej. Na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach jutro 13-14 stopni. To jednak będzie biegun zimna, bo już 17 w centrum i w rejonach podgórskich, a nawet 19 miejscami na południu kraju. Synoptycy zastosowali taką gradację, że od najzimniejszego miejsca w Polsce podawali te maksymalne temperatury, także najchłodniej jutro 13, najcieplej 19 stopni. Wiatr przy tym słaby i umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. To oczywiście w czasie burz na wybrzeżu i w czasie burz nawet do 65 km. Z zachodu będzie ten wiatr wiał i jeszcze intensywniej w górach, nawet do 80 km w Tatrach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy kolejną godzinę na luzie od poezji. W aplikacji Polskie Radio Kierowców przeczytałem taki oto wiersz. Wszędzie przy głośnikach uśmiechnięte są buzie, bo w Radiu Kierowców jest program na luzie. Audycja jak zwykle przyjemności sprawi, serwisy, muzyka, słuchaczy rozbawi. Czas pryśnie jak bańka i z nim zapadnie noc. Wysłuchać możemy prawdziwą radia moc. Więc siedząc za kółkiem, bądźmy rozluźnieni, zamiast gnać przed siebie niczym potępieni. Dla wszystkich audycje i pojazdy prowadzących i słuchających D-Rex. No D-Rex, jestem pod gigantycznym wrażeniem. Jedyne co mogę zaproponować w rewanżu to taką sentencję, bo wszyscy kierowcy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, elektryk czy benzyna. Zapraszam do godziny 22. Zbyszek Zegler, jedziemy razem w audycji na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Yeah!

W meczu Kataru z Szwajcarią na razie 0-0, chociaż piękny strzał przed chwileczką obronił bramkarz Kataru. Natomiast 10 minut po godzinie 21 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, to my nie o piłce, tylko o tym, co na drodze.

0: będziemy
1: chociaż
0: rozmawiać.
1: Ja jestem za tym, żebyś nawet trochę mnie przegadał, bo nic się nie dzieje na drogach praktycznie.
0: No to w takim razie teraz jest akcja za akcję. No ale cały czas bramkarze w bardzo dobrej formie. Szósta minuta meczu i nie ma zmiany wyniku. 0-0 na stadionie pod San Francisco w Bay Area w Kalifornii. Bardzo piękna, słoneczna pogoda. Żałujmy, że nas tam nie ma.
1: No i teraz te drogi.
0: Sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż to dla nas i dla was sama radość, że już naprawdę bardzo dobry przejazd jest to tej sobotniej nocy przez całą Polskę, więc powiemy, gdzie możecie przejechać. Kraków, autostrada A4 w kierunku Rzeszowa, cała aglomeracja śląska, również już mamy tutaj przejezdne wszystkie największe trasy, czyli wspomniana autostradowa czwórka, S86, droga krajowa numer 94. Także bardzo dobry dojazd jest z Legnicy do Wrocławia autostradą. S8 już nie ma żadnych problemów w stolicy z przejazdem, zarówno w kierunku Białegostoku, jak i do Łodzi, chociaż delikatne spowolnienia są na wysokości Dziekanowa Leśnego i Łomianek, to droga krajowa numer 7. Jeżeli chodzi o informacje od służb, to tutaj cały czas widnieje taka informacja z S3, Sitno Wschód, węzeł Myślibórz, miejscowość Otanów, gdzie pojazd osobowy odbił się od barier pobocza i uderzył w bariery pasa rozdziału i podobno jest zajęty lewy pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, chociaż my tych utrudnień aż tak bardzo już tam nie widzimy. I autostrada A1. Można przejechać do Gdańska od dłuższego czasu w województwie łódzkim na wysokości Dębiny, gdzie zderzyły się wcześniej dwa samochody ciężarowe na A1 i też wiadomo, że tam były służby ratunkowe, ponieważ dwie osoby zostały ranne. Na koniec krótka informacja. Cały czas pracują służby na A4, węzeł Opole Zachód, węzeł Kędzierzyn, Koźle, kierunek Katowice, gdzie trzeba zwolnić do 100 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: nie dzwoń.
1: 19 minut po godzinie 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Pora na uaktualnienie stanu wiedzy na temat 24-godzinnego wyścigu Le Mans. 18 godzin i 41 minut do końca. Nasz, w cudzysłowie, nasz zespół AF Corse, który jedzie w Ferrari, ale nie fabrycznym, jest znów na 11 miejscu. Jeszcze kilka minut temu mógłbym się ekscytować, że jej i Fej przesunął się na miejsce 9, bo rzeczywiście tak było, ale to było wynikiem tego, że inne ekipy akurat zjeżdżały do garaży, więc cały czas ta 11 pozycja to jest, można powiedzieć, takie status quo. Po tym jak AF Corse wystartowało z 17 miejsca do tegorocznego wyścigu. Jeżeli chodzi o tę niższą klasę LMP2, w której też mamy

swojego reprezentanta, to jest na 23 miejscu, piąte miejsce w tej klasie LMP2, to jest zespół Inter Europol Competition. Polak jeszcze nie jechał, ale to prawdopodobnie też się zmieni w ciągu kilku najbliższych minut, kilkunastu minut do godziny, bo jest jako drugi zaplanowany do jazdy. Jeżeli chodzi o wynik meczu Kataru ze Szwajcarią, to też status quo na razie w 16 minucie 0-0, aczkolwiek Szwajcarzy mają w tej chwili rzut karny. Więc bardzo prawdopodobne, że w trakcie tego wejścia antenowego dowiemy się o zmianie wyniku, ponieważ szykuje się już szwajcarski zawodnik do oddania strzału. No i jak wiemy, z 11 metrów najczęściej kończy się to bramką. Zobaczymy, czy i w tym wypadku tak właśnie będzie. Na razie jeszcze sędzia podpowiada, jak się zachowywać, tak żeby wszystko było zgodne z regulaminem. VAR sprawdzony i uruchomiony, 1-0 dla Szwajcarii, a właściwie 0-1, bo to mecz Katar-Szwajcaria. 21,5 minuty po godzinie 21, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców i wracamy do lat 90. Temple of the Dog i Hunger Strike. Wielki hołd dla tych muzyków, którzy odeszli wcześniej, zanim Chris Cornell odszedł, który tutaj będzie śpiewał razem z Eddiem Vederem.

0: Szwajcaria, w którym już Szwajcarzy prowadzą 1-0. Trwa przerwa na nawodnienie, a u nas przerwa w graniu muzyki i sprawdzamy, co się dzieje na drogach. Emilia, możemy w przedostatnim serwisie powiedzieć, że weekendowo się jedzie przyjemnie, sympatycznie?
1: Zależy, jak zawsze. W większości już miejsc raczej tak, ale tutaj południe i północ, czyli tam, gdzie jeździmy, tak, na wakacje, nad morze i nasze piękne polskie Tatry, tak, na wakacje, na weekendy, no to troszkę się dzieje.
0: Zaczynasz mówić jak psycholog.
1: Dlaczego?
0: To zależy.
1: A.
2: PRK, Polskie Radio Kierowcy.
1: Ale nie chciałabym się przebranżowić, jednak jestem tutaj, żeby informować Was odnośnie tego, co się dzieje na trasach, a informacja dla kierowców jest właśnie z województwa małopolskiego. Ciasno jest na Zakopiance, przed węzłem Kraków Południe. No, coś wydarzyło się na wysokości Libertowa. Czekamy na informacje od służb, ale też od Was. Jeszcze mamy na to czas. 22 513 11 11. Korek nie jest długi, ale raczej teraz nie przejedziecie tędy do Krakowa. A jeszcze dzisiaj nie zaglądaliśmy, a przynajmniej ja nie zaglądałam na Półwysep Helski i też trasę do Jastrzębiej Góry. A tu musimy się na chwilę zatrzymać, bo na drodze wojewódzkiej numer 215 w Rozewiu także jest zdecydowanie spowolniony przejazd w kierunku Jastrzębiej Góry właśnie. No i niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo to przecież jedyna trasa lądowa na tym odcinku, ale też mamy jeszcze jedną informację akurat od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad S6, także województwo pomorskie, odcinek węzeł Kowale, węzeł Gdańsk Południe, miejscowość Borkowo, 342 km. Po godzinie 21 doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni. Nie ma osób poszkodowanych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o 24-godzinne Le Mans, to też mamy sytuację w miarę ustabilizowaną. Na 10. miejscu jest w tej chwili samochód AF Corse Ferrari prowadzony przez Ye i Feja. No i to zgodnie z naszymi przewidywaniami, czyli cały czas zespół Roberta Kubicy pnie się do góry.

18, więc przed godziną 22 proponuję w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, serwis klimatyczny. Warto wiedzieć, że w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, a 27% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W związku z tym od północy do piątej można korzystać z nadmiaru energii elektrycznej. To informacja dla wszystkich, którzy korzystają z fotowoltaiki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w północnej Polsce głównie i na Mazowszu. Dla równowagi susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Iny i Płoni, Górnej Noteci, Bzury, Górnej Warty, Pilicy, Krzny, Bugu, Górnej Narwi i Sanu. Przypominamy o burzach, które lokalnie mogą się pojawiać dzisiejszej nocy. Synoptycy przewidują, że to się będzie działo do 23 do północy, maksymalnie do pierwszej po północy. Mogą pojawiać się też opady deszczu i gradu podczas tych burz, więc bądźmy czujni. Jeżeli jedziemy, to w sytuacji, kiedy widzimy, że zaczyna się błyskać, zaczyna się burza, znajdźmy miejsce, które pozwoli nam uchronić lakier i karoserię samochodu przed gradem, gdyby miał on wystąpić.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

Minęła 21.50. Za niespełna 10 minut będzie godzina 22. Pod San Francisco cały czas Szwajcarzy wygrywają 1-0 z Katarem. A czy my wygrywamy na drogach z utrudnieniami, z warunkami atmosferycznymi?

0: Jak w tej chwili wygląda sytuacja?
1: A jaką byś chciał odpowiedź? Może
0: yes,
1: tak.
0: Yes, indeed.
1: A ja mówię, że no. No.
0: No to posłuchajmy, co tam się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Informacje dla kierowców z województwa małopolskiego. Ciasno jest na Zakopiance cały czas, przed węzłem Kraków Południe, w Libertowie. I na mapach kierowcy zgłaszają też zdarzenie drogowe. Korek nie jest długi, ale raczej nie przejedziecie tędy do Krakowa cały czas. Częściowo też cały czas są zajęte trasy nadmorskie. Przypominamy, droga wojewódzka numer 215 w Rozewiu, gdzie przejazd jest zdecydowanie spowolniony w kierunku Jastrzębiej Góry, a także S6 odcinek Gdańsk Południe, Kowale. Zablokowana jest droga do Gdyni. Chwilę po 21 zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na szczęście obyło się bez osób rannych i służby planują uporać się z tymi szkodami do 23. Natomiast najtrudniejsza sytuacja pogodowa jest teraz w Płocku oraz na wysokości Raciborza, gdzie są przelotne burze. Prosimy o zachowanie ostrożności na drogach. A przez całą noc zajęty będzie lewy pas ruchu autostradowej czwórki w kierunku Katowic. To odcinek Opole-Kędzierzyn, gdzie do 6 rano wprowadzone jest ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. Służby odnawiają tam oznakowanie poziome.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Była reklama.
0: Za 7 minut będzie godzina 22. Kończymy dzisiejsze na luzie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za aktywny udział i dziękuję współpracownikom. Emilia Kleszczewska przed chwilą słyszana raportowała z dróg. Adam Waliszewski całą audycję zrealizował. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam już w poniedziałek, ale w ogóle to zapraszam do słuchania Polskiego Radia Kierowców non-stop, żeby usłyszeć na przykład najnowszą piosenkę zespołu Maroon 5. Nią się dzisiaj żegnam z wami. Do usłyszenia, jedźcie bezpiecznie.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tu już. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

Nie pisałem my dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko, zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typo, sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.